jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

0: zawróci mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
1: Mówi Anna Jurksztowicz. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.

Miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość. Nie wiem skąd, więc ta myśl.

możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

Starszy pan, niegdyś z naszych.

0: Nie w tak jak dziś bulwaran się wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień. Gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry Państwu. Dziś poniedziałek. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
2: Dawnich krakowianie zdecydowali są wyniki pierwszej tury wyborów prezydenta miasta. Film Przez ścianę wygrał festiwal w Gdyni i zdobył Złote Lwy. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Tłum kibiców na lotnisku.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
1: Michał Pieszała, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Na początek już oficjalne wyniki wyborów prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zdobył nieco ponad 36% głosów, a popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska niespełna 30%. I to oni zmierzą się w drugiej turze 11 października. Kandydaci zaczynają teraz kampanię przed właśnie drugą turą. Gibała według zapowiedzi ma pojawić się dziś przed 7:00 na Rondzie Mogilskim. Będzie rozdawał obwarzanki w tym samym miejscu, nieco później, bo o 9:30 pojawi się też Piątkowska. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Cztery polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Turystki nocowały w śpiworach obok szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc z soboty na niedzielę. Film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego wygrał festiwal w Gdyni i zdobył Złote Lwy. To oparty na faktach dramat o miłości stalinowskich więźniów, którzy poznali się dzięki alfabetowi Morsa. Ta nagroda to zwieńczenie naszej pracy, mówił Sobieszczański.
4: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna, wymagająca od nas, więc skąd zakończyliśmy z takim pięknym rezultatem, to jest wspaniała rzecz. To po prostu jest najlepsza nagroda z możliwych na tym festiwalu i taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
2: Srebrne Lwy dostał Łukasz Ronduda za film Powiedz mi, co czujesz. Nagroda za reżyserię trafiła do Pawła Pawlikowskiego za Ojczyznę. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował wczoraj po południu na warszawskim lotnisku Chopina. Na siatkarzy czekał tłum kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
5: Super!
6: Niesamowite, to też nie powiem, że zaskoczyli nas, bo wiedzieliśmy, że wygrają. Wiedzieliśmy.
7: Finał się podobał, super, były emocje.
8: Bardzo się cieszymy, że tu byliśmy i mogłyśmy być częścią tego wspaniałego wydarzenia.
9: Bardzo dobrze, no szczęśliwi jesteśmy.
2: Polacy wygrali w sobotni wieczór w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. edycji zwyciężył wczoraj Steven Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godziny 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windy-Stott, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który z czasem 2 19 i 20 sekund zajął 9 miejsce.
1: Wszystkim zwycięzcom oczywiście serdecznie gratuluję. Ale wszystkim, którzy ukończyli ten maraton, też serdeczne gratulacje. Ja wczoraj w internecie trafiłam na filmik, na którym pokazywano ostatnich biegnących, zamykających stawkę i ta determinacja, ta mimo wszystko siła w nich, aż mnie wzruszyła. Gratulacje.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
10: Niebawem ruszą prace na rondzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454, czyli obwodnicy Czarnowąsów, zapowiada Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Będzie rozbiórka centralnej Wyspy Ronda i jego poszerzenie. Efektem ma być skrócony czas przejazdu w kierunku Dobrzenia Wielkiego, Namysłowa czy Elektrowni Opole.
3: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
10: Od 9 stopni teraz do 20 stopni w południe i 22 stopni nawet około godziny 15. Tak będzie się dzisiaj kształtować temperatura w Opolu i regionie. A to nie koniec dobrych pogodowych wieści na dzisiaj, bo poza tym w prognozach tylko słońce. Pogodnie, słonecznie będzie przez cały dzień, a właściwie nawet dłużej, bo kolejne dni również będą pełne słońca w Opolu.
3: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, w poniedziałek, 4,5 minuty po godzinie 6. Asia Kruk, kłaniam się Państwu. Dzisiaj 28 dzień września. ale łysy świecił dzisiaj w nocy. Nie wiem, czy państwo to widzieli. Po prostu jakby to było nocne słońce. Coś niesamowitego. Musiałam się tym podzielić. Dzisiaj 271 dzień roku. Do końca roku 94 dni. Do końca jesieni 84. Słońce wstanie, dopiero za pół godzinki, bez dwóch minut. Zajdzie o 18.21. Dzień potrwa 11 godzin i 49 minut. I jest to Światowy Dzień Jabłuszka, proszę państwa. I czy to jest jabłuszko pełne snu, czy to jest to, które należy spożywać jednodziennie, tak czy inaczej. Poświętujemy. Barbara Dunin i Zbigniew Kurtycz.

0: Taka prośba od trubadurów. Uśmiechajcie się, dziewczęta. Staramy się jako dziewczęta, chociaż nie jest to łatwe o 6:10, ale staramy się. Co w porannej prasie? Powie Michał Pierzchała.
1: To na początek Gazeta Wyborcza i tutaj na pierwszej stronie artykuł związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie. The Wall Street Journal przewiduje, że Donald Trump wróci do bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do Kongresu. To też oznacza, że cały ten konflikt po prostu prędko się nie skończy. Mm-hmm. I o tym jest tutaj duża analiza dzisiaj właśnie w Gazecie Wyborczej. Z kolei w Rzeczpospolitej, także na pierwszej stronie, sondaż. Co zrobić, gdy zawyje syrena alarmowa? Pytanie było dokładnie takie. Czy pani i pan wie, jak się zachować właśnie w momencie, gdy usłyszymy syreny alarmowe? Tak, odpowiada 66% ankietowanych. Nie, mówi 30% Polaków.
0: Sporo.
1: 1/3 Polaków po prostu nie wie, jak się zachować. Najbardziej świadomi, to dalej czytam w Rzeczpospolitej, są wyborcy partii tworzących obóz rządzący, mężczyźni, przedstawiciele pokolenia Z, a także osoby z wyższym wykształceniem. W prasie też oczywiście zdjęcia z lotniska w Warszawie, mm-hmm. potem jak siatkarze wczoraj wczesnym popołudniem wrócili do
0: kraju. Ale jacy oni byli zmęczeni, ale to wzruszająca chwila.
1: Po czymś takim. Pewnie. W niedzielne popołudnie na lotnisku w Warszawie czekały tłumy kibiców, były flagi, śpiewy i okrzyki wdzięczności. To między innymi z ostatnia strona dzisiaj Super Ekspresu, a w fakcie na pierwszej stronie Irena Santor, która mówi, że do szczęścia nie potrzebuje pałaców, jak mówi, wystarczy jej dobra kawa.
0: I coś w tym jest, rzeczywiście. No to smacznej kawusi, proszę państwa, życzymy o poranku, w pogodnym poranku Radia Pogoda, w którym Gene Kelly, teraz za chwilę Ewa Bem z piosenką Żyj kolorowo. 12 minut po godzinie 6. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Tak podaję, gdyby się państwo chcieli pochwalić, jak się to dzisiaj budzi i wstaje, albo poskarżyć, że przez ten księżyc w pełni nie mogli spać, no bo to różnie bywa.

0: Ewa BM, żyj kolorowo w pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem, 18 minut po godzinie 6, tak patrzę na siebie. No nie, dżinsy jednak mało niebieskie, do tego czarny t-shirt. Nie wzięłam jakoś pod uwagę tego, że żyj kolorowo może się przejawiać też kwestię ubioru. Zupełnie inaczej może być u Państwa, jeśli stoją Państwo przed własną szafą właśnie teraz i wybierają sobie ubranie na dziś, to proszę pamiętać, że jeżeli Państwo wychodzą rano, jest zimno, naprawdę zimno, poniżej 10 stopni i to jest takie naprawdę dość chłodne powietrze, no ale za to później będzie bardzo ciepło, powyżej 20 stopni, takie są prognozy na cały ten tydzień i słońce, więc zdecydowanie odziewamy się na cebulę w tym tygodniu. Jerzy Połomski, nie zapomnisz nigdy, już za chwilę w propozycjach muzycznych od Radia Pogoda, a później Skaldowie i medytacje wiejskiego listonosza. 19 po 6.
1: Radio Pogoda.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
0: A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
5: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Reklama.

zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś

0: Mhm, medytacje wiejskiego listonosza. A mi się właśnie przypomniało, że miałam wysłać paczkę z książkami do mamy. Paczka z książkami do mamy, zaraz sobie na ręce napiszę.
1: A ja list wysłałam w ubiegłym tygodniu, wyobraź sobie.
0: Gratulacje.
1: Do skarbowego.
0: A, no tak myślałam, że do urzędu. 28 minut po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. O czym dzisiaj będzie w wiadomościach? Co się dzieje?
1: Mieszkańcy Krakowa będą mieli drugą turę wyborów prezydenta. Kandydaci Łukasz Gibała i Monika Piątkowska już od rana w rozjazdach. Będziemy się więc temu w wiadomościach przyglądać.
0: Uwaga, w Krakowie można się dzisiaj załapać na politycznego obważanka darmowego.
1: Tak. I to już przed godziną siódmą właśnie. Pojedziemy też nowymi tunelami drugiej linii metra w Warszawie. Dzisiaj premiera filmu Lalka. Filmu, tej wersji kinowej w Teatrze Wielkim w stolicy. No a także piłkarsko będzie oczywiście, ponieważ polscy piłkarze po pół roku ponownie zawitają na Strawberry Arena pod Sztokholmem, gdzie wieczorem zagrają z gospodarzami o punkty Ligi Narodów. Nazwa stadionu pochodzi od sieci hoteli norweskiego miliardera, ale miejscowi kibice nazywają go częściej po prostu truskawką.
0: A też ładnie, więc tak bardzo przyjemnie.
1: Polscy piłkarze na truskawce.
0: Tak właśnie zagrają. A tak swoją drogą, to ja bym wróciła jeszcze, ja bardzo przepraszam, ale ja bym wróciła jeszcze na moment do tego ostatniego meczu polskich piłkarzy, tych kopanych, czyli do piątku, jak zremisowali z Bośnią i Hercegowiną.
1: Tak, 0-0.
0: To musimy Państwu przyznać, że widzieliśmy się w weekend z Michałem, rozmawialiśmy o piłce siatkowej i nożnej, przy okazji oglądając troszeczkę, jak Polacy zdobywają w piłce siatkowej mistrzostwo. I doszliśmy do takiego bardzo złośliwego wniosku, że polscy piłkarze w piątek tylko zremisowali, bo grali z dwiema drużynami, a to nie jest łatwe, Bośnia i Hercegowina. Nie, no oczywiście traktujemy to wszystko z przymrużeniem oka, ale dzisiaj, panowie, jak wy przegracie w tej Szwecji, to będzie wstyd po prostu. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6:30.
2: Nie miałem prawie nic.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 24 minuty będzie godzina 7. Przed chwilą dosłownie Michał zapowiadał do wiadomości dziś wielkie wydarzenie, czyli uroczystą premierę filmu Lalka w Operze Narodowej w Warszawie, w Teatrze Wielkim. Tak, to dzisiaj ta taka galowa premiera, zamknięte wydarzenie z twórcami i ludźmi świata kultury i władzami nawet naszego kraju. Dlaczego w Operze Narodowej, Teatrze Wielkim? Dlatego, że to tam właśnie powieściowy Wokulski po raz pierwszy zobaczył Izabelę Łęcką. No i się zakochał na umór. Co było dalej, już wiemy. Premiera Lalki, taki nowa, to 30, czyli właściwie za 2 dni. Niedługo nam przyjdzie poczekać. Bardzo serdecznie zapraszamy też do słuchania fragmentów powieści Lalka w każdą niedzielę po godzinie 8 aż do 10 w Radiu Pogoda. No i oczywiście w podcastach na stronie www.radiopogoda.pl do sięgnięcia po Lalkę w każdej chwili. A od dziś na antenie Radia Pogoda też specjalny konkurs z Lalką związany, ale o tym będziemy mówić później. 6:37, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Hanna Banaszek za chwilę.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
5: Zobacz, Stasiu, soku.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Ja nie mam nic.
9: Ty nie masz nic.
10: On nie ma nic.
8: To razem właśnie mamy tyle.
10: W sam raz tyle.
11: Żeby założyć wielką fabrykę!
12: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
13: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
14: Kochanie, teraz jest idealnie.
13: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
15: Została ostatnia reklama.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
17: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
0: Reklama.
15: Drogowskaz. Radia Pogoda.
20: Na dzisiaj zaplanowane są ostatnie naprawy gwarancyjne przy Centrum Świadkowym Opole Główne. Organizacja ruchu będzie przedstawiała się tak samo jak w piątek, informuje Miejski Zarząd Dróg w Opolu. W pierwszej kolejności nawierzchnia będzie układana na części skrzyżowania u styku ulic 1 Maja i Armii Krajowej. Na czas robót odcinek ma być wyłączony z ruchu.
15: Radio Pogoda. 104,1 FM.
21: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

usza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

jod, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma wód. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

0: rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: No i pięknie Kalina Jędrusik w pogodnym poranku Radia Pogoda. Przed momentem budzimy się przy najpiękniejszych melodiach Song Sang Blue, Neil Diamond już za moment, a państwo dzwonią w sportowych sprawach poniekąd. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani Asiu. Ja mam taką radę dla polskich piłkarzy, to znaczy może nie radę, ale ja bym im obniżyła apanaże do wysokości tego, co zarabiają nasi koszykarze. Mhm. I wtedy będą lżejsi i jakoś tak powiedziałabym im, ta piłka nożna lepiej będzie z nogi schodziła. Trzymam za nich kciuki. Pozdrawiam.
1: No tak czy inaczej, oczywiście trzymamy kciuki. Tak na szybko sprawdziłam, bo oczywiście to trzeba by było zrobić dogłębną analizę, bo to są chronione prawnie rzeczy. Polscy piłkarze za jeden dzień zgrupowania, kadrowicze, chodzi o kadrę Polski, czyli tę, która dzisiaj zagra mecz ze Szwedami na terenie Szwecji, zarabiają 1000 zł dziennie, a za mecz to nawet 50 000. Natomiast koszykarze, no dużo mniej. Jakieś 5 do 10 razy mniej. Także tak właśnie to wygląda. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Muzyka łagodzi obyczaje. Liczymy, że dzisiaj polscy piłkarze kopani się podniosą. No i jednak wygrają z tą Szwecją. No, zrobią przyjemność kibicom. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Neil Diamond.

0: Papierowy Księżyc i Halina Frąckow, jak śpiewała pani Halina tę najpiękniejszą melodię ostatnio tydzień temu w piątek podczas inauguracji Wrocławskich Dni Seniora. A jak się tam państwo bawią na Wrocławskich Dniach Seniora? Wydarzeń co niemiara. Proszę korzystać, to jeszcze przez najbliższe ponad 2 tygodnie. Teraz za 7:04, pogodny poranek w Radiu Pogoda, za chwilę będą wiadomości, a w nich Michale.
1: Zabiorę państwa w inne, też piękne miejsce, do Międzyzdrojów i powiemy o tym, że sezon nad morzem jeszcze się nie skończył.
0: A to fantastyczna historia. Zapraszamy.
2: Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
1: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
2: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
1: Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: dalej masz. Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, a zaraz po siódmej będziemy zaglądać do kalendarza. Teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
12: A w nich obważanki wyborcze. W Krakowie rusza kampania przed drugą turą głosowania na prezydenta miasta. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym na Podlasiu. Dwie osoby w szpitalu. To filmowe wydarzenie roku. Wieczorem premiera kinowej ekranizacji Lalki.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
11: Michał Pieszchała.
12: W Krakowie nie ma chwili przerwy po pierwszej turze. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska od rana wracają do mieszkańców i zaczynają walkę o głosy przed dogrywką, która odbędzie się 11 października. We wczorajszym głosowaniu Gibała zdobył 36% głosów, a Piątkowska niespełna 30%. Jakie są zatem plany kandydatów na te najbliższe godziny? Pytamy krakowską reporterkę Radia Pogoda Katarzynę Monaszczyk.
14: Kwadrans temu Gibała wyruszył w miasto rozdawać obważanki na Rondzie Mogilskim. Jak zapowiedział, nie zamierza prosić kontrkandydatów z pierwszej tury o udzielenie mu ich poparcia.
15: Teraz zamierzam skupić się wyłącznie na rozmowie z ich wyborcami. Uważam, że takie rozmowy, które by dotyczyły jakiegoś przekazywania głosów, no byłyby niewłaściwe, że lepiej rozmawiać bezpośrednio z wyborcami.
14: O 9.30 w tym samym miejscu z mieszkańcami spotka się Monika Piątkowska. Ona również zapowiada intensywny czas rozmów.
16: Będziemy rozmawiać. Będziemy przekonywać, będziemy prezentować pomysły na miasto i oczywiście słuchać mieszkańców.
14: Pierwsza tura wyłoniła więc dwójkę finalistów, ale od dzisiaj zaczyna się zupełnie nowa gra o tych wyborców, którzy wczoraj postawili na kogoś innego.
12: Znów wypadek na przejeździe kolejowym. W Sobolewie koło Białegostoku kierowca samochodu osobowego wjechał w podprzejeżdżający szynobus. Dwie osoby z samochodu trafiły do szpitala. Szynobus obsługuje trasę Białystok, Waliły Stacja. To połączenie, które jest realizowane sezonowo w weekendy od maja do końca. końca września pociągi jeżdżą na tej trasie tylko dwa razy na dobę. Pociągiem jechało 5 osób, nikomu nic się nie stało. Sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad Bałtykiem. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno się już skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
17: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200, już z takim sporym ruchem turystycznym.
12: A wśród turystów w Międzyzdrojach dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii. To oczekiwane filmowe wydarzenie roku. Wieczorem w Teatrze Wielkim w Warszawie odbędzie się premiera kinowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa w rolach głównych Stanisława Okulskiego i Izabeli Łęckiej, Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. A w postać Ignacego Rzeckiego wcielił się Marek Kondrat, który specjalnie dla tej produkcji po 16 latach aktorskiej przerwy wrócił na film nowy plan i podkreśla, że tej decyzji nie żałuje. Po obejrzeniu pierwszych scen filmu pomyślałem, że uczestniczę w kinie, o którym zawsze marzyłem, mówi artysta.
18: Że ono przenosi nas w trochę inny świat, że postaci, które tam są, noszą emocje bardzo nam bliskie, prawdziwe. To jest wartość tej powieści w każdej epoce aktualna. I że uczestniczę w zdarzeniu, które ma swoją kontynuację, bo wspominałem o swoim ojcu, który zagrał u Hasa postać Schlangbauma. Więc pomyślałem, że jak jest taka okazja, to dlaczego nie? I jestem zadowolony z tej decyzji.
12: W filmie Macieja Kowalskiego zagrała plejada gwiazd, m.in. Maja Komorowska, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Agata Kulesza. W kinach Lalkę będzie można obejrzeć od środy.
11: A zanim Państwo jeszcze pójdą do kina, proszę sobie Lalkę wygrać w Radiu Pogoda w specjalnym konkursie. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo już teraz na stronie www.radiopogoda.pl. Będziemy o tym mówić w pogodnym poranku.
19: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
13: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
20: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Niespodzianka w Augsburgu. W drugiej kolejce piłkarskiej Ligi Narodów Niemcy przegrały z Grecją 0-1. W drugim meczu w tej grupie Holandia pokonała na wyjeździe Serbię 2-1. W innej grupie w dywizji A Norwegia przegrała z Portugalią 1-2, a Dania pokonała Walię 2-0. Natomiast dziś drugi mecz Polaków zagramy wieczorem na wyjeździe ze Szwecją. Niespodziankę mieliśmy także na kolarskich mistrzostwach świata w Montrealu. Złoto w wyścigu męskiej elity wywalczył Brandon McNulty. Amerykanin zaatakował 32 km przed metą i samotnie dojechał do niej, pokonując 13 sekund finiszujących na czele małej grupki pościgowej Australijczyka Michaela Matthewsa oraz Holendra Mathieu van der Poela.
19: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
13: Drogowskaz Radia Pogoda.
11: Dzisiaj ostatni dzień robót drogowych przy Centrum Świadkowym Opole Główne i pamiętajcie w ciągu dnia o objazdach do dworca od strony Placu Dworcowego wzdłuż poczty oraz przez Dibuła. Przystanek autobusowy 1 maja Dworzec Główny w kierunku Rejmonta jeszcze ma funkcjonować na wysokości Placu Dworcowego.
13: Radio Pogoda 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
11: Samo słońce w prognozach na dzisiaj dla Opola i regionu. Jeżeli chodzi o temperaturę, też będzie bardzo przyjemnie. 22, a może nawet 23 stopnie pokażą opolskie termometry około godziny 14 czy 15. To będzie ta maksymalna temperatura. Na razie oczywiście jest chłodniej. Są wciąż miejsca na Opolszczyźnie, gdzie temperatura nie przekroczyła 10 stopni. No i bezchmurne niebo dzisiaj w przewadze nad Opolem.
13: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
21: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa w poniedziałek, 28 września. Mamy 271 dzień roku, 94 dni do końca roku i 84 dni do końca jesieni.
11: Upał zelżał, co?
21: No,
11: chłodniutko trochę.
21: Chłodno i mglisto. No, jesień, Asiu, jesień.
11: Poczekaj. Skoro jest mglisto i chłodno nad ranem, ale później będzie ciepło, to znaczy, że to jest babie lato.
21: No,
11: jesień. Ale pięknie jest, prawda? W pogodnym poranku Radia Pogoda też wspaniale Andrzej Dąbrowski. Do zakochania jeden krok.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: A proszę bardzo, Jan, Lena, Marek, Tymon i Wacław, składamy najlepsze życzenia, a teraz wydarzenia z 28 września. W minionych latach, rok 1938, urodził się Ben King.
2: Amerykański piosenkarz soul R&B zadebiutował z zespołem The Drifters, z którym wyśpiewał m.in. takie hity jak This Magic Moment czy Save the Lens Dance for Me, który przed chwilą mieliśmy okazję słyszeć na antenie Radia Pogoda, i to bardzo piękna piosenka.
0: Rok 1930, urodził się aktor Mieczysław Czechowicz.
2: Współzałożyciel m.in. kabaretu Dudek, a także postaci piosenek w kabarecie starszych panów. No i oczywiście nie zapominajmy o genialnych kreacjach filmowych. W Janosiku, Nie lubię poniedziałku, Poszukiwany, poszukiwana.
3: Ja pracuję nad doniosłym wynalazkiem. Chodzi o potwierdzenie procentu cukru w cukrze, bo na przykład w jednym sklepie na półkach po rocznym leżeniu cukier ma 80% cukru w cukrze, a w drugim sklepie ma 90% cukru w cukrze.
2: W tym filmie wiadomo, że pan pędził to, co pędził, ale dzisiaj i państwo często też do nas dzwonią i podkreślają, że nie każdy cukier jest tak samo słodki, czyli dzisiaj by się przydał ktoś taki, kto zbada zawartość cukru w cukrze.
0: I jeszcze jedna data, rok 1936, urodziła się Stenia Kozłowska, piosenkarka, urodziła się we Francji.
2: Po przyjeździe do Polski w wieku 19 lat postanowiła spełnić swoje marzenia o śpiewaniu właśnie. No i ten moment był początkiem jej kariery, za którą została okrzyknięta nawet polską Dalidą. I słusznie, i za chwilę posłuchamy Steni Kozłowskiej, czy to walc z 68 roku w pogodnym poranku Radia Pogoda.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: 22 minuty po 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj 28 dzień września i to jest, proszę Państwa, Światowy Dzień Jabłka. A Państwo doskonale wiedzą, że... Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani Asiu. Mówi Marysia z Gdańska. A propos tego, że dzisiaj jest Dniem Jabłek, jest takie angielskie powiedzenie: One apple a day keep the doctor away. Czyli jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z daleka. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Jest polska wersja tego powiedzenia: kto codziennie jabłko zjada, tego lekarz rzadko bada.
2: Czy szarlotka się liczy?
0: No nie wiem, może bez cukru to tak.
3: Nie, no bo jabłko to jabłko, słuchajcie.
2: Dużą, smaczną szarlotkę.
0: No dobra, to zaliczone w takim razie. Więcej o jabłkach i dzisiaj w ogóle w pogodnym poranku więcej o jabłkach. Zapraszamy.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej

0: W Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Została ostatnia reklama.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Check it out.

0: Ależ to przebłysta, ależ nóżka chodzi sama od razu. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:32. Dziś wyjątkowy dzień, Światowy Dzień Jabłka.
1: I świętujemy go w Polsce, ponieważ mamy co świętować, bo jeśli chodzi o jabłka, to my, nasz kraj, to potentaci.
2: A no właśnie, eksport jest przeogromny. Do Egiptu głównie eksportujemy.
0: Proszę.
2: Do Kazachstanu, no ale tutaj to pewnie wiemy, dlaczego ten kierunek. Jeśli chodzi o kraje unijne, to Rumunia i Niemcy są największymi odbiorcami jabłek w Polsce. No, ogromne ilości.
0: Polska jabłkiem stoi.
1: Stoi, no i trzeba te jabłka jeść, bo są pyszne i zdrowe. Przypominamy, jest takie powiedzenie, że jedno jabłko dziennie trzyma doktora z daleka. Mniej więcej tak to właśnie brzmi. Ja nie wiem, czy państwo pamiętają, ale nam się tutaj przypomniała taka historia z dzieciństwa. Jak byliśmy mali, to były takie plastikowe korytka, takie jakby miseczki z tarką na środku i na tej tarce było ścierane jabłko. Później ten miąższ spływał do tego korytka i z tego było wyjadane i to był taki deserek dla dziecka. Ja to do dzisiaj pamiętam i uwielbiam, naprawdę.
0: A jak byliśmy młodzi, to było takie wino.
1: dobra. A jak jesteśmy dorośli, to oczywiście kochamy szarlotkę, ale też inne formy jabłek jako dodatek.
2: No ja ostatnio w ten weekend schab pieczony zrobiłem i na górze właśnie jabłko wylądowało w piekarniku, posypane trochę cukrem. Potem tylko żałowałem, że za mało tego jabłka. No bo to było najlepsze z tego wszystkiego. Ten schab nawet nie ten.
1: A wątróbka smażona z jabłkiem? Ojejku, jakie to jest dobre. Do czego państwo wykorzystują jabłka oprócz takich oczywistości, czyli po prostu jedzenia albo szarlotki i innych słodkich rzeczy? Jesteśmy ciekawi. Podzielmy się takimi pomysłami pod numerem telefonu 22 444 4004.

0: Za 19 minut będzie 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda w Światowy Dzień Jabłka. Pytamy, do czego jabłuszko? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mam na imię Krystyna. Ja od 6 lat codziennie rano piję kawkę i zagryzam jabłuszko. Zamiast ciasteczka zamieniłam jabłuszko. I bardzo mi to smakuje. Polecam. Dziękuję. Miłego dnia.
2: Czyli teraz powinniśmy pić kawkę.
0: No.
2: I zamiast tego ogóreczka, jabłuszko.
0: To jabłko. Bardzo interesujące faktycznie. Zamiast ciastka jabłko. Ja myślę, że pojawią się różne pomysły wykorzystania jabłek oprócz takiego normalnego pogryzania, jak to się ładnie mówi. 22 444 4004. Nasz numer telefonu w tej sprawie i w każdej innej zresztą też. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Roy Orbison.
3: Autopromocja.
4: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
5: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
4: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Została ostatnia reklama.
10: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków! Podwajamy Wasze naklejki! Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej! Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
11: Reklama.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Czekają nas dzisiaj ostatnie naprawy gwarancyjne. Przy Centrum Przysiadkowym Opole główna organizacja ruchu będzie taka sama jak w piątek. Najpierw nawierzchnia będzie układana na części skrzyżowania u styku ulic 1 Maja i Armii Krajowej. Ten odcinek na czas robót ma być wyłączony z ruchu. Potem drogowcy przeniosą się na wlot ulicy Armii Krajowej.
12: Radio Pogoda. 104,1 FM.

0: Tak, to takie wspomnienie wakacji. Chociaż, jak mówiliśmy już dzisiaj w wiadomościach Radia Pogoda, sezon, no właściwie taki wakacyjny nad morzem jeszcze się nie skończył. Pięknie jest i dość ciepło i można pojechać na przykład do Międzyzdrojów. Za 6 minut będzie godzina 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. W Światowy Dzień Jabłka pytamy, do czego wykorzystać jabłko w takich kwestiach nieoczywistych, czyli na przykład poza szarlotką. No, państwo mają pomysły szczególne. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tu Rafał, drodzy do pracy. Polecam szczególnie jabłko świeżo starte na placki ziemniaczane. Używa się również musu jabłkowego do placków wypieczonych, placków ziemniaczanych, tak, ale ja polecam świeżo starte jabłko. Fantastycznie smakuje. Pozdrawiam serdecznie z Bydgoszczy.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Ja nie bardzo rozumiem. Trze się jabłko i smaży się to?
0: Na placek.
2: Okej.
3: Okay. To może być dobre.
2: No. To musi być dobre.
0: To może być dobre, rzeczywiście. Kolejne państwa pomysły już po godzinie 8, a za chwilę wiadomości.
3: I będziemy mówić o świętowaniu, bo tak, siatkarze wrócili, więc była wczoraj wielka feta na lotnisku w Warszawie. No a dzisiaj mecz rozegrają piłkarze. Liczymy na to, że też będziemy świętować.
2: No to ze Szwecją. Powtarzamy, proszę bardzo.
0: O tym i cóż, że ze Szwecji. Dobrze?
2: Ze Szwecją.
0: Ze Szwecją, dobrze?
2: Dobrze.
0: No to co jeszcze po 8? Oczywiście nasza zabawa z nagrodami. Szybka piątka.
2: Przepraszam bardzo.
0: To powiedz szybko.
2: Dobrze, ja tylko powiem, że nagrody gwarantowane to smyczka i długopis, a do wygrania granatowy, piękny kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o państwa numer telefonu i imię.
3: A ja zdradzę trochę radiowej kuchni. Zygmunt się zawiesił, bo zaczął w internecie szukać, jak się robi placki z
0: jabłkami, nie? Tak. Czy to może dobre być?
4: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Została ostatnia reklama.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Wiejskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
14: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, zabawa z nagrodami dziś po 8, ale też po 9. Szczegóły wkrótce, a teraz najważniejsze wiadomości.
15: Dogrywka w Krakowie. Za 2 tygodnie będzie druga tura wyborów prezydenta miasta. Kolejny wypadek na przejeździe kolejowym, tym razem w Łódzkiem. Tłum kibiców przywitał na lotnisku zwycięskich polskich siatkarzy wracających z tytułem Mistrzów Europy.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
14: Michał Pierzchała.
15: Kraków będzie wybierał prezydenta w drugiej turze. Państwowa Komisja Wyborcza przeliczyła wszystkie głosy. O fotel prezydenta miasta powalczą bezpartyjny Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Za 2 tygodnie spotkają się w drugiej turze, ale już dziś wiedzą nie tylko jak wyglądać będzie ta kampania, ale też od czego zaczną ewentualną prezydenturę. Katarzyna Młynarczyk.
17: Gibała zapowiada przegląd miejskich finansów oraz rozmowy ze wszystkimi klubami w Radzie Miasta.
18: Zgłosiło się do mnie sporo radnych. 6 z samej Platformy Obywatelskiej do mnie zagadnęło, twierdząc, że są otwarci na współpracę. Jestem raczej optymistą, jak chodzi o zbudowanie większości w Radzie Miasta, jeśli uda mi się wygrać w drugiej turze.
17: Monika Piątkowska tymczasem zapowiada intensywne 2 tygodnie rozmów z mieszkańcami. Jak mówi, to będzie bardzo trudna kampania.
19: Bo ja wiem, że ona będzie brutalna i pełna hejtu, natomiast tego się nie obawiam. Taka jest rola polityka, żeby walczyć o swoje ideały.
17: Pierwsza tura pokazała, kto prowadzi, druga pokaże, kto potrafi przekonać do siebie także wyborców swoich rywali.
15: Pracę Donalda Tuska na stanowisku szefa rządu źle ocenia 53% respondentów, a dobrze co trzeci badany. Wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Polster dla Super Expressu. Gazeta przypomina, że wyniki opublikowanego dziś sondażu są dla premiera nieco lepsze niż prezentowane kilka dni temu wyniki badania, w którym ankietowani oceniali pracę całego rządu. Jeden mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów Miasto. To tu pociąg Intercity z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Nasi piłkarze znów zagrają ze Szwecją, z tym samym rywalem, w tym samym miejscu, gdy w marcu przegrali finał barażu i ich marzenia o wyjeździe na mundial zostały tylko marzeniami. Selekcjoner Jan Urban przekonuje, że kadra próbuje podejść do tego dzisiejszego pojedynku na chłodno.
20: Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
15: Mecz o punkty Ligi Narodów o 20:45. Tymczasem tłum kibiców przywitał wczoraj w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy, wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją.
21: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
22: Lot Gold.
21: Lot Gold właśnie.
23: Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
24: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
15: Koncentracja i cierpliwość. Te dwa słowa najczęściej przewijały się w wypowiedziach trenera polskich siatkarzy Nikoli Grbicia.
25: Dzisiaj poniedziałek i to może być też hasło dla wszystkich, którzy po weekendzie no, jakoś się muszą zebrać i rozpocząć ten taki tydzień pełen nie tylko emocji, ale po prostu pracy. Koncentracja i cierpliwość. Ładne.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
26: Jak zapowiada Miejski Zarząd Dróg w Opolu, niebawem ruszą prace na rondzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454. To obwodnica Czarnowąsów. Będzie rozbiórka centralnej wyspy Ronda, poszerzenie pierścienia wewnętrznego i rozbiórka wyspy dzielącej jezdnie. Wszystko ma potrwać 2 miesiące, a docelowo będziemy tam po prostu przejeżdżać łatwiej.
16: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
26: 20 stopni w południe i 23 stopnie nawet około godziny 14 czy 15 prognozują synoptycy dla Opolszczyzny. Odczuwalna temperatura na podobnym poziomie. Na razie jeszcze jest chłodniej, ale dobre wieści są takie, że przez cały dzień ma być też słonecznie. Bezchmurne niebo dzisiaj w zdecydowanej przewadze nad Opolszczyzną i prognozy na jutro dla Opola bardzo podobne.
16: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
27: 4 minuty po godzinie 8. Witamy Państwa w poniedziałek 28 września. Wschód słońca dziś był o 6:32, zachód będzie o 18:21. Dzień jest dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i 7 minut.
28: Telefonują Państwo do nas tutaj tłumnie w sprawie szybkiej piątki. Nic dziwnego, fajne nagrody czekają. No my też czekamy, za chwilę się z kimś spotkamy już na antenie Radia Pogoda. A teraz jest Zdzisława Sośnicka, za chwilę Michał Hochman. 5 po 8.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Pan Zdzisław jest z nami. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam panie Asiu, witam panie Zygmuncie.
0: Jak tam forma od poniedziałku?
3: Bardzo dobra.
2: No, to cieszymy
0: się. A jak pan weekend spędził?
3: Weekend w domu, niestety w domu. W domu.
0: A pogoda taka ładna była, a pan w domu?
3: No, inne okoliczności nie pozwoliły mi na to, żeby gdzieś iść na spacer.
2: Ale jak nasi siatkarze zdobywali mistrzostwo, to pan widział.
3: Oczywiście oglądałem.
2: No i tak. To jest super. I serdecznie gratulujemy.
0: No to kontynuujmy tę serię sukcesów.
2: Tak jest. Dostaje pan od nas w prezencie smyczkę i długopis Radia Pogoda. Wygra pan nasz granatowy kubeczek, jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pan 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę
0: P
2: jak Pelagia.
0: Paweł.
3: Spróbujemy.
0: Czy jest pan gotowy?
3: No, spróbujemy, można rozpoczynać.
0: Uwaga, czas start. Stolica.
3: Pekin.
0: Sport.
3: Piłka nożna.
0: Na obiad.
3: Pyży.
0: Ubranie.
3: Palto.
0: Zespół muzyczny.
3: Pink Floyd.
0: Tak jest! Panie Zdzisławie, no forma naprawdę do pozazdroszczenia.
3: Dziękuję. Jak na ten wiek, to wspaniała.
2: Proszę pana, tam wiek nie ma znaczenia. Serdeczne gratulacje, zdobywa pan komplet nagród. Ale widzi pan, jak to jest. Nasi piłkarze nożni taki blamasz ostatnio dali. Nie wiadomo, co będzie dzisiaj. Siatkarze wygrali, a pan jako sport na P wymienia jednak piłkę nożną. To jest zakodowane w głowie.
3: Oglądałem też tych piłkarzy, no zawiedziony byłem trochę.
2: Prawda?
3: Szczególnie Robert mnie troszkę zdenerwował. Prawda?
0: Ach, dziś miejmy nadzieję, będzie lepiej.
3: Zobaczymy.
2: Nie chcę być
0: złośliwa, ale pan wygrał, to jest najważniejsze. Tak, panie jest. Zdzisławie, pięknie się tydzień rozpoczyna.
3: No rozpoczyna fajnie, oby tak było dalej.
2: Wszystkiego dobrego, panie Zdzisławie, serdecznie dziękujemy. Proszę państwa, zapraszamy na jutro, będzie szybka piątka, a za chwilę powiemy państwu o jeszcze jednym dzisiejszym porannym konkursie. Szybka

0: Autopromocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Została ostatnia reklama.
8: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
9: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
10: Spotkajmy się w Biedrze.
0: Reklama.

Radiu Pogoda słuchaliśmy Anny Jurksztowicz, a dzisiaj w kalendarzu polskiej piosenki sporo rocznic, wśród nich 115. rocznica urodzin Wacława Stępnia, satyryka, autora rewii i komedii muzycznych oraz, co nas najbardziej interesuje, piosenek. Między innymi tej.

Wacław Stępień po ukończeniu gimnazjum Rejtana w Warszawie zaczął pracować jako księgowy, ale wyraźnie nie wystarczała mu ta rola w życiu. Ciągnęło go do tworzenia, pisania, choć nie miał w tym kierunku wykształcenia, ale talent i samozaparcie potrafią czasami zdziałać więcej niż dyplomy ukończenia szkół. W pierwszej połowie lat 30. ubiegłego wieku Wacław Stępień nawiązał współpracę z radiem i wytwórniami płyt gramofonowych działającymi w Polsce i zaczął pisać teksty piosenek wielu polskim kompozytorom. Między innymi pisał dla Jerzego Pertersburskiego. Tak,

0: Nie zwiądło dziś chryzantemy kwiat.
1: Tu akurat zwiędłą chryzantemę śpiewał Marian Olszewski. Po wojnie Wacław Stępień współpracował z Teatrem Gong w Łodzi, potem z Jerzym Jurandotem i Zdzisławem Godlewskim zakładał Teatr Satyryków Syrena, a w 1948 roku wraz z zespołem Teatru Syrena przeniósł się do Warszawy i między innymi napisał tę piosenkę. Mały

0: my.
1: Także są powody, żeby ciepło myśleć o Wacławie Stępniu. Jednocześnie posłuchajmy chóru Czejanda śpiewającego znaną nam wszystkim rumuńską piosenkę, do której polskie słowa dopisał właśnie Wacław Stępień.
2: Zapiał sobie i obudził kurki.
3: Konik
2: grzebie nóżką pusto w żłobie ma.
3: Słonko
2: już wyjrzało za różowej chmurki.
3: Krówka
2: ryczy głośno, zaraz mleczko da.

0: wszystko jest do naprawienia.
1: Można rano karmić kurki,
0: zanieść siano do obórki,
1: zebrać jabłek parę koszy,
0: trochę poprać, trochę poszyć,
1: a wieczorem pić na dany
0: z jakimś chłopcem roześmianym
1: i radośnie i z muzyką

0: Ewa Przybylska i Galapagos. Aż dosłownie wystarczyło przymknąć oczy, żeby zobaczyć te wyspy żółwie jak żywe. Dziś poniedziałek, więc od dzisiaj w zabawie daję słowo u Moniki Tarki po południu. Nowe nagrody. Przypomnę tylko, że Monika proponuje słowo, a Państwa zadaniem jest podanie 5 skojarzeń z tymże właśnie słowem, wyrazem i w ciągu 15 sekund to się ma wszystko dziać. Dodatkowo należy jeszcze umieć wyjaśnić swoje skojarzenie, jeśli ono nie będzie takie znów oczywiste dla wszystkich. Za to już za samo tylko to, że znajdą się Państwo na naszej antenie, dostają Państwo książkę Sławomira Gortycha Święto Karkonoszy, a do wygrania w tej zabawie jest termos Radia Pogoda, także warto się postarać o te 5 szybkich skojarzeń z podanym słowem. Monika podaje Państwu w Radiu Pogoda dziś po 16.
1: Radio Pogoda.

0: Super akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
3: Łódź

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
4: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Została ostatnia reklama.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
5: Została ostatnia reklama.
6: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Jabłuszko pełne snu Mieczysława Wojnickiego pojawi się za chwilę w Radiu Pogoda, potem posłuchamy piosenki Ali Babek Pani, ty jesteś urocza. Natomiast teraz, ponieważ mija 11, proponuję posłuchać wiadomości.
3: Wiadomości z Opola.
4: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w ostatnich dniach na przejeździe kolejowym w Jełowej. Jak podaje opolska policja, opadające rogatki zablokowały naczepę tira. Co się dokładnie wydarzyło, powie Małgorzata Mura.
5: W tym przypadku zła ocena gabarytów pojazdu mogła doprowadzić do tragedii. Kierowca tira źle ocenił jego długość i w momencie zatrzymania, kiedy zauważył opadające rogatki po drugiej stronie, ruszył wyłamując szlaban. Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym 31-latek dostał 3,5 tysiąca złotych mandatu.
4: Na szczęście nie doszło do kolizji z pociągiem. To teraz zapowiedź dotycząca prac drogowych, które ruszą niebawem na rondzie na obwodnicy Czarnowąsów. Mają potrwać 2 miesiące i przyczynić się do usprawnienia przejazdu w kierunku Dobrzenia Wielkiego. I na koniec jeszcze prace przytężni na Malince, która jest nieczynna od dzisiaj do środy do południa z powodu wymiany solanki. Z końcem października tężnia zostanie wyłączona na zimę. Dzisiaj także ostatnie już naprawy gwarancyjne przy Centrum Przesiadkowym Opole Główne. Szczegóły za godzinę.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
4: Fantastyczne prognozy nie tylko na dzisiaj, ale również na kolejne dni dla Opola i regionu. Temperatura coraz wyższa, ma być dzisiaj nawet do 23 stopni. Ta najcieplejsza pora przypadnie zapewne około godziny 14 czy 15. 20 stopni pokażą termometry w Opolu w samo południe. No i dużo bezchmurnego nieba również w drugiej połowie dnia nad Opolszczyzną. Podobna pogoda czeka nas w regionie również jutro.
3: Radio Pogoda 104 i 1 FM.
2: Dzisiaj czekam na Państwa opowieści o przeprowadzkach, tych najbardziej pamiętnych z różnych powodów. Na przykład coś się wtedy tak zawieruszyło, że do dziś nie można tego znaleźć. Za pół godziny w cyklu Pogodne Lata przypomnę Państwu kilka wydarzeń roku 1987, a wcześniej już za kilka minut będziemy świętować urodziny Steni Kozłowskiej. A że dzisiaj mamy Dzień Jabłka, to proponuję, żebyśmy posłuchali teraz okolicznościowej piosenki w wykonaniu Mieczysława Wojnickiego. Dzień dobry i smacznego.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
6: Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie

wygoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Jemu słyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy. Nie dogonił go kapral, choć

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć dni długie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: To był Demis Roussos zapraszający do walca. O tym tańcu śpiewała też m.in. Stenia Kozłowska, która dziś obchodzi swoje urodziny. Urodziła się we Francji, gdzie ukończyła też szkołę baletową. Po przyjeździe do Polski w latach 50. musiała się nauczyć dobrze mówić po polsku, w czym na pewno pomogła nauka na Wydziale Piosenkarskim Średniej Szkoły Muzycznej w Warszawie oraz w studiu piosenkarskim Pod Gwiazdami.
1: Daj, nie odmawiaj, daj, to co masz najlepszego, daj parę.
0: No, ale to już było później. Stenia Kozłowska debiutowała w radiowej audycji Podwieczorek przy mikrofonie, a debiut przed publicznością przeżyła w 64 roku podczas drugiego festiwalu piosenki polskiej w Opolu. A 3 lata później zarejestrowała swoje pierwsze nagrania płytowe. A droga.

Zdenia Kozłowska wielokrotnie uczestniczyła w opolskich festiwalach, a w 1969 roku została laureatką Nagrody Złoty Mikrofon. W połowie lat 80. znacznie ograniczyła swoje występy, w 90 roku zakończyła swoją karierę artystyczną. Nie zaczęła.

Dzisiaj Stenia Kozłowska obchodzi swoje urodziny, co daje mi pretekst do tego, żebyśmy posłuchali jednej z jej najładniejszych piosenek, Przypomnij mi, oryginalnie pochodzącej z francuskiego filmu Kobieta i mężczyzna.

0: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabat.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Została ostatnia reklama.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1987. 5 stycznia odbyła się premiera filmu Nad Niemnem.
2: Niech ja się, Justysi, rozpytam. Nie dworujesz ty z nas sobie? Serio mówisz? Zaręczyłaś się z Bohatyrowiczem?
3: Popatrz, wuju. Pierścionka matki mojej na palcu nie mam. Wczoraj mu go oddałam.
2: Czy to tamto tego ten zakochałaś się w tym człowieku?
3: Tak, jestem kochana.
1: 28 maja Matthias Rust przeleciał małym samolotem niezauważony przez radziecką obronę przeciwlotniczą z Helsinek do Moskwy i wylądował niemal na Placu Czerwonym. Był wielokrotnie wykrywany przez obronę powietrzną ZSRR, nawet przechwycony przez dwa myśliwce z lotniska w estońskim mieście Tapa. Ani razu jednak nie padł rozkaz zestrzelenia go. Paraliż decyzyjny radzieckiej obrony przeciwlotniczej oraz irracjonalność zaistniałej sytuacji spowodowały, że udało mu się dolecieć do Moskwy, gdzie wylądował na moście tuż obok Placu Czerwonego i Kremla. Po wylądowaniu oczywiście został aresztowany przez KGB i skazany na 4 lata ciężkich robót. Faktycznie odsiedział w więzieniu nieco ponad rok.
4: Muszę przyznać, że to nie była w pełni świadoma decyzja. Wszystko stało się jakoś tak samo. Pamiętam, że skręciłem ster w lewo i poleciałem prosto do Moskwy. Ale muszę przyznać, że nie w pełni zdawałem sobie sprawę z tego, co robię.
5: It was not really something I remember as an active handling.
1: 1 czerwca we Wrocławiu pierwszy publiczny happening pomarańczowej alternatywy, nie wiem jak to powiedzieć, odbył się, zaistniał może, na ulicy Świdnickiej. W tym roku ukazało się... Krasnoludki jak najbardziej. W 87 roku ukazały się też między innymi płyty Zdzisławy Sośnickiej Aleja Gwiazd i Wiosna, ach to ty, Marka Grechuty.

0: Roy Orbison w Radiu Pogoda. Dzisiaj Dzień Jabłka, o czym przypominamy od rana i jak się okazuje, to jest ważne święto także dla Państwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. W związku ze Światowym Dniem Jabłka chciałbym spotkać się dzisiaj z jednym z jego podstawowych przeznaczeń, mianowicie być nim kuszonym. Podniosę tę kwestię również po popołudniowym programie. Ponadto jabłka w postaci płynnej, kompot z jabłek, cydr, doskonale gaszą pragnienie.
0: Tak.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia i nie sposób się z panem nie zgodzić. A wracając do tego podstawowego przeznaczenia jabłek, może warto przejść z tym do czynów, zamiast tylko biernie się przyglądać i obserwować.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Dużo dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej. A polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
16: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
21: Została ostatnia reklama.
1: najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
13: Reklama.
14: Poniedziałkowe popołudnie zacznie się z przytupem od przebojów duetu Albano Romina Power Sempre Sempre oraz Hanny Rek Tipi Tipi Tipso. Ale zanim te najpiękniejsze melodie zabrzmią w Radiu Pogoda, proponuję posłuchać wiadomości.
6: Wiadomości z Opola.
15: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. To dzisiaj ostatni dzień napraw gwarancyjnych przy centrum przyjazdowym Opole Główna. Organizacja ruchu jak w piątek z objazdem do dworca kolejowego od strony placu dworcowego wzdłuż poczty oraz przez Dibła. Uwaga na wyłączoną sygnalizację świetlną w obrębie skrzyżowania ulic Armii Krajowej i 1 Maja. A na placu Jana Kazimierza doszło do, wszystko na to wskazuje, celowego zniszczenia drzew. Jak pisze Czas na Opole, dwie młode lipy zostały ścięte, a trzecia uszkodzona tak poważnie, że również będzie musiała zostać usunięta. Sprawą zajmie się teraz policja. Z kolei w Paczkowie poprawi się bezpieczeństwo. Drogowcy przebudują skrzyżowanie drogi krajowej nr 46 z ulicą Sienkiewicza. Prace będą rozległe, mówi Agata Andruszewska z GDDK IA.
16: Powstaną dodatkowe pasy ruchu, przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sygnalizacją świetlną. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów zostaną także doświetlone.
15: Prace ruszą po nowym roku. Inwestycja będzie kosztować prawie 7 milionów złotych.
6: Radio Pogoda 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
15: Żadnych zaskoczeń w pogodzie dzisiaj, tylko słońce w prognozach również na popołudnie dla Opola i regionu. No i teraz już te najcieplejsze godziny dnia przed nami z temperaturą, która może około godziny 15 sięgnąć nawet 23 stopni. Niewykluczone, że w słońcu jest i będzie jeszcze cieplej. Tak więc temperatura bardziej letnia niż jesienna i taka pozostanie również w kolejnych dniach i też będzie słonecznie.
6: Radio Pogoda 104,1 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
17: Dzień dobry. W poniedziałkowe popołudnie wygląda znacznie lepiej, kiedy nad głową słońce, a na termometrach temperatury sięgające 20 stopni, prawda? Dzień jabłka jeszcze dzisiaj wróci w Państwa telefonach, ale na pewno za pół godziny mniej więcej wrócimy do pamiętnych przeprowadzek, o które dzisiaj Państwa pytam. Natomiast za kilka minut będziemy wspominać Mieczysława Czechowicza w rocznicę jego urodzin. A teraz mam dla Państwa najpiękniejsze melodie Albano i Romine Power, Hanny Rek i Maryli Rodowicz. We'll be right back.

0: Ballada wagonowa to jeden z wielu przebojów Maryli Rodowicz, której najpiękniejszych melodii dość często słuchamy na antenie Radia Pogoda. Teraz chciałbym Państwu zająć chwilkę wspomnieniem Mieczysława Czechowicza, doskonałego aktora, który urodził się dokładnie 92 lata temu w Lublinie. Został pełnoprawnym aktorem po ukończeniu Warszawskiej Szkoły Teatralnej w 1954 roku, mając już na swoim koncie kilka występów w operetkach wystawianych przez Teatr Muzyczny. Na dużym ekranie też zadebiutował wcześniej w filmie Piątka z ulicy Barskiej z 1953 roku. Natomiast rozgłos przyniosły mu niezapomniane kreacje i piosenki w telewizyjnym kabarecie Starszych Panów, gdzie występował w wielu różnych rolach, między innymi jako oficer huzarów uwodzących hrabinę Tyłbaczewską.
1: Więc proszę ty swój gust, zrewiduj jeszcze raz.
2: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.

0: na wątłej nici drżą.
1: Popularność Mieczysława Czechowicza powiększyły jeszcze jego role w filmach Stanisława Barei, wśród nich ta najczęściej cytowana badacza zawartości cukru w cukrze z filmu Poszukiwany, poszukiwana.
2: Przecież Marysia skrzywdziła w ten sposób naukę polską. Ja pracuję nad doniosłym wynalazkiem. Chodzi o potwierdzenie procentu cukru w cukrze w zależności od podziemnego promieniowania na tym terenie, prawda? Cicho! A dzięki mojemu wynalazkowi to dojdzie do tego, że w ogóle nie trzeba będzie sadzić buraków na cukier, tyle będzie cukru w cukrze.
1: O, od 75 roku do 87 użyczał głosu telewizyjnemu misiowi Uszatkowi w serialu animowanym Miś Uszatek.
3: Jestem sobie mały miś, gruby miś, znam się z dziećmi nie od dziś. Jestem sobie mały miś, śmieszny miś, znam się z dziećmi nie od dziś.
1: Dziś, wspominając Mieczysława Czechowicza, proponuję wrócić do kabaretu Starszych Panów, w którym nieodparty urok aktora połączony z jakością tekstów Jeremiego Przybory dawał wybitne efekty, co teraz usłyszymy w jego duecie z Barbarą Kraftówną.

0: Alice opowiadała o wyjątkowym wieczorze w swoim przeboju z 81 roku. W radiu Pogoda wieczory także bywają wyjątkowe, choćby dlatego, że Tamara Pawlik-Lipska zaprasza wtedy do słuchania Alei Sław Radia Pogoda także dziś. I właśnie dziś jej gościem, właściwie gościem jej programu będzie Szymon Majewski, satyryk, aktor, człowiek pełen pomysłów i dobrego humoru oraz mój kolega z radia, co pewnie, znaczy nie wiem czy to ostatnie, ale resztę pewnie będzie słychać w Alei Sław Radia Pogoda od 18.
1: Radio Pogoda.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Reklama.

0: Już się dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.
1: Wiesława Drojecka w Radio Pogoda. Poprosiłem państwa dzisiaj o wspomnienia z przeprowadzek w związku z tym, że Radio Pogoda jutro się będzie przeprowadzać do nowego studia. Najczęściej, kiedy się przeprowadzamy, coś się nam zawierusza, tak że nie łatwo to potem odnaleźć. Okazuje się, że bywają też inne sytuacje. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłania się Marek z Poznania. Panie Piotrze, ja mam przygodę związaną z przeprowadzką, ale jakby w drugą stronę. Było to tak. Dokładnie to był luty 85 rok. Dostaliśmy mieszkanie z żoną, szykowaliśmy się do przeprowadzki i zaczyna się sezon wędkarski. Szukam karty wędkarskiej mojej z legitymacją taką na jedno jezioro. Nigdzie tego nie ma. Już jestem wkurzony niemiłosiernie, no bo to sezon się zaczyna, nigdzie nie mogę znaleźć. Całą chatę, za przeproszeniem, żeśmy z żoną przeszukali, nie ma. A w marcu się przeprowadzaliśmy, dokładnie 15 marca, na to nowe mieszkanie. No i przeprowadziliśmy się tego, jak się rozpakowaliśmy, nagle wylatuje, nie wiadomo skąd, moja karta wędkarska razem z legitymacją. Także przeprowadzka mi odwrotnie, nic nie zginęło, tylko się znalazło. Pięknie pozdrawiam, kłaniam się.
1: Wzajemnie pozdrawiam, czyli podczas przeprowadzek można też znaleźć to i owo, i to dość ważne, jak słyszeliśmy. To dość niecodzienna sytuacja, prawda? A czy państwo pamiętają którąś ze swoich przeprowadzek? A dlaczego właśnie te? Proszę o tym opowiedzieć w Radiu Pogoda.
3: Przyjaciół masz cały rok,

0: Terry Jacks wspominał w Radiu Pogoda słoneczne dni. Dzisiaj również świętujemy Dzień Jabłka i ten temat przewija się od rana, kiedy Asia z Zygmuntem i Michałem zaczęli od szarlotki, a państwo potem podawali różne inne potrawy i dania, których smak jabłka potrafią uzupełnić i wzbogacić. Dzień dobry.
1: Witam, Dorota z Warszawy. Ja jabłka zawsze podaję, kiedy robię pieczone mięso, czy to schab, czy karkówkę, czy uczcie z indyka, pieczone jabłka z żurawiną i z majerankiem jako dodatek do tych pieczonych mięs. U mnie w domu wszyscy bardzo lubią. Polecam. Pozdrawiam wszystkich. Miłego dnia.
0: Nawzajem pozdrawiam i miłego dnia życzę pani Doroto. Przypomniała mi pani smak pieczonych jabłek z tymiankiem, nie z majerankiem, także taka moja modyfikacja. I ten smak zwyczajnie po prostu uwielbiam, więc muszę tutaj skorygować moją poranną wypowiedź. Uwielbiam jabłka prosto z drzewa albo ze straganu, ale one są równie pyszne, kiedy je upiec z przyprawami. W ogóle pieczone owoce to osobny rozdział.
2: Radio Pogoda.

0: wiosna, wiosna.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
17: Została ostatnia reklama.
18: Janie, skarpeta na pieniądze.
19: Się rozpadła.
20: Noż do 100.
19: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
21: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
1: Blik. Reklama.
22: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije,

0: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
2: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Została ostatnia reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz? Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Chcę wyjechać na wieś, zaśpiewa Urszula Sipińska za kilka minut w Radiu Pogoda, a potem usłyszymy opowieść Wojciecha Młynarskiego o pewnym fatalnym w skutkach obiedzie rodzinnym. Teraz mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości.
9: Saperzy w drodze do Elbląga po odnalezieniu podejrzanych pojemników. Polscy piłkarze zagrają dziś ze zmianami, po drugiej stronie Szwecja. Będzie kolejna edycja czeku turystycznego, warto zapisać sobie ten termin.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ciecz przypominająca benzynę w 5-litrowych plastikowych butelkach, a w nich baterie i przewody. Takie podejrzane odkrycia badają policjanci i strażacy niedaleko jednej z firm z elektroinstalacjami w Elblągu. Ewakuowano budynek pobliskiej firmy, mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
11: Pracownicy jednej z firm przy ulicy Rybnej w Elblągu znaleźli przy przyłączu gazowym do budynku butelki z nieznaną substancją. Były to butelki plastikowe. W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna, a także funkcjonariusze z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki, znalezioną substancją są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
9: Na miejsce jadą także jednostki saperskie z Olsztyna. Podejrzane znalezisko zgłosił mieszkaniec miasta. W sądzie w Lublinie rozpoczął się proces Białorusina oskarżonego o planowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu. Według ustaleń śledczych 28-letni Witalii S. sfilmował jeden z magazynów w Chełmie, który miał zostać podpalony. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Troje migrantów, w tym dziecko, zginęło przekraczając nielegalnie kanał La Manche. Ofiary utonęły, próbując nielegalnie dotrzeć z Francji do Wielkiej Brytanii. Ich łodzią pontonową płynęło ponad 100 osób. Do zdarzenia doszło w pobliżu miasta Vissan na północy Francji. Będą zmiany w składzie, aby gra również się zmieniła. Polska zagra dziś na wyjeździe ze Szwecją w drugiej kolejce Ligi Narodów. W piątek nasz zespół po kiepskim meczu zremisował z Bośnią i Hercegowiną, a nasi rywale pokonali Rumunię. Michał Waszkiewicz.
12: Na grę Polaków w piątek patrzyło się z trudem. W grze niewiele się kleiło, a selekcjoner nie trafił ze składem, bo grę po przerwie rozkręcili dopiero rezerwowi Wiktor Nowak i Przemysław Frankowski. Koszmarny występ zaliczył Robert Lewandowski. To zmęczenie, tłumaczył Jan Urban.
13: Obserwując Roberta w hotelu, na posiłkach, było widać u niego trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
12: Skoro tak, trenerze, to czemu Lewandowski grał aż 87 minut? Błędem, do którego selekcjoner się przyznaje, było także rozbijanie naszej pary stoperów z FC Porto, Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora.
13: Kiwior wraca tak jakby na swoją pozycję. Rzeczywiście na tej lewej obronie, gdzie może z tej próby już zrezygnujemy.
12: Zatem będą zmiany. Oby na lepsze.
9: Będzie kolejna szansa na zdobycie czeku turystycznego. Warto zapisać sobie tę datę. 1 października turyści mogą ponownie starać się o dofinansowanie noclegów w Podlaskiem. Na ten cel przeznaczono 800 tysięcy złotych z programu Podlaski Czek Turystyczny. Czeki o wartości 300 zł. Każdy będzie można realizować przez cały październik, rozpoczynając od drugiego dnia miesiąca. Przy aplikowaniu warto wykazać się refleksem. W poprzednich edycjach dofinansowanie rozchodziło się w dosłownie kilka minut.
10: Pogoda.
9: bardzo przyjemne dziś temperatury. Do 17 stopni na północnym wschodzie, w centrum do 21, a na zachodzie do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na północy i na Przedgórzu Sudeckim okresami porywisty. Niebo bezchmurne, trochę więcej chmur na północy i północnym zachodzie.
7: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda po wiadomościach. Teraz usłyszymy piosenki Urszuli Sipińskiej i Wojciecha Młynarskiego, a potem wspomnimy Bena i Kinga w rocznicę jego urodzin, ale zdążymy jeszcze wrócić i do przeprowadzek, i do jabłek.

0: przeboje, tylko w Radiu Pogoda.
1: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sierpniu.

0: wujek Leon z punktu, kuzynką czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując every body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Wojciech Młynarski w Radiu Pogoda, a teraz w tym dniu pełnym wspomnień chwilkę poświęćmy Benjaminowi Earlowi Nelsonowi, znanemu lepiej jako Benny King. Urodził się dokładnie 88 lat temu, jako 9-latek został mieszkańcem Nowego Jorku, jako uczeń szkoły średniej debiutował w zespole The Four Bs. Wkrótce przeniósł się do zespołu, który niebawem przyjął nazwę The Drifters i pod tą nazwą stał się tak sławny cały zespół, że zespół Cliffa Richarda, który także nazywał się The Drifters, chcąc występować w Stanach, musiał zmienić swoją nazwę na The Shadows. Wracając do Bena Nelsona, po roku od jego przejścia do The Drifters został współtwórcą jednego z bardziej znanych utworów pod tytułem There Goes My Baby.

W roku 60 Nelson w atmosferze konfliktu z menadżerem grupy postanowił opuścić zespół i rozpoczął karierę pod przybranym pseudonimem, pod którym znany jest dzisiaj z szerszej publiczności do dzisiaj. Rok później, czyli w 61 roku, trafił do amerykańskiej listy przebojów, do pierwszej dziesiątki tej listy, utworem Spanish Harlem.

Jeszcze większy sukces Ben E. King odniósł piosenką Stand By Me, której teraz posłuchamy w Radiu Pogoda, ciepło go wspominając w 88. rocznicę jego urodzin.

0: Maria Koterska o parasolkach, a my teraz o jabłkach, bo dziś ich święto, więc warto pamiętać także o tych, którzy zajmują się ich uprawą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. No właśnie z okazji dnia dzisiejszego święta jabłka chciałbym pozdrowić wszystkich sadowników, szkółkarzy, którzy produkują te drzewka, no i osoby, które są związane do produkcji sadowniczej. No tak. Sam jestem sadownikiem i teraz właśnie jestem w sadzie, rwie jabłka, które to tam sprzedaje na targowisku. Przy okazji pozdrawiam pana Waldka z Konstancina, który mnie osobiście zna. I jeszcze raz pozdrawiam wszystkich sadowników. Sławek z Warki.
0: Pozdrawiamy pana, panie Sławku, i innych sadowników, szkółkarzy i pana Waldemara oczywiście również. Przy okazji przypominam, że koncert życzeń Roberta Janowskiego w każdą sobotę i niedzielę między 10 a 14. Robert z chęcią przyjmuje takie dobre słowa dla innych słuchaczy od państwa. Albo pod numerem telefonu 22 444 albo pod adresem radiopogoda.pl.
2: Radio Pogoda.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra.

0: tym domu straszę, ale to nie strachy na lachy, tylko homo homini na antenie Radia Pogoda. A teraz wracamy do dzisiejszego obiadu. Co dziś u Państwa na obiad?
1: Dzień dobry. U mnie dzisiaj na obiadek pierogi z mięskiem i do popicia czysty barszczyk czerwony, ale chciałam przekazać przepis na te pierogi z mięsem. Otóż gotuję schab do miękkości, następnie kilogram pieczarek trzeba podsmażyć z cebulką i z tłuszczem i te dwa składniki musimy przemielić na grubych oczkach przez maszynkę i to jest właśnie ten farsz do pierożków z mięsem.
0: Pani Halino, jak ja się cieszę, że pani powiedziała o tym farszu, bo ja robię dokładnie taki sam, ale jeszcze nigdy nie stosowałam go do pierogów, ale też mielę mięso, mielę pieczarki, dodaję do tego cebulę i taki farsz mięsno-pieczarkowy używam do naleśników, czyli do krokietów, które oczywiście też zjadamy u nas w domu, popijając barszczem czerwonym, więc można też taki farsz wykorzystać inaczej, więc polecam i zachęcam. No i oczywiście życzę smacznego. A teraz jedziemy do Krakowa. Grupa Pod Budą jest w Krakowie na Piwnej 7.

0: Sur le Pont d'Avignon, czyli na moście w Avignon w wykonaniu Ewy Demarczyk. Tak poetycko zrobiło się na antenie Radia Pogoda, bo to przecież wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zresztą właśnie Ewa Demarczyk odkryła wiersze Baczyńskiego w latach 60. i rozpropagowała je śpiewając swoim pięknym głosem, interpretując je na swój wyjątkowy sposób, i to sprawiło, że Polacy zainteresowali się wierszami tego wojennego poety. No i przy okazji także jego tragicznymi losami. A jeżeli chodzi, proszę Państwa, o poetyckie piosenki, to akurat tych nie brakuje na antenie Radia Pogoda. I za kilka minut posłuchamy wokalisty, który też po te utwory poetyckie często sięgał i w ogóle był miłośnikiem poezji, czyli Czesława Niemena. Czesław Niemen zaśpiewa Czy mnie jeszcze pamiętasz? Już za kilka minut.
1: Radio Pogoda.

0: poduszką zdobi sufit w szereg map, to mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych astronomii.
1: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu Ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten Twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Rider i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: 18, 47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
18: To ja też chcę.
17: 24, 39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
16: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Radio Pogoda. Najlepsze piosenki do pracy.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
3: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Radio Pogoda w poniedziałkowe pogodne popołudnie. Czas na wiadomości i prognozę pogody. A tuż po nich Mireille Mathieu, Akropolis Adieu. Jest 15.
2: Policja przesłuchuje nastolatka, który miał planować atak w szkole. Rosja zaatakowała budynek w centrum Kijowa niedaleko polskiej ambasady. Po kilkunastu latach przerwy do aktorstwa wrócił Marek Kondrat. Dziś premiera Lalki, w której zagrał. Za chwilę komentarz samego aktora.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis, 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego, miał planować zamach nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest aktualnie przesłuchiwany przez policjantów w obecności ojca. Informacje o planach ucznia wąbrzescy funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano weszli do jego domu, mówi inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
3: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
2: Po przesłuchaniu dalszym losem chłopca zajmie się sąd rodzinny i nieletnich w Wąbrzeźnie. Pożar w centrum Kijowa. Rosjanie zaatakowali dronem centrum stolicy Ukrainy. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, że w zaatakowanym budynku nadal przebywają ludzie. Jak informuje prezydent Ukrainy, celem ataku była siedziba Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Tuż przy płonącym gmachu jest Ministerstwo Edukacji oraz siedziba ukraińskiego operatora telefonicznego, a w sąsiedztwie znajduje się Uniwersytet Tarasa Szewczenki i jego Wydział Filologiczny z Wydziałem Polonistyki. Z kolei w odległości kilkuset metrów od Narodowej Akademii Nauk znajduje się konsulat RP. W podobnej odległości leży polska ambasada, która informuje, że jej pracownicy nie ucierpieli, a budynki tych dwóch instytucji zostały nienaruszone. Ceny żywności mogą zacząć rosnąć w czwartym kwartale tego roku, przewiduje Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak tłumaczy, wynika to z wysokich cen ropy naftowej.
4: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
2: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Darmowe badania w całym kraju mają pomóc wcześnie wykryć poważne choroby płuc. Już w środę będzie można za darmo przebadać układ oddechowy. Całkowicie bezbolesne badanie spirometryczne będzie można przejść w różnych miastach Polski i co ważne, bez skierowania i rejestracji. Wystarczy przyjść w środę do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do jednej z 10 siedzib oddziału wojewódzkich NFZ w Warszawie, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku lub Bydgoszczy. Dziś w Teatrze Wielkim w Warszawie uroczysta premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalewskiego. W nowej filmowej adaptacji klasycznego dzieła Bolesława Prusa w rolę Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska.
5: To, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby dobrze żyć w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć.
2: Po kilkunastu latach przerwy jako Ignacy Rzecki do aktorstwa wraca w filmie Kondrat.
6: Pomyślałem, że jest taka okazja, to dlaczego nie? Ja słucham swojego organizmu, że tak powiem, i podszeptów intuicyjnych i jestem zadowolony z tej decyzji.
2: Dziś oficjalna premiera, do kin film wejdzie w środę.
0: Co jest grane w Opolu?
7: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Ciekawie zapowiada się dzisiejsze kino Konesera w kinach Helios w Opolu. Pokazany będzie kryminał Wszyscy moi wrogowie. Matthew McConaughey jako charyzmatyczny outsider, muzyk i lokalny przedsiębiorca, który na amerykańskiej prowincji przewodzi nietuzinkowej społeczności. Po latach do jego życia niespodziewanie wraca przybrana córka. Wśród propozycji granych już wcześniej mamy ciekawą opowieść o meteorologu, który podczas II wojny światowej pracował dla brytyjskiej armii. Niebo nad Normandią to opowieść o tym, że wojna to nie tylko bitwy, a daleko poza linią frontu podejmowane są decyzje, które mogą odczuć miliony ludzi. To propozycja kina Helios Solaris. Na koniec jeszcze coś dla szukających odprężenia. Edukacyjne spotkanie poświęcone aromaterapii i praktycznemu wykorzystaniu olejków eterycznych w filii Biblioteki Miejskiej przy ulicy Książąt Opolskich jeszcze dzisiaj o 18:00.
0: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda.
2: Poniedziałek mamy bardzo ładny, słoneczny i dość ciepły. Dziś do 21 stopni w centrum, do 24 na zachodzie, najchłodniej na Podlasiu, tam do 17 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, w całym kraju pogodnie.
1: Tuż po godzinie 15 wracamy oczywiście w Radiu Pogoda do najpiękniejszych melodii, do naszego poniedziałkowego, pogodnego popołudnia. Za chwilę piosenka, która jest takim grecko-francuskim mariażem, bo Mireille Mathieu, oczywiście piosenkarka francuska, ale śpiewa o Grecji. Acropolis Adieu za chwileczkę. Będzie też wspomnienie aktora, który jest doskonale pamiętany zarówno przez dorosłych, jak i przez dzieci. No i oczywiście w Radiu Pogoda pojawi się Krystyna Giżowska, która opowiada nam o swoich najpiękniejszych melodiach. Zapraszam serdecznie.
0: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: W Radiu Pogoda zaglądamy dzisiaj często do tego dzisiejszego kalendarium. Składaliśmy już życzenia Stani Kozłowskiej, która obchodzi 90. urodziny, a teraz czas na wspomnienie. Wspomnienie aktora Mieczysława Czechowicza, który urodził się 28 września 1930 roku w Lublinie. Nazywany był niezapomnianym mistrzem drugiego planu, bo i w filmach, i w teatrze telewizji potrafił stworzyć epizody, które przyćmiewały nieraz główne role. To on, jak Państwo doskonale pamiętają, badał zawartość cukru w cukrze.
1: Potwierdzenie procentu cukru w cukrze w zależności od podziemnego promieniowania na tym terenie, prawda?
0: Mieczysław Czechowicz towarzyszył nam też całe życie, dając głos Włóczy Kijowi w polskiej wersji animacji o Muminkach. No i przede wszystkim Misiowi Uszatkowi, więc chociaż to nie czas wieczorynki, to i tak musi się pojawić.
2: Na dobranoc, dobry wieczór, miś pluszowy śpiewa wam, mówią o mnie miś uszaty, bo klapnięte uszko.
0: No i w końcu pan Mieczysław Czechowicz był gwiazdą kabaretu starszych panów i za chwilę właśnie go posłuchamy w duecie z Wiesławem Michnikowskim, ale warto też wspomnieć jeszcze przed tą piosenką, że Mieczysław Czechowicz był też bohaterem w czasie II wojny światowej. Jako zaledwie 15-latek był w Armii Krajowej, był łącznikiem w oddziale Rysia. No i za tę działalność jeszcze jako dziecko przecież, bo miał 15 lat, został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, osadzony na zamku w Lublinie i poddany brutalnemu śledztwu. I o tym też warto pamiętać przy okazji wspomnień o Mieczysławie Czechowiczu.

0: Podaruj mi trochę słońca, to jest chyba taka prośba do tegorocznej jesieni, żeby tego słońca nam nie szczędziła. A za kilka minut Halina Kowalewska, jak w serenadzie, Neil Diamond, Girl, You'll Be a Woman Soon. No i kolejna, najpiękniejsza melodia Krystyny Giżowskiej. No i oczywiście Krysia opowie o swojej kolejnej piosence.
1: Radio Pogoda.

0: Reklama.
1: Castorama! Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Zaczynamy kolejny tydzień spotkań z Krystyną Giżowską. Dzień dobry, Krysiu.
2: Ja.
1: Na szczęście, jak ja się cieszę, że jesteś znowu z nami i znowu opowiesz swojej najpiękniejszej melodii. Teraz piosenka Koncert na światło i cień. Mam wrażenie, że lubisz ten utwór, bo tak jak go śpiewasz, to tak, nie wiem, jakąś taką masz na twarzy.
2: Też właśnie tak jak mówię.
1: Radość do jakby do takiego powrotu, do jakiegoś okresu w swoim życiu, no bo ta piosenka o tym opowiada, prawda? O
2: tak,
1: takich wspomnieniach.
2: Tak, Zbyszka Górnego i też Janusz Kondratowicz. Najpiękniejsze takie teksty właśnie to jego. Nie chciałabym mówić, że inne są złe. Ale on, może dlatego, że przyjaźniliśmy się bardzo mocno, niedaleko mieszkaliśmy, bardzo się lubiliśmy i on bardzo znał mnie, już tak mówię, chyba za bardzo przez tę naszą przyjaźń bliską. Wiedział dokładnie wszystko o tym, co się dzieje w domu, jaki mam nastrój.
1: Spotykaliście nie tylko zawodowo, ale i prywatnie, no to wiesz, nic dziwnego.
2: I był taką Kasandrą często i właśnie mówię, przepowiadał mi swoimi tekstami. Mnóstwo sytuacji w moim życiu się potem wydarzyło właśnie takie, jak on napisał, tak było.
1: Bardzo mi go brakuje. Opowiada o tym, że bardzo, bo często tak jest w naszym życiu, że wracamy właśnie wspomnieniami do jakichś...
2: Do lat, które były.
1: Tak, do lat, które były i najczęściej wspominamy, przynajmniej staramy się wspominać te dobre momenty.
2: A
1: właśnie
2: też takie momenty wspomina, że kiedy jesteśmy zmęczeni koncertami, trasami koncertowymi, bo kiedyś rzeczywiście te trasy koncertowe wyglądały inaczej. Wyjeżdżało się, brało się walizę i właściwie dom był hotelem, a hotel był domem. I tygodniami nie bywało się w domu. I wracało się do tego domu zmęczonych, albo koncert się dłużył, albo byliśmy już sami zmęczeni tą trasą. I on właśnie o tym pisze i to takie właśnie, taka retrospekcja.
1: A to jest właśnie siła piosenek, tak, że one opowiadają o życiu i to jest taka właśnie kolejna piosenka, którą Krysia ma w swoim repertuarze. Koncert na światło i cień. Słuchamy w takim razie. Dziękuję, Krysiu, i do zobaczenia jutro.
2: Do widzenia.

0: Jerzy Połomski i Ali Babki w Radiu Pogoda. Mówiliśmy już Państwu nieraz, że po śmierci pana Jerzego pamiątki z jego mieszkania, a także pudła z pamiątkami, zeszytami, nagraniami, nagrodami zgromadzone w piwnicy zostały przekazane Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Oczywiście wszystko musiało być wyczyszczone, skatalogowane. No a teraz te najcenniejsze zbiory będą udostępnione publiczności. Radio Pogoda będzie patronem tej wystawy, którą przygotowuje Muzeum w Opolu. Wystawy, którą będzie można oglądać od 19 listopada. Mam nadzieję, że tego dnia spotkamy się w Opolu, żeby wspólnie tę wystawę otworzyć. No i przy okazji wysłuchać opowieści o panu Jerzym i obejrzeć pamiątki, które po sobie zostawił. Proszę zostać z Radiem Pogoda. U nas przed godziną 16 jeszcze między innymi Czerwone Gitary i Fats Domino.
1: Radio Pogoda. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Wow! W Aldi obniżamy.

0: nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz? Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Została ostatnia reklama.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Zobacz, Stasiu, soku.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Została ostatnia reklama.
8: Ach, co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama.
11: W Radiu Pogoda czas na najnowsze wiadomości, a tuż po nich posłuchamy Hit the Road Jack Raya Charlesa. Na zegarach 16.
12: Czarne grudki na kilometrach plaży między Rowami a Rusinowem. Prezydent Warszawy zostaje. Pod planami referendum podpisało się za mało osób. Na salę operacyjną prosto z wygranej w maratonie w Berlinie najlepszą biegaczkę czeka teraz przymusowa przerwa od biegów.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Plaże nad Bałtykiem na blisko 50-kilometrowym odcinku są zanieczyszczone. Morze wyrzuciło miejscami czarne, lepkie grudki na wysokości od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa w Zachodniopomorskiem. To substancja ropopochodna, ale co dokładnie jeszcze nie wiadomo. Próbki do badań zostały już pobrane. Urząd Morski w Słupsku ma podejrzenia, która jednostka zachowała się niezgodnie z prawem na morzu, ale działania podejmie dopiero po uzyskaniu wyników z badań próbek. Do mieszkańców i turystów urząd apeluje, by spacerując po zanieczyszczonych plażach zachowali ostrożność i unikali kontaktu z substancją. Z kolei elbląska policja ustala, kto umieścił butelki z łatwopalną substancją w budynku jednej z lokalnych firm. Badane jest także to, jaka dokładnie cieczy znajdowała się w pojemnikach, które zostały już zabezpieczone, mówi oficer prasowy policji w Elbląku, nadkomisarz Krzysztof Nowacki.
14: Wiemy już, że substancja, która znajdowała się w tych butelkach, była to substancja łatwopalna. Policjanci pirotechnicy zneutralizowali te butelki.
12: Podejrzane przedmioty zostały znalezione dziś rano przy przyłączu gazowym. Na czas działań służb z budynku firmy ewakuowano ludzi. Teraz od decyzji prokuratury zależy, w jakim kierunku będzie prowadzone dalsze postępowanie. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy zebrali zbyt małą liczbę podpisów, dlatego nie zaniosą ich do komisarza wyborczego, mówi organizator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk.
15: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Czyli mówiąc prosto, jest to poniżej zakładanego minimum 132 tysięcy podpisów. Tym niemniej, jak sami Państwo widzą, jest to ogromna liczba podpisów zebranych przez naszych niezłomnych, fantastycznych, świetnych wolontariuszy.
12: Maciej Wilk za słaby wynik zbiórki podpisów obwinia partie polityczne i część organizacji, które deklarowały znacznie większą liczbę podpisów, aniżeli przyniosły. To, co nie udało się w Warszawie, dzieje się w Krakowie. Po wczorajszej pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta w grze pozostało dwóch kandydatów. Łukasz Gibała, samorządowiec z ruchu Kraków dla mieszkańców, zdobył najwięcej, ponad 36% głosów. Prawie 30% krakowian zagłosowało z kolei na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL. PSL Monikę Piątkowską. To właśnie tych dwoje kandydatów zmierzy się w drugiej turze 11 października, a po pierwszej turze większe szanse ma Gibała, uważa politolog dr Łukasz Stach.
16: A kampania w Krakowie toczy się wokół osi zmiana versus kontynuacja. Gibała odwołuje się właśnie do idei zmiany, nowego otwarcia.
12: Frekwencja w krakowskich wyborach wyniosła ponad 43%. Etiopka, która wygrała wczorajszy maraton w Berlinie, wylądowała w szpitalu Tigst Assefa. Przeszła w klinice w Monachium operację ścięgna Achillesa. 29-letnia biegaczka czasem 2 godziny 11 minut i 4 sekundy zwyciężyła i uzyskała trzeci najlepszy wynik w historii na tym dystansie. Etiopka zaczęła utykać na prawą nogę pod koniec biegu i to spowodowało, że zwolniła tempo i mocno utykając dotarła do mety. Po operacji czekają teraz do pół roku przymusowej przerwy od biegów.
13: Co jest grane w Opolu?
17: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Już za kilka dni weekend seniora z kulturą. W pierwszy weekend października Muzeum Śląska Opolskiego zaprasza seniorów do bezpłatnego zwiedzania wszystkich swoich obiektów. W programie weekendu seniora z kulturą znalazły się także wykład oraz tematyczne oprowadzanie po kamienicy czynszowej. Muzealny weekend rozpocznie się już w czwartek spotkaniem z cyklu Wszystkie drogi prowadzą do muzeum. Można też będzie zajrzeć do Teatru Kochanowskiego, który również szykuje propozycje w ramach weekendu seniora z kulturą. Będzie oprowadzanie po teatrze dla osób w wieku senioralnym w najbliższą niedzielę. Obowiązują zapisy. Na koniec kinowe propozycje w kinach Helios w Opolu, m.in. Avengers, koniec gry, wersja rozszerzona, czyli bezprecedensowa filmowa propozycja w nowej odsłonie opowiadająca historię wielkiego starcia superbohaterów z potężnym Thanosem dla miłośników uniwersum Marvela.
13: Radio Pogoda 104.1 FM. Pogoda.
12: Od 17 do 24 stopni dziś nawet na termometrach najchłodniej, na północnym wschodzie najcieplej, na zachodzie w centrum około 21. Niebo niemal bezchmurne, trochę więcej chmur na północy i północnym zachodzie kraju. W całej Polsce dziś jednak pogodnie, a wiatr słaby i umiarkowany.
11: Minut po godzinie 16. Ja zapraszam na kolejną godzinę naszego poniedziałkowego, pogodnego popołudnia. Dla mnie to taki wyjątkowy moment, proszę Państwa, bo po raz ostatni to pogodne popołudnie prowadzę z tego naszego studia, które służy nam już 11 lat prawie. No i jutro już przywitam się z Państwem o godzinie 14 z nowego studia, więc jeszcze tylko 2 godziny w tym studiu, które oglądam już od kilku lat i z którego właśnie do Państwa mówię, w którym odbieram telefony od Państwa, więc to też jest taki wzruszający moment. Za chwilę Ray Charles, Hit the Road Jack. Oczywiście po 16 zaproszę też Państwa do konkursu, daję słowo. A w tym tygodniu nagroda gwarantowana to książka Święto Karkonoszy, Sławka Gortycha. Do wygrania będzie termos Radia Pogoda.
13: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Beatlemania Story, Irena Jarocka na antenie Radia Pogoda. A teraz zaglądamy do dzisiejszego muzycznego kalendarium, bo dzisiaj 115. rocznica urodzin Wacława Stępnia, satyryka, ale też autora tysięcy tekstów, piosenek. Napisał ich naprawdę sporo. Wiele z nich do sztuk teatralnych. Tworzył taki duet muzyczny z Gozdawą i razem, proszę Państwa, ze Zdzisławem Gozdawą i razem, proszę Państwa, tworzyli mnóstwo właśnie piosenek i różnych sztuk teatralnych, także i takich paramusicalowych. To oni zresztą, jeżeli chodzi o damę polskiej estrady, czyli Hankę Bielicką, uknuli o niej słynne powiedzenie, że jest właścicielką najpiękniejszej chrypki świata. A my posłuchamy sobie jednej z piosenek, do której słowa napisał właśnie pan Wacław, bo do takich jego najsłynniejszych utworów należą Budujemy nowy dom, Zawsze będzie ci czegoś brak, W błękicie oczu twych, to okres międzywojenny, czy Małe mieszkanko na Mariensztacie. My posłuchamy tego najsłynniejszego wykonania, czyli Ireny Santor. To jest no właśnie taki utwór napisany w okresie, kiedy budowała się Warszawa po II wojnie światowej i kiedy brakowało różnych dóbr luksusowych, więc tam jest wyliczanie, że potrzebny byłby i tapczan, i radio Tesla, i biurko, i firanki, i fotele dwa, jakiś kredens, pies, cztery krzesła, wszystko na raty z PCH, czyli z powszechnego domu handlowego.

0: okresu Flower Power, czyli San Francisco Scotta McKenzie, a za chwilę konkurs daje słowo i już teraz zapraszam, można się zgłaszać. Nasz numer 22 444 4004. Do wygrania, to jest nagroda gwarantowana, książka Święto Karkonoszy Sławka Gortycha. To jest, proszę Państwa, kryminał, zresztą kolejny z serii karkonoskiej, serii kryminalnej. Podczas obchodów 900-lecia Jeleniej Góry trzej przyjaciele wyruszają na pieszy rajd właśnie w góry, no i w wyniku załamania pogody nie docierają do schroniska Odrodzenie. Dociera tylko jedna osoba i nie wie, co się wydarzyło. Tak to się, proszę Państwa, zaczyna. Co będzie dalej? No, jak ktoś z Państwa wygra książkę, to oczywiście sobie doczyta, a dodatkowo można zdobyć termos Radia Pogoda, także serdecznie zapraszam.
1: Radio

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Została ostatnia reklama.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu.

0: Czas egzotyczny za 29 minut 17. Zagrajmy.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Dzisiaj do gry zapraszam panią Krystynę. Dzień dobry, pani Krysiu.
2: Dzień dobry.
0: Jak się pani tydzień zaczął? Dobrze?
2: Dobrze. Jest pogoda w Krakowie, słoneczko świeci.
0: No właśnie, jaki to jest prezent od jesieni, tak, prawda? Taka piękna pogoda. I podobno do końca tygodnia
2: ma smutku.
0: Być. Nie ma smutku, ależ skąd? Absolutnie, można wyjść, wygrzać się jeszcze w tym słońcu, jeszcze mocno grzeje, także jest super. No i ja mam też dla pani dobrą wiadomość na sam początek, bo mam dla pani książkę Święto Karkonoszy Sławka Gortycha. No ale jeszcze może pani zdobyć termos Radia Pogoda. Tylko żeby to zrobić, to musi mi pani podać w ciągu 15 sekund 5 wyrazów, które będą pasowały do słowa, które pani poda. Dobrze? Na jaką literę ma być słowo dla pani?
2: Może na S.
0: Na S. Dobrze, to ja mam już to słowo w głowie. Uwaga, pani Krystyno, podaję słowo serce.
2: Zawał serca.
0: Pojedyncze wyrazy.
2: Serce w butomiercie, serce, które nie zawodzi, serce
0: czas
2: matki, serce dziecka.
0: Pani Krystyno, czas się skończył. Zawał, miłość, piosenka jest przecież też o sercu.
2: Też.
0: Serial też. Jan Serce też by pasowało.
2: Jan Serce, tak,
0: no
2: pamiętam.
0: Właśnie. Czerwone.
2: Coś się zaczęło.
0: No właśnie, chyba się pani zdekoncentrowała leciutko, ale książka jest, także jest co poczytać, pani Krystyno, także gratuluję serdecznie.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Jest takie modne powiedzenie, że coś nam robi dzień, no i taka na przykład piosenka może zrobić komuś dzień. Abba i Dancing Queen na antenie Radia Pogoda, a Państwo dzwonią, halo, halo.
1: Dzień dobry Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Skoro jutro już w nowym studio będzie Pani urzędować, no to więc Panowie powinni wykazać się i wnieść Pani na rękach do nowego studia. Już nie mówię o parapetówce, powinna być, żeby się dobrze pracowało w tym studiu. Dobrego popołudnia życzę. Dużo zdrowia.
0: Dziękuję. Chociaż parapetu to tam nie ma, ale parapetówka mogłaby być słusznie. Faktycznie, proszę Państwa, od jutra od godziny 14 Radio Pogoda będzie nadawać z nowego studia. Co się będzie działo o tej 14? Tego na razie nie wiem ja, bo to ma być jakaś niespodzianka, więc to będzie niespodzianka dla nas, proszę Państwa, więc przede mną faktycznie ostatnie niecałe półtorej godziny jeszcze w tym studio Radia Pogoda, które służy nam już ponad 11 lat.
2: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Dużo dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście. To bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
17: Została ostatnia reklama.
11: Nowy rok akademicki na wypasie?
17: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
17: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
18: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
19: Reklama. Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: 5 samochodów zderzyło się w pobliżu Pilawy na drodze krajowej 79 między Piasecznym a Górą Kalwarią. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia potrwają jeszcze ponad 2 godziny. A pogoda dziś sprzyja podróżom w całym kraju. Do końca dnia będzie pogodnie, słonecznie i umiarkowanie ciepło. Wiatr też słaby i umiarkowany.
19: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Została ostatnia reklama.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
5: W Radiu Pogoda już niedługo, Olgierd Buczek, Czy pani mieszka sama? Posłuchamy też piosenki Danuty Rin, ale na razie wiadomość. Jest 17.
6: Samochód stoczył się, wciągając kilkulatka. Śledczy przejmują sprawę. Władze Warszawy pozostają na stanowisku. Nie będzie referendum. Odnaleziony obraz z Napoleonem w roli głównej, zaginiony podczas wojny, trafił do Muzeum Narodowego.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Śmiertelne potrącenie 3,5-latka w Kościerzynie zbada prokuratura pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca, który w sobotę zginął na prywatnej posesji, potrącony przez staczający się samochód zaparkowany na pochyłym zjeździe do garażu. Do tragedii doszło w południe. Chłopiec został wciągnięty pod podwozie i dopiero gdy ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, udało się wydobyć dziecko. Wówczas wezwano służby ratunkowe. Chłopiec zmarł podczas akcji reanimacyjnej. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 3,5-latka. Na razie nikt nie został w tej sprawie zatrzymany. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna zebrała 111 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum. Do wymaganego minimum zabrakło więc 21 tysięcy głosów poparcia. Inicjator akcji, Maciej Wilk, podziękował za pracę wolontariuszom i warszawiakom.
7: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Jedna partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No tego typu proporcje. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
6: Tym samym zakończyła się działalność stołecznej operacji referendalnej, ale Maciej Wilk zapowiada uruchomienie stołecznej organizacji rozwoju, która będzie monitorować pracę warszawskiego ratusza. W wieku 99 lat zmarł powstaniec warszawski Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz II, żołnierz Armii Krajowej, 18-letni wówczas, uczestnik walk na Mokotowie w szeregach pułku Baszta. W sierpniu, w 82. rocznicę powstania, Ryszard Kniaś został uhonorowany przez prezydenta Karola Nawrockiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a niespełna 10 dni temu obchodził swoje 99. urodziny. Na miejskim basenie w Łodzi przeprowadzono dziś eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Chcieliśmy ustalić, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci, ratownicy i czym mogli zapobiec tragedii, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
8: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
6: Przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii. Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty. Muzeum Narodowe w Warszawie odzyskało obraz zaginiony podczas II wojny światowej. To dzieło Alfreda Wierusza Kowalewskiego pod tytułem Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy. Teraz obraz przejdzie prace konserwatorskie, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
9: Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat. Zresztą jest to obraz, który jest jednym ze znaczących strat wojennych, jeśli chodzi o polskie malarstwo. Dlatego nas to ogromnie cieszy. Ogromnie nas cieszy ta postawa obywatelska.
6: Obraz przekazała prywatna posiadaczka dzieła, które w jej rodzinie było od lat.
3: Pogoda.
6: Do końca dnia niemal bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem. Jedynie na północy i północnym zachodzie trochę więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać. Jest umiarkowanie ciepło, do 17 stopni na Podlasiu, do 21 w centrum, do 24 na zachodzie.
5: Tuż po 17 zapraszam na kolejne najpiękniejsze melodie. Jedną z nich zaśpiewa dla nas Benny King, bo dzisiaj go, proszę Państwa, wspominamy. Będzie też klub pogodnych ludzi. Ja już przygotowuję dla kogoś z Was legitymację członkowską, no i radiopogodową przypinkę.
3: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
0: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

Danuta Rin, tyle wdzięku na antenie Radia Pogoda. Za chwilę ten, który pięknie zaśpiewał z zespołem The Drifters, Save the Last Dance for Me, a potem już samodzielnie wielki przebój z początku lat 60., czyli Stand By Me. Benny King, którego dzisiaj wspominamy, urodził się 28 września 1938 roku. A my posłuchamy jego pierwszego solowego przeboju wtedy, kiedy odszedł z zespołu The Drifters. To nagrał piosenkę Spanish Harlem, która stała się ogromnym przebojem, chociaż prawdę mówiąc, chyba bardziej popularne od wykonania Benna i Kinga było wykonanie Aretha Franklin. No niemniej, ta piosenka jest jednym ze standardów XX wieku i magazyn The Rolling Stones uplasował ją wśród 500 najważniejszych utworów wszechczasów z całego świata. Tak więc w rocznicę urodzin Benna i Kinga u nas Spanish Harlem.

0: polska wersja Emanuel, czyli Mały Elf i Halina Frąckowiak. Jest 17:17, a w studiu już Tamara Pawlik-Lipska z zapowiedzią tego, co się będzie działo w Alei Sław po 18.
1: Dzień dobry, tak, dzień dobry. Zapraszam już po 18, a dzisiaj będę gościć Szymona Majewskiego. Będziemy rozmawiać oczywiście o jego radiowej karierze zawodowej, także o tej telewizyjnej, ale także i o przygodach filmowych, może nawet tych trochę mniej znanych. Zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą Aleję Sław.
0: Po godzinie 18 oczywiście zapraszamy gorąco, ale zanim Tamara i jej gość, to ja jeszcze będę miała jednego gościa. Zadzwonię do kogoś z Państwa, żeby przyjąć do klubu Pogodnych Ludzi. To już za kilka minut.
2: Radio Pogoda.

0: tut mir. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
8: masz. Została ostatnia reklama.
9: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.

0: Czy jutro też będziesz mnie kochał, czyli zespół Shirless i ich wielki przebój z lat 60. A teraz czas na Klub Pogodnych Ludzi. Dzisiaj dodzwoniłam się do pani Ewy.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
2: Słucham.
0: Dzień dobry. Radio Pogoda z tej strony. Ja się nazywam Monika Tarka. Dzień dobry pani Ewo. Witam serdecznie. Zgłosiła się pani do Klubu Pogodnych Ludzi we Wrocławiu i dlatego do pani oddzwaniam, pani Ewo.
2: Dziękuję.
0: Napisała pani, że chce się cieszyć, jak ma tyle lat, ile ma. Czyli przyznaje się pani do wieku?
2: Oczywiście, że tak. Na wiek trzeba sobie zasłużyć.
0: No, to prawda.
2: Tak jak na urodę. I tu nie ma się co oszukiwać.
0: Zgadza się. Chociaż no, wiem, że czasami ludzie stosują różne metody, bo nawet ostatnio właśnie ze słuchaczami na ten temat rozmawiałam, jak się spotkaliśmy w Warszawie, to jedna ze słuchaczek powiedziała, że ona ma 73, ale odwraca i mówi, że ma 37.
2: No, ja też tak mówię do swojej koleżanki, bo chodzimy razem na UTW. Aha. Ja do niej mówię, ona teraz będzie miała 87, ja mówię, ty masz 15. Buntowała się, ja mówię, weź policz sobie.
0: 87, no tak.
2: No, ja to robię, ja to stosuję.
0: A Uniwersytet Trzeciego Wieku, rozumiem, UTW, prawda? To rozszyfrowuje
2: tak,
0: ten skrót.
2: Akademii Medycznej.
0: Czy już długo pani chodzi na zajęcia?
2: Oj, 11 lat.
0: Ojejku, to rzeczywiście. To. Jakie panią zajęcia tam interesują? Jakieś są takie konkretne dziedziny?
2: Wykłady są. Gimnastyka mózgu. Jakieś takie robótki ręczne, gry. Poza tym wycieczki, jakieś wyjścia i tak dalej.
0: Dzieje się po prostu, aktywnie.
2: Jest to robić.
0: A ja oczywiście dzwonię do pani z taką, mam nadzieję, dobrą wiadomością.
2: Tak?
1: Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
0: Witamy w klubie. Przyślę do pani naszą legitymację członkowską, legitymację klubowiczki, także proszę się koniecznie na zajęciach pochwalić. Może ktoś też zechce się zgłosić do Klubu Pogodnych Ludzi. Serdecznie zapraszamy.
2: Będę się chwalić. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, pozdrawiam gorąco z Radio Pogoda.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radio Pogoda.

Nie liczę godzin i lat, Andrzej Rybiński, no ale czasem, proszę Państwa, liczymy te godziny, które nam zostały do czegoś miłego i lata, które już za nami. Mówię oczywiście o przeprowadzce Radia Pogoda do nowego studia, bo od tego dzielą nas już tylko godziny. Stanie się to jutro o godzinie 14, dlatego dzisiaj to już było ostatnie pogodne popołudnie z tego studia, które służyło nam Radiu Pogoda. Ponad 11 lat codziennie tutaj przychodziliśmy do pracy, ja przychodziłam, siadałam tutaj przed tą konsoletą, w tym małym, ale jednak przytulnym miejscu i człowiek się do tego przyzwyczaił, a jutro czeka nowe od godziny 14, pogodne popołudnie właśnie z nowego studia, także proszę być z nami w ogóle o godzinie 14, bo usłyszą Państwo wtedy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że będą jakieś niespodzianki. Oczywiście będzie to można też wszystko zobaczyć na naszym Facebooku i na naszym Instagramie. Także ja już jutro opowiem Państwu dzień dobry właśnie z nowiutkiego studia Radia Pogoda, a dziś żegnam się z tego, które mi służyło już bardzo, bardzo długo. Monika Tarka, do usłyszenia jutro. Proszę też koniecznie słuchać jeszcze z tego naszego studia jutro pogodnego poranka i oczywiście programu Piotra Sworakowskiego.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
2: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Reklama.
3: Drogowskaz Radia Pogoda.
6: Ciężarówka wjechała w bariery na autostradzie A4 w pobliżu Chojnowa na Dolnym Śląsku. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. 3 tiry zderzyły się na Krajowej 12 na Mazowszu między Radomiem a Zwoleniem. Droga zablokowana jest w obu kierunkach. Zablokowana jest także droga 94 w pobliżu Nakła w Opolskiem z powodu samochodu, który wjechał w latarnię. Do końca dnia pogodnie, wiatr słaby i umiarkowany.

0: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Maciej Orbuś.
1: Zanim zdechnie pocanie, skrót robą śledź ostatni, a ostatnie drawy w tło przykryje pył.
2: Zanim

0: audycję.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Jeśli chcesz, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
6: Reklama. Na zegarach godzina 18, a to oznacza, że czas na wiadomości i prognozę pogody. A potem zaczynamy Aleje Sław.
7: Jesienny sezon infekcyjny ruszył na dobre. Czym możemy się zarazić? Potem piraci drogowi coraz częściej łapani z powietrza. Dziś premiera filmu Lalka.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
7: Marcin Szamiński, dzień dobry. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre. W przychodniach z dnia na dzień jest coraz więcej pacjentów, mówi lekarz rodzinny spod Lublina, dr Tomasz Bałys.
9: Sezon możemy uważać infekcyjny za otwarty. Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne, najczęściej bóle mięśniowe, ból gardła, kaszel, stany podgorączkowe lub wysoką gorączkę.
7: Lekarze przypominają, że dostępne są już szczepionki zarówno na grypę, jak i na COVID. Można z nich skorzystać. Zaszczepimy się w przychodni albo w aptece. Odwołany na Lubelszczyźnie alert dotyczący zagrożenia atakiem z powietrza. Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Czasowo nie działały też lotniska w Lublinie i Rzeszowie. Brytyjska policja potwierdza 5 mężczyzn aresztowanych w związku z rzekomą próbą ataku terrorystycznego na bazę RAF na południu Anglii zostanie wypuszczonych za kaucją. Są jednak objęci śledztwem i muszą się stosować do ograniczeń w poruszaniu i kontaktowaniu się z innymi osobami. Policja coraz częściej z powietrza obserwuje przejazdy kolejowe. Do kontroli bezpieczeństwa drogowego coraz częściej wykorzystywane są bezzałogowce. To w związku z wysoką liczbą niebezpiecznych incydentów na przejazdach, które wynikają na przykład z wjazdu na czerwonym świetle lub prób ominięcia rogatek. Policyjne drony rejestrują takie wykroczenia, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
10: I za chwileczkę taki kierowca jest zatrzymywany. Wyciągane są wobec niego konsekwencje. Ale jeżeli zdarzyłoby się, że taki kierowca w jakiś sposób podjedzie z miejsca, nie zatrzymamy go do kontroli, no to może spodziewać się również zaproszenia do Wydziału Ruchu Drogowego, do sekcji wykroczeń i tam również zostanie na niego nałożona grzywna za popełnione wykroczenia.
7: Tylko w tym roku policja odnotowała blisko 3000 wykroczeń na przejazdach kolejowych. W Teatrze Wielkim w Warszawie dziś premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
11: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się, i wzruszyć, i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków. Ekranizacja najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
7: Lalka do kin wchodzi już w środę.
12: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
8: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju w chińskim Chengdu. Nasz tenisista wygrał z Kanadyjczykiem Denisem Szapowołowem 6-7, 6-3, 6-3.
14: Na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
13: Rywalem Polaka w jutrzejszym finale będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Po bezbarwnym meczu z Bośnią dziś Polska zagra w piłkarskiej Lidze Narodów ze Szwecją na wyjeździe. Na tym samym stadionie, na którym pół roku temu przegrała decydujące spotkanie o prawo gry na mundialu. Mecz o 20:45.
12: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
8: Pogoda.
7: Jutro rano lokalnie możliwe mgły, w ciągu dnia dużo słońca w południowej części kraju, poza tym będzie się chmurzyć, na termometrach maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na zachodzie i południu.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.
6: Dzień dobry, zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, witam serdecznie tych wszystkich, którzy dołączyli do nas dzisiaj dopiero, a witam też tych słuchaczy, którzy są z nami na co dzień. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Szymon Majewski. Słyszymy się już za chwilę.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj ze mną w studiu Szymon Majewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Tak się zastanawiam, kiedy ty stwierdziłeś, że chcesz pracować w radiu?
2: W ogóle tego nie stwierdziłem.
1: Radio przyszło samo?
2: Samo przyszło i to tak jeszcze w taki bardzo przypadkowy sposób. W ogłoszeniu tym prasowym i to jeszcze tak gdzieś obok tam, nie wiem, dam pracę, szukam pracy, inne ogłoszenia samochodowe, mechaniki i przyjmę do pracy. No tak, ale to był rok 90. Początki i to no chyba właśnie jedno z pierwszych, nie wiem, no może od paru miesięcy wydań Gazety Wyborczej były tam właśnie ogłoszenia o pracę i że powstaje prywatne radio. I ja taki jakiś niewiedzący, co mam robić po jakichś tam, nie wiem, sercowych historiach, porażkach. Tutaj jeszcze się wolność tak zaczęła wykluwać, jeszcze nie wiadomo w ogóle jak to jeść, ale już tak wszyscy poczuli ten wiatr, który wiał w te żagle. Niektórzy zdążyli powyjeżdżać, bo ta komuna jakoś tak konała w taki fatalny sposób i dosłownie często spotykałem ludzi, którzy wyjechali na przykład w 88. Bo nie było wiadomo co dalej, ta komuna dogorywała, więc niektórzy powiedzieli, dobra, to już nic z tego nie będzie, nawet, no to już się jakoś tak Solidarność już i nie miała tego poweru, co wcześniej i wiele osób wyjechało, ci zostali to jakieś takie, znaczy no już też nie przesadzam, no wiele osób zostało, ale no paru z moich znajomych pojechało, w tym na przykład ktoś tam nawet z rodziny. Ten 89 dał nam tą nieprawdopodobną zmianę. Wszyscy poczuliśmy, że coś może się w tym kraju odmienić. Ja jeszcze jakiś taki właśnie z jakimiś tam niepozdawanymi egzaminami, coś tam na psychologię, no same jakieś takie wertepy. Ale tu jeszcze w przerażeniu takim ciągle z tej komuny, że szuka mnie wojsko, że zaraz mnie dopadnie wojsko, chociaż
1: już dogoni
2: myślałem,
1: w końcu.
2: Że może być inaczej, że w końcu ono dogoni, bo ja się po prostu ciągle uchylałem od tej służby wojskowej i tam nawet były epizody, że mieszkałem u ciotki, bo mnie normalnie szukało WSW. Tak, i no i ta gazeta i nagle tam z kumy patrzę, słuchaj, jest jakieś powstaje prywatne radio. Ja pamiętam, że pokazałem to mojej mamie. Mama się strasznie z tego śmiała, czy nawet się nie śmiała, była zaniepokojona. Mówi, co to jest, jak to prywatne radio? Co to jest prywatne
1: to
2: radio?
1: Znaczy
2: radio jest państwowe. Nie ma coś takiego jak prywatne radio, że radio to jest, wiesz, no prywatne to jest prywaciarze byli, to mieli, prawda, nie wiem, no zakład samochodowy miał prywaciarz. Albo na przykład w Raszynie mieli ci, którzy mieli jakieś tam pod szklarnią, prawda, albo pod folią. Ukryte tam, nie wiem, plantacje goździków.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
6: Została ostatnia reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Państwa, gościem jest dzisiaj Szymon Majewski i rozmawiamy między innymi o tym, w jaki sposób Szymon zaczął pracę w radiu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: I trzeba było nagrać kasetę i pamiętam, nagraliśmy z przyjacielem kasetę z Rafałem Sławoniem. Kasetę ze swoją muzyką, którą lubimy, i z zapowiedziami tych kawałków.
0: Aha.
2: I tam pamiętam, było od Sasa do Lasa, bo było Joy Division, z drugiej strony Joy Division, U2, ale nawet Jarema Stępowski był. Nagraliśmy i to tak w ogóle z winyla, i tam plus jakieś nasze takie zapowiedzi, to jeszcze pamiętam, powstało w jakichś emocjach, jeszcze tam nawet chyba popłakałem, bo coś tam, nie wiem, mi nie wychodziło. I wysłaliśmy kasetę i potem przyszła, no właśnie, takim druku Radio Gazeta, że powstaje, by się wtedy nazywało Radio Z, Radio Gazeta. Naprawdę. To, że jakoś to było tak połączone, czy wspólną inicjatywą wyborczej i no właśnie tutaj Andrzeja Wojciechowskiego, założyciela. I to było pismo, że ktoś się chce z nami umówić i że ten ktoś to był Jasiu Weiss.
0: Ale pocztą przyszło.
2: Przyszło pocztą, tak.
0: Okay.
2: Do Rafała i do mnie. Czy nawet tylko do Rafała przyszło. On podał swój adres, że chce się z nami umówić w hotelu europejskim. Spotkaliśmy się. Ja oczywiście umawialiśmy się, co mamy mówić, jak mamy rozmawiać. I naprawdę to było w hotelu europejskim. Siedział Jasiu Weiss z tym swoim magicznym głosem. Pije kawę. I my tacy... I oczywiście Rafał był taki bardziej gadający. Jakoś umówiliśmy się, że on będzie mówił, ja będę...
0: Ty będziesz wyglądał.
2: Ja będę jakoś wyglądał, ale byłem strasznie przerażony, bo to mi się wszystko kojarzyło z egzaminem. Ja już po prostu chciałem... Znaczy, nie wiedziałem, co chciałem, ale ja po prostu... Ja zawsze łapałem luz dużo później. Ja miałem taki długi jakiś moment rozgrzewki, więc jak na przykład zaczęło się radio, to wszyscy od razu się nadawali na tą antenę praktycznie z tego pierwszego składu, a ja jakoś właśnie nie. Ja dopiero zacząłem łapać gdzieś tam w nocy, jakieś, że pierwsze moje podejścia były bardzo takie nieudane. No i tak się zaczęło. Od ogłoszenia w gazecie, no taki...
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Została ostatnia reklama.
18: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Reklama.
21: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
22: Drogowskaz, Radia Pogoda.
23: Blokada na Krajowej 75 w pobliżu Będziszyna w Małopolsce. Tam zderzyły się dwie osobówki, ranna jest jedna osoba. Na 92 w pobliżu Koła w Wielkopolsce z kolei usuwanie substancji ropopochodnej. Tam wahadło. Wahadło też na 85 w pobliżu Kazunia Nowego na Mazowszu. Tam awarię ma ciężarówka.
21: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Andrzeja Sław, Radia Pogoda.
1: No ale właśnie, to opowiedziałeś o tym, jak się zaczęło, ale to w ogóle dlaczego ty postanowiłeś odpowiedzieć na to ogłoszenie? Szukałeś wtedy pracy, czy pomyślałeś, tak, że to będzie fajna rzecz?
2: Właściwie się podziać. Jednocześnie to był taki dziwny czas, ponieważ no ja jednocześnie tak w sumie czułem, że do czegoś się nadaje, ale nie wiedziałem za bardzo do czego. No, miałem pełno pomysłów, przeróżnych. Zawsze byłem taki, głowę mi rozsadzały przeróżne pomysły, nie wiem, od tego, że ja może będę pisał, że może będę robił kabaret. Mhm. Też otarłem się o szkołę teatralną, bo byłem na wiedzy o teatrze, ale też tak jedną nogą, bo właściwie byłem wolnym słuchaczkiem. Ja to niby zdałem, ale byłem jakoś pod kreską tak zwaną i pozwolili mi tam przychodzić, ale pomyślałem sobie, kurczę, no to tam będzie fajnie, bo właściwie uczelnia teatralna pełna aktorów, to może jakiś właśnie porobimy coś takiego na boku, oprócz tych ich zajęć, jakiś, nie wiem, może kabaret, może coś się będzie wymyślało. Ja myślałem, że może będę pisał, występował, tak do końca nie wiedziałem. Generalnie nużyły mnie te wykłady, bo trwały, nagle się okazało, cholera, co to za zmiana, jak ja w szkole miałem dosyć, w szkole lekcje były 45 minut, ja już miałem dosyć, a tutaj nagle półtorej godziny.
1: I trzeba wysiedzieć.
2: I pamiętam jakąś taką schizę właśnie, że już się dostałem do tego radia, jeszcze chodziłem na te zajęcia z tej wiedzy o teatrze i miałem dyżury, to było coś niewiarygodnego, miałem dyżury w radiu, ponieważ się na dzień w ogóle nie nadawałem i przesunęli mnie na noc, byłem taką zapchaj dziurą i to było akurat dobre, ponieważ generalnie jak ktoś się tam, nie wiem, napił i miał kaca albo był chory, to dzwonił po mnie, żebym ja wziął za niego dyżur. Ja brałem te nocne dyżury i tam, kurczę, mogłem wszystko.
1: Kontroli
2: i
1: nie
2: tam
1: było.
2: Miałem żadnej kontroli, nikt tego nie słuchał, przynajmniej taką miałem wrażenie. I wtedy dopiero, jak ogarnąłem technikalia, gdzie co włączyć i jak ten, nagle po prostu popłynąłem i gadałem sobie wszystko, co chciałem tam w nocy. I nagle się okazało, że to się niektórym podoba. A co najlepsze, mój szef Andrzej Wojciechowski wracał z jakiejś imprezy taksówką i taksówkarz mu włączył mnie. I Andrzej tego słuchał, wracając, i stwierdził, że to jest kurde odpał. I mnie zaprosił na spotkanie. Bo ja tam dopiero stworzyłem sobie jakiś dziwny świat. Pamiętam, że nie wiem, grałem country. Taksówkarze mnie lubili strasznie, bo grałem tą muzykę country. Mowy włos bym był takim Korneliuszem Pacudą albo Wojciechem Cejrowskim, nie daj Boże, prawda? To śmieszne.
1: A do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil. Szymon Majewski jest dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Ja nie mam nic.
5: Ty nie masz nic.
6: On nie ma nic.
4: To razem właśnie mamy tyle.
6: W sam raz tyle.
7: Żeby założyć wielką fabrykę!
8: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
11: O 19:00 czas na wiadomości, później prognoza pogody, a później zapraszam Państwa na Aleję Sław.
12: Rosyjski dron spadł w pobliżu polskiej granicy. W szkołach ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Sprawdzimy też, jak długo jeszcze będzie ciepło.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
12: Marcin Krzemiński. Rosyjski dron spadł około 2 kilometrów od polskiej granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia w Dorochusku. Nasze wojsko podrywało myśliwce, a na Lubelszczyźnie około 17:00 zawyły syreny alarmowe. Rozesłano też alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na Lubelszczyźnie zawyły syreny, po kwadransie alarm odwołano. Musimy zmienić prawo, by odpowiadało na obecne zagrożenia ze strony Rosji, mówi pilot pułkownik Krzysztof Kwiatkowski, dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Chodzi o przygotowane procedury, które pozwolą pilotom także w czasie pokoju zestrzeliwać na przykład drony. Zagrożenie na wschodzie Polski jest coraz większe, ostrzega pułkownik Kwiatkowski.
13: Pamiętajmy, że jesteśmy w czasie pokoju i obowiązują nas procedury w czasie pokoju. Jednakże musimy bardzo skutecznie reagować na to, co się dzieje na granicy wschodniej naszej w powietrzu.
14: A niebo coraz bardziej niebezpieczne.
13: Niebo jest, powiem kolokwialnie, coraz bardziej gęste na wschodniej granicy, także tutaj musimy i z duchem czasu i zmieniać te przepisy, żeby dostosować się do nowych środków walki, które posiadamy na granicy.
12: Nowe procedury dla wojska mają być gotowe w tym tygodniu. Dziś w Jarosławiu rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zmarł w miniony czwartek po ataku nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Jutro uroczyste pożegnanie duchownego będzie kontynuowane w Jarosławiu i w Grzęsce na Podkarpaciu. W polskich szkołach ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży, mówi Anna Borysiak z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
15: To nie wystarczy, że przez tydzień będziemy tylko o tym mówić, bo te działania powinny być realizowane przez szkoły i placówki, a także przedszkola, oczywiście w trochę innym zakresie, przez cały rok.
12: Najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc, dodaje podinspektor Monika Herman z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
16: Żebyśmy my byli na siebie uważni i żebyśmy umieli reagować wcześniej. Żebyśmy mieli w sobie tą gotowość do mówienia stop, nie krzywdź. Żebyśmy my wyuczyli nasze dzieci i dali im te mechanizmy obronne, jak one i w którym momencie mają się bronić. Dlatego, że jeżeli przychodzi do zgłaszania, to one nie chcą, bo boją się eskalacji.
12: Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prawie 90% dzieci i młodzieży między 11 a 17 rokiem życia doświadczyło przemocy rówieśniczej. Złota polska jesień trwa, jest ciepło, nie brakuje słońca i to jeszcze trochę potrwa, przewiduje synoptyk Michał Kowalczuk.
5: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
12: Bezchmurne niebo, słaby wiatr i brak opadów utrzymają się przynajmniej do końca tygodnia. Pamiętajcie jednak, że noce to inna sprawa, jest dość chłodno i mgliście, wszak to jesień przecież właśnie.
17: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
9: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. W marcu zatopili nasze marzenia o grze w piłkarskim mundialu. Teraz czas na rewanż. Reprezentacja Polski zagra w Sztokholmie ze Szwecją, czyli drużyną, która wiosną pokonała nas w barażowym meczu o udział w Mistrzostwach Świata. Mecz zacznie się o godzinie 20.45. Maja Chwalińska wróciła na swoje najwyższe w karierze 21. miejsce w rankingu WTA. To po dotarciu do półfinału turnieju tenisowego w Singapurze. Iga Świątek w najnowszym notowaniu nadal zajmuje 9. miejsce, a liderką jest Jelena Rybakina.
17: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
9: Pogoda.
12: Jutro bez większych zmian, jeśli chodzi o temperatury. Na północnym wschodzie maksymalnie 18 stopni, na zachodzie i południu 22-23 i tam też najcieplej. Rano lokalnie możliwe mgły, potem dużo słońca w południowej części kraju, chmurzyć będzie się w pozostałych regionach.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.
19: Słuchają Państwo Alej Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Szymon Majewski. Rozmawiamy oczywiście o radiu, o telewizji, ale też i o filmach, w których zagrał Szymon Majewski. No i oczywiście o pewnej kultowej postaci, w którą wcielił się i prawie byłby wszedł do polskiej polityki. Zapraszam bardzo serdecznie na nasze spotkanie już za chwilę. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.
20: Kuba wyspa jak wulkan gorąca, oela.

0: Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda jest Szymon Majewski, a wspominamy jego początki radiowe w latach 90.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
1: Fajnie, że wtedy rzeczywiście to ty mogłeś wybierać, co chcesz grać i jakby co chcesz
2: puścić. Tak, absolutnie. Słuchaj, ja brałem od sasa do lasa w ogóle, co... Nie wiem. Aha, jeszcze w ogóle było coś takiego dziwnego wtedy, że ponieważ tych płyt było strasznie mało, ludzie przynosili swoje. Były jakieś w ogóle wypożyczone, słuchaj, z polskiego radia. Od Marka Gaszyńskiego, który nas w ogóle... Jezu, legenda. On nas po prostu uczył, wiesz, trochę... No, próbował nas czegoś nauczyć, a my tacy nieopierzeni. Jezu, to musiało być straszne. Nie, naprawdę sobie wyobrażam nas, my jeszcze tacy przerażeni, a jednocześnie tacy skłonni do jakichś takich w ogóle takich wygłupów, no wykraczających poza w ogóle jakąś wyobraźnię, bo myśmy, no, to radio właściwie no robili, a jednocześnie uczyliśmy się go w tym samym momencie. Mm. Czyli nikt nie miał żadnego przeszkolenia, więc my wpadaliśmy na takie idiotyczne pomysły, że naprawdę ten szef był przerażony. I on posłuchał w nocy i stwierdził, że ja się nadaję i zacząłem wtedy już nastąpiła eksplozja pomysłów, że na dzień, więc ja po prostu przynosiłem jakieś pomysły, audycji, Czuj Mózg, rebusy, jakieś dźwiękowe, wymyślałem, no pewnie to miało dużo uroku, tak sobie wyobrażam, i jakiegoś takiego było w tym dużo szaleństwa, ale też wyobrażam sobie, jakbym gdzieś tego posłuchał pewnie teraz, co to musiało być, tylko że no miałem wśród młodych dużo fanów, rzeczywiście. I nawet pamiętam, była taka historia, że mój szef, poważny dziennikarz, kompletnie po prostu nie rozumiał tego, co ja robię, zupełnie. I on, pamiętam, wzywał moją szefową Agnieszkę Wolfram i pytał jej się, słuchaj, kurde, co on w ogóle wyprawia? Na tej antenie, ten Majewski. A ona mówiła, słuchaj, wiesz co, tak, ja wiem, może ty tego tam nie za bardzo, a co, młodzi to bardzo lubią, naprawdę. To jest taki jakiś odpał dla nich. I tak dzięki temu ja trochę, też zacząłem też trochę zyskiwać, no takiego, i też może tam szlifować trochę ten swój warsztat. Dobra, już myślałem, dobra, tego może nie, ale to i to w wielu kierunkach jakichś takich poszło, no.
1: Potem tak naprawdę ten odpał, o którym mówisz, bardzo mocno też chyba przeniósł się do Szymon Majewski Show już w telewizji.
2: Ale to nawet jeszcze dużo wcześniej, wiesz, do programu Słów Cięcie Gięcie,
1: tak,
2: no.
1: Tak, ale jakby... dlatego zapytam o Szymon Majewski Show, bo mam wrażenie, że to w ogóle absolutnie weszło do jakiegoś kanonu telewizji. Nawet, no choć to duże słowo jest.
2: No
1: ale
2: pewnie tak, jest.
1: Czy ty się spodziewałeś, że to w ogóle tak się przyjmie?
2: Nie, w ogóle ty bardziej, że Szymon Majewski Show na samym początku... No jeszcze wcześniej tam w Dwójce robiłem, prawda, Słów Cięcie Gięcie i tak dalej. To były takie, kurczę, programy już totalnie abstrakcyjne, potem też Kanal Plus. Ale rzeczywiście Szymon Majewski Show właściwie... To, co jest teraz, właściwie piszą się recenzje od razu, no tak jak, nie wiem, pojawia się jakiś program, na przykład tam teraz, jak się pojawił w TVN, taki Taskmaster, akurat tego nie oglądałem, no ale już są pewne recenzje, widzę, że jest dużo zamówionych, że jest super, czyli od razu wiadomo, że PR-owcy działają, ale też niektórzy mówią dno, dziadostwo i tak dalej, ale myślę sobie, Jezus Maria, to jest pierwszy odcinek, więc na przykład ja pamiętam, że ten nasz pierwszy odcinek, no był... w ogóle tak niezauważany, to w ogóle też nie miało oglądalności. Też oczywiście złe recenzje, co to jest, nie wiadomo, o co w ogóle chodzi. I oczywiście on zaczął tak po miesiącu, po dwóch. To zażarło dopiero.
1: Bo to ten twój długi start.
2: Tak, nawet wszystkiego, co jest może charakterystyczne, co jest nowe, co jest po prostu... Do niczego nie można porównać. No, często jest tak, że czasami ludzie na wszelki wypadek to krytykują, prawda? Bo nie są z tym oswojeni, więc łatwiej się pisze krytykę. No ja też wielu miałem, którzy krytykowali i jeszcze jak robiłem Słów Cięcie Gięcie, a potem nagle peany, że to super. Przeróżne fazy tutaj były i to było też z tym programem, no bo to było trochę taki... Ten program był trochę, tak myślę sobie, jak na tamten czas, takim, nie wiem, no jakby ktoś wrzucił jakiś granat hukowy do jakiegoś magazynu odzieży teatralnej. No nie wiem, czy jakiś magazynu, nie wiem, albo do jakiegoś takiego... No tak, tak, jakieś takie składowisko do lombardu z dziwnymi rzeczami, no.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Została ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy ty myślisz, że takie elementy, które tam były, chociażby te rozmowy w tłoku, czyli rozmowy polityków, aktorów w przebraniu, czy to dzisiaj w ogóle miałoby rację bytu? To by przeszło, no bo no odpinaliście tam wrotki czasami.
2: No tak, i rzeczywiście dużo było takiego humoru niepoprawnego. Oczywiście myśmy tak próbowali to wyważać, zresztą ja byłem takim... pewnie niewielu to wie, ale trochę hamulcowym, bo miałem dosyć taką młodą pankową załogę, która naprawdę chciała jechać po bandzie, a ja wiele razy miałem coś takiego, że mówię, słuchajcie, nie, to nie, tego nie dotykamy, tu nie, nie przeginajmy. Jednocześnie też czasami ja sam, na przykład, nie wiem, tam też... odpalałem rakietę i tam jechaliśmy dosyć ostro i rzeczywiście było sporo takich rzeczy, które mam wrażenie, że teraz no nie przeszłyby w ogóle, no.
1: Pewnie by się skończyło jednak wieloma pozwami.
2: No tak, pozwami, sądami, jakąś też i może jakąś taką niepoprawnością, prawda, też dużo takich było żartów, które mam wrażenie, że w tej chwili, no to był w ogóle inny czas, jest niesamowite, że to było, wiesz, 15 lat temu, a ja wiem sam, że jak sobie, nie wiem, gdzieś tam widzę jakieś fragmenty albo sobie przypominam niektóre rzeczy, to nawet one są teraz nie do opowiedzenia. Niektóre grepsy.
1: To prawda.
2: No są nawet niektóre nie do opowiedzenia. Myśmy gdzieś tak jakoś tak jechali z tym. Oczywiście starałem się być bardzo obiektywny. I o jedno, o co bardzo prosiłem moją załogę i o co też dużo walczyłem, żeby było porówno. I oczywiście wiadomo, że, kurczę, no ci, którzy rządzili, mogli się spodziewać więcej od nas ciosów, a przez długi czas akurat trwania tego programu rządziła po prostu prawica, więc tym bardziej, że no, prawica ma jedną tą taką cechę, że dosyć chcą być bardzo poważni, prawda? No bo oni pilnują tej historii, wartości, więc natychmiast trochę są jak taka gwardia szwajcarska, że oni muszą po prostu na serio stać, ale jednak w śmiesznych mundurkach, na przykład, prawda? Mhm. Więc to skłaniało do tego. Ale ja też jakby zauważyłem, co jest ciekawe, bo gdzieś tam bo tam dużo narosło różnych historii wokół pożegnania się mojego z TVN-em i tak dalej. I też sporo gdzieś mi się zdarza znaleźć, czasami córka mi podeśle jakąś teorię spiskową na temat tego, na przykład, że ja wyleciałem dlatego, że krytykowałem już potem na przykład Tuska, albo że się śmiałem z Platformy. Dużo teorii narosło.
1: Dużo jest takiej teorii.
2: Tak, dużo takich teorii powstają. Znaczy inna rzecz, że rzeczywiście ja byłem taki, że mówiłem, słuchajcie, dobra, kurde, ale się śmiejemy ze wszystkich. Nawet pamiętam takie naprawdę zebrania, kiedy mówiłem, dobra, ale słuchajcie, jeden żart o Platformie robimy, serio, naprawdę, panowie, nie, no nie, też żeby nie było, więc to był taki program, który jak ja, wiesz, gdzieś tam widzę te fragmenty, tą scenografię, to wszystko, te przebiórki. Trochę taki cyrk, ale jednak on o czymś opowiadał, wiesz. Znaczy, Ja dokładnie pamiętam momenty, w których my byliśmy całkowicie głupi i że na przykład robiliśmy skecze nie mające w ogóle żadnego sensu, ale będące tylko takim czystym żartem studenckim, jakby, no nie wiem, ktoś się przebrał za babę albo coś takiego, a czasami coś jednak opowiadaliśmy o świecie, czyli tak jak na przykład parodia Onckiego, prawda? To była jednak historia o facecie, czyli takim jakby znikąd, który wchodzi w politykę, jest takim jakimś... no, facetem z kompleksami albo takimś, no taką trochę niemotą, przepraszam bardzo, a jednocześnie chce być dyzmą, prawda? Coś takiego, no.
1: No ale to właśnie, to już zacząłeś ten temat, bo miałam takie wrażenie, że gdy pojawiła się ta postać Edwarda, to że jednak... Czy to jakaś, nie wiem, ukryta twój pociąg do polityki?
2: Słuchaj, to znaczy tak, ja pamiętam dokładnie moment, kiedy my zaczęliśmy to robić i ja poczułem, co może czuć niedowartościowany, będąc tym Onckim, co może czuć człowiek, który stoi na wiecu, będąc, nie wiem, może w szkole gnębiony przez kolegów, albo jakiś tam niedowartościowany, kiedy po prostu, mimo że mój wiec był pozorowany, ale jako Onski zrobiłem wiec, na który przyszło pełno ludzi, którzy krzyczeli, wiwatowali, bawili się niektórzy w tę grę i w tę zabawę, ale było też paru, którzy traktowali to serio.
1: Okej.
2: I powiem ci, że emocje, jakie wtedy poczułem, wygłupiając się, udając tego Onckiego, pamiętam dwa momenty, kiedy miałem łzy w oczach, ponieważ zauważyłem, jak ludzie reagują, jak ludzie wiwatują i poczułem tę siłę, która jest bardzo zwodnicza, co to mogłoby być, gdyby to było serio. I wyobrażam teraz sobie ludzi w polityce, którzy leczą swoje kompleksy i nagle wychodzą i mówią coś, co podnosi tłum do góry. A czasami może być to demagogia. I im bardziej chcą podnieść ten tłum, tym bardziej muszą używać haseł demagogicznych czasami. I widzą, że to się zgadza, że to się sprawdza, że to im daje władzę. Dlatego mnie to przeraziło. To było, tak, to było przerażające, bo nagle sobie pomyślałem, kurde, żart przestaje być żartem. Mhm. I pamiętam rozmowę z moim producentem, który bardzo chciał zarejestrować sztab wyborczy Ąckiego. Mhm. Żeby naprawdę pójść dalej w ten żart i żeby ten żart przestał być żartem i stał się powagą, wejść na przykład do Sejmu. I wiem, że wtedy mieliśmy taką siłę, przy czym no jeszcze mając też oczywiście telewizję, która by nam w tym pomogła, że się tego przeraziłem. Powiedziałem, nie, no way, nie chcę. Nie chcę zamienić żartów w powagę i nie chcę zamienić głosów tych ludzi w sketch, który będę robił w Sejmie. No bo teraz ja mu powiedziałem, no i dobra, stary, no i my wchodzimy. Co ja mam tam robić? Jaja do końca? Rozbijać obrady? Wchodzić jako ten Ącki i drwić, kiedy tutaj, kurczę, orzeł wisi? No przecież

0: Przypominam Państwu, że słuchacie Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Szymon Majewski. Paręnaście nawet lat temu zapewne zapamiętali Państwo Szymona jako Edwarda Ąckiego, czyli pewnego polityka, który oczywiście był formą satyry, ale który miał w pewnym momencie dość realną szansę na wejście do Sejmu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: No właśnie, bo to tak naprawdę to mogłoby się potoczyć w niekoniecznie wesołą stronę.
2: Nie, nie zupełnie. Nie wyobrażam sobie, znaczy pierwsza rzecz, nie chciałbym tam chodzić, bo mnie ten świat w ogóle nie interesuje, więc ja jednak jak chcę robić nawet

0: żal to przed ludźmi, którzy tego chcą i jakoś na swoich warunkach. Nie interesuje mnie typy, które tam łażą. No nie ciekawi mnie to w ogóle. No,
1: no ale jak cię nie ciekawi, skoro po prostu jakby tak, regularnie...
0: Tak, żartuję z nich oczywiście, to jest prawda, ale żartuję dlatego, że trochę tego nie lubię i chyba jakby no... Żal to też, mam wrażenie, że to trochę jest takie jakby ułaskawienie jakichś tak własnych lęków, ponieważ czasami się jestem bezradny, się czuję wobec tego, prawda, co się dzieje i żart pomaga mi to przełknąć. To taka kanapka się tworzy, więc pewnie też i innym, no. Usiądą sobie w niedzielę, prawda, i posłuchają sobie w Zetce moich jakichś tam krepców i tak dalej. Staram się tam, nie wiem, no, na sześć jest po prostu trzy jakieś o polityce są, prawda, a tak to reszta jest tam o czymś innym. Ale... że może to łatwiej jest ludziom posłuchnąć, natomiast żeby uczestniczyć tam na poważnie, ubrać się w garnitur i chodzić i mijać tych typów w Sejmie, o których tam mam no, jakieś tam różne zdanie i tam podejrzenia, jakąś hipokryzję, to ja już wolę sobie mieć tą, nie wiem, hipokryzję czy swoje słabości, ale w ramach swojego cywilnego życia, ale nie wyobrażam sobie tego, żeby ją uprawiać tam potem i, nie wiem, no walczyć jakieś swoje interesy, swoich, innych i tak dalej. Przez to się oni się tak wszyscy tam wyświetlają, prawda?
1: No jeszcze pod egidą tych wszystkich, którzy wtedy ewentualnie oddaliby głos na tego
0: Chomskiego. No tak, i jeszcze tak sobie wyobrażam, że wykorzystuję głos tych ludzi, którzy niektórzy dla żartu, a niektórzy nawet na poważnie zagłosowali i robię tego bekę i rozsadzam to państwo, które i tak... No, rozsadza jej, prawda, służba zdrowia, SOR-y i inne rzeczy, prawda, które je rozsadzają, a chcę, żeby jednak ono, wiesz, no, bo kocham ten kraj i chcę, żeby on był, wiesz, fajnym krajem, a wiem, że no, niektóre rzeczy wymagają naprawy. Teraz ja będę chodził tam w dziwnym garniturze i jeszcze jakby, no, w ogóle już podkopywał to wszystko, no.
1: Myślę, że wiesz, być może wtedy rzeczywiście byłoby to jakimś takim absolutnie czymś egzotycznym, natomiast w obecnych realiach polityki to już...
0: No
1: tak,
0: nie wiem, wiem, to, ale musiałbym być... Tak, ale musiałbym być chyba, wiesz, to cyniczny, żeby to zrobić i tak, no to już nie umiem w to. Poza tym naprawdę już tak ostateczny argument, który był, to powiedziałem, ty stary, za nic mnie nie zmusi, żebym tam łaził i brał w tym udział, bo po prostu to jest tak nudne i że ja muszę, nawet żeby mieć pożywkę dla żartu, to ja muszę mieć, no, jakąś po prostu chęć, prawda? On jednak musi wychodzić, ale naprawdę, no, chcesz na serio, żebym chodził na te obrady i tam siedział? No nigdy w życiu, daj spokój. No.
1: Wiesz, jakby cię wciągnęło, to by się okazało, że nie będziesz dalej dziennikarzem, tylko
0: nagle,
1: politykiem.
0: Że nie. No właśnie, i nagle tak sobie potem myślę, że taki case na przykład Żeleńskiego, prawda? Przede wszystkim zaczął od żartu, prawda? Znaczy już nie chcę w ogóle jakichś porównań tutaj, ale no to trochę taka jest sytuacja, tak, prawda? Że zaczęło się od jakiegoś programu, joke'u i nagle po prostu ten, a potem się dzieje nagle sytuacja, więc nawet sobie... Nie, no nie, nie, nie, nie. Jednak tylko
1: lepiej
0: za
1: to.
0: Nie, ja jestem, kurczę, wiesz, to patriotą i w sumie dla mnie, wiesz, gdzieś rzeczywiście... Lubię ten kraj i wiesz, czasami tam ubolewam nad wieloma rzeczami, ale też sprzyjam mu i teraz nagle rozsadzać go, wiesz, no dla samego... No to nie, no nie, okay, nie.
1: Ale też trochę rozsadzasz ostatnio show biznes, a co w ogóle jest dla mnie bardzo ciekawe, to wczoraj chciałam coś sprawdzić, no i zaczęłam wpisywać w Google'a Szymon Majewski. Wiesz, jaka była pierwsza podpowiedź? No. Nigdy w życiu.
0: Nigdy w życiu ten facet.
1: Ale
0: no, dobra.
1: To mnie tak rozbawiło, w sensie pomyślałam sobie, po pierwsze, jaką siłę ma ta aferka, po drugie, jaką ty masz siłę, że w ogóle wpisując, nie wiem, nie wyświetla się Radio Z, TVN, jakieś słuchaj, twoje podcasty, tylko po prostu
0: wiem. Słuchaj, tak, to jest moja, wiesz co, bo rzeczywiście, nie wiem, czasami ludzie tam do mnie piszą, panie Szymonie, czym pan się zajmuje, jest tyle poważnych rzeczy na świecie, no ale ja się, wiesz, od lat zajmuję komentowaniem, gdzieś tam jest to jakaś dla mnie pożywka, bardzo lubię się od tego odbijać, strasznie, wiesz co, kocham. No ja mam ADHD, więc ja, moja żona mówi, co ty czytasz? A ja naprawdę czasami siedzę na tych wszystkich portalach i uwielbiam...
1: Plotkarskich.
0: Tak, i uwielbiam, żeby było jasne, nie wchodzę w to dogłębnie, tylko naprawdę wkręcają mnie na maksa tytuły, typu, wiesz, na przykład odwróciła się, pokazała tył, rozbłysły światła fleszy, wiesz, no uwielbiam tego typu, albo na przykład pochyliła się, pozamiatała, no na przykład pochyliła się, pokazała sukienkę, pozamiatała, nie wiem, na przykład jej buty rządzą w tym sezonie, ja to uwielbiam. kocham. Wiesz, córka o tym wie, więc ja wysyła mi czasami zdjęcia. Ja mówię, Magda, jak robisz jakieś tego, to rób zdjęcia tych tytułów, bo te najbardziej są te tytuły. Właśnie tam na przykład 65-letnia Sandra Bullock spotkała się z 59-letnią Nicole Kidman. Nie możemy uwierzyć. Na przykład.
1: Do rozmowy o internetowych nagłówkach wrócimy w Radio Pogoda za chwilę. Szymon Majewski jest dzisiaj gościem Alei Sław.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
7: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
6: No, tego z Media Expert.
7: No tak.
8: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
19: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
20: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.

0: 104.1 FM.
1: Przypominam, że przed przerwą Szymon Majewski opowiadał o swojej antymiłości do nagłówków internetowych, na przykład zakończonych takim wpisem "Nie możemy w to uwierzyć".
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: W co oni nie mogą uwierzyć? Analiza tego wszystkiego, ja myślę sobie tak, że trochę mnie śmieszy jakby pisanie o tym, ale też śmieszą jakby stan umysłu tych, którzy muszą tworzyć te tyły, wiesz, żeby wciągnąć, no...
1: Ale to widzisz, jednak działają, skoro jednak klikasz w to.
2: Tak.
1: Nie patrzysz tylko na tytuł.
2: Słuchaj, to znaczy, ja robię to w ogóle, oczywiście, wiesz, też staram się gdzieś tam zawodowo, bo mnie... Ten cały jakby po prostu zamiąk, wiesz, zresztą, no mam to gdzieś w sobie też, oczywiście, wiesz, już może... staram się to sobie gdzieś tam po prostu dawkować, ale kocham, wiesz, to teraz taką szybką właściwie infotainment, informacje. Zobacz, nawet zauważyłaś, ile portali, czego akurat nie lubię strasznie i to, czy jakieś czasami boję, nawet w różnych tam redakcjach tyrają nam banie wojną i zagrożeniem wojennym, robiąc na tym kliki, rozumiesz, morda Putina w wielu odsłonach, czy się zacznie, ze znakiem zapytania, czy już za chwilę i tak dalej. A potem jednocześnie te wszystkie same redakcje nic tego nizowego przełączają się w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie psychiczne Polaków w jakichś akcjach, tam, nie wiem, miesiąc depresji, napędzając ten lęk. My i tak już wszyscy mamy po menisk, prawda, i po COVID-zie jeszcze się niektórzy nie pozbierali, potem wojna, która trwa tyle lat, wiele innych zagrożeń i no, mordka Putina jest po prostu wszędzie. Lada moment będzie po prostu, wiesz, informacja o tym, że prognoza pogody będzie na przykład, że idzie ocieplenie z gębą Putina, bo każdy w to kliknie, wiesz, takie na czerwono, wyżarta i jeszcze po prostu gęba Putina. I mam tutaj pretensję taką do tych wszystkich straszących tak zwanych speców, dziennikarzy, jedni przywołują, drudzy odwołują i cały czas znaki zapytania, czy teraz. Wkurza mnie to. Więc ja tak trochę, wiesz co, powiem szczerze, że ja, ponieważ jestem no, taką osobą, wiesz, no, mam tę taką lękowo, wiesz, nadwrażliwą gdzieś po prostu duszę, więc ja czasami rzeczywiście tu zupełnie przyznaję, że surfując po tych portalach plotkarskich, napawając się tymi tytułami, jeśli po prostu trochę się leczę, wiesz, i myślę sobie, że jak stwierdziłem, dobra, będę wrzucał takie moje komentarze, ale naprawdę nie będę tyrał ludziom bani już polityką, bo po prostu ludzie już naprawdę mają trochę czasami dosyć sporu, wiesz, ja też to wyczuwam. Do tego takiego prostego sporu w naszym kraju, no
1: wiesz, mamy bardzo spolaryzowany mamy kraj.
2: Są te dwa okopy, jest to nudne jak flaki z olejem, a
1: ile można na ten sam temat?
2: Za każdym razem dzieje, no ile można, że ten powiedział, tamten powiedział i że jest wina tego bądź tamtego. I oczywiście wiadomo, że głosuję na jeden z tych tamtego, ale też daję sobie sprawę, rozumiesz, z tego, że tamci też sadzą knoty i chcę sobie dać prawo, że ci moi sadzą knoty i mam prawo się z tego śmiać, a niektórzy mi nawet tego odmawiają, wiesz, bo są tacy, nie, wiesz, ale nie możesz się śmiać, bo wiesz, przecież myśl. I mówię, słuchaj, no kurde, no ale właśnie wybierałem, to się śmieję. Ale co, nie chcę o tym, właśnie, że czasami się leczę, wiesz, tą taką typu na przykład, że cudownie wyglądała, spójrzcie tylko na jej stopy. Albo na przykład wszystkie oczy były zwrócone na Jabłczyńską, dopóki nie weszła Stenka. Czyli wiesz, jakby wszyscy... Straszne, no bo tak, stoisz na ściance, wszyscy się na ciebie patrzą, ale oni już mówią, że jak weszła Stenka, to naprawdę
1: to
2: zarządziła. No wiesz, no okrutne to jest, no. Więc ja się, wiesz, trochę tym bawię i też tak... Myślę sobie, że trochę siebie leczę, wiesz, bo ja jednak jestem taki trochę depresyjny, wbrew temu uśmiechowi, który noszę w sobie, no to mam różne tam, wiesz... za uszami duszy, wiesz, jakieś tam swoje
1: po
2: latach no coś takiego i taka, wiesz, no, że jestem komikiem, ale jestem takim, wiesz, no że no powiedzmy tą taką naturą trochę depresyjną, więc czasami w sobie to nawet generuje, wiesz, bo naprawdę, no jak już widzę te gęby tego Putina i nagle czytam, że co się stało ze stopami Nicole Kidman na przykład i wielka afera na cały świat, kocham moją żonę, która w ogóle w tym nie siedzi i jest na przykład ta afera teraz z Jabłczyńską, z Nigdy w życiu i tak dalej, i tak uwielbiam moją żonę, która tak siedzi i tak ogląda TVN24, tak usiada w telefonie i tak nagle do mnie z kawą: Szymon, słuchaj, ale czy ty mi możesz wytłumaczyć, co to jest za historia z jakąś Tosią Jabłczyńską? Ja mówię, Magda, od 5 dni, rozumiesz, jest afera na całą Polskę.
1: Już prawie się Trump,
2: a ty z nad kawusi dzisiaj mówisz, jesteś chyba jedyną Polką, która nie wie, co się dzieje dzisiaj. Moja córka mi tam, wiesz, podsyła jakieś, że już się psycholodzy wypowiadają. Naprawdę, tam już jest, wiesz, jesteś tam specjalistą od PR, wiesz, coś tam, ale że już psycholodzy, co było pasywne, agresywne, kto komu odpowiedział i to zawierało jakąś w sobie agresję, są pełną analizy. Słuchaj, prace doktorskie powstaną na ten temat, mówię ci, no.
1: A do naszej rozmowy wrócimy już po godzinie 20. Zapraszam bardzo serdecznie. Gościem Alei Sław jest dzisiaj Szymon Majewski.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Dwóch deserów Fantazja, trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent
2: na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio,
2: na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Zobacz, Stasiu, soku.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś Ci się chyba przywidziało.
4: Coś Ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u Ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Skoro jest po godzinie 20, to znaczy, że jeszcze trwa program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj gościem w tym programie jest Szymon Majewski. Będziemy jeszcze rozmawiać o zawodowych planach Szymona. Zostańcie Państwo z nami. Trochę się w tym temacie wydarzy. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM.
1: Słuchają Państwo Alejsław, Radia Pogoda. Dzisiaj gościem jest Szymon Majewski, a chwilę temu, przed przerwą, wspominaliśmy między innymi to wszystko, co dzieje się wokół Nigdy w życiu, czyli filmu, który powstał, przypomnę, 20 lat temu.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Absolutnie to, co się wydarzyło i to jakby też ja staram się nie wchodzić za głęboko w ten temat, ale po prostu mam wrażenie, że to jest temat, który nas już bombarduje. No tak jak właśnie chociażby to moje wczorajsze googlanie, tak?
2: No coś mówię, takiego
1: to było, absolutnie ubawiło mnie to.
2: Ja wiem, że nagle nigdy w życiu, wiesz, ale... Szymon miałby zagrać. Znaczy, ja już uważam, że w ogóle, że chyba powinienem tam zagrać.
1: No właśnie,
2: znaczy, to już jakby, wiesz, no siłą rzeczy...
1: To zadam to pytanie, czy ty dostałeś tam angaż?
2: Tak, tak, dostałem. To się śmieje strasznie. Właśnie nie, jestem oburzony. Znaczy, wiesz, inna rzecz,
1: wybrali
2: że,
1: innego aktora.
2: Że nawet gdzieś tam, tak, tak, że nawet wybrali, znaczy nie chcę tutaj mówić stanowiska, bo też rozumiem, że
1: nie.
2: Ja produkcje się czasami...
1: Mówię tu
2: się,
1: do ciebie.
2: Tak, wiem, wiesz, tak. Czasami produkcje potrafią się zachować, wiesz, i producenci w taki różny sposób. Też wiele lat w swoim życiu doświadczyłem pewnych takich historii, ale to jest straszne, wiesz, to rzeczywiście, że nawet, tak mam wrażenie, że nawet gdyby ktoś tam chciał zabrać taki głos serio o tym, co mu się przytrafiło, to potem jest to tak wszystko poprzez właśnie, wiesz, te portale i to wszystko zostaje tak zbagatelizowane i zbekowane, że nawet jak gdzieś tam był jakiś głos kogoś, kto się poczuł źle i był jakoś słabo potraktowany, rozumiesz? To grzęźnie w tym. No tak. To jest, kurczę, wiesz, no...
1: Już w pewnym momencie też trochę nie wiadomo jakby od czego się zaczęło i o co chodzi, nie?
2: Tak, już ludzie, wiesz, że to zaczynają nazywać uniwersum Nigdy w życiu, że to już jest jakby uniwersum.
1: Ale z drugiej strony jest to świetna promocja filmu, no
2: wiesz,
1: to trzeba
2: na
1: oddać.
2: Serio, nie wiem, no będzie, wiesz, że jakiejś wyższej szkole tam, wiesz, mediów, będzie na przykład Nigdy w życiologia, wiesz, że już w ogóle, czy będzie jakaś tam, wiesz, historia.
1: No ale to też jest ciekawe, bo zobacz, pierwszy tytuł Nigdy w życiu, teraz film będzie nazywał się właśnie, że tak, więc...
2: Tak, tak, teraz będzie właśnie, że tak.
1: No ten tak drugi... się nazywa nowa książka Brocheli, okay, więc zakładam, że tak się też będzie nazywał film, ale może tutaj gadam głupoty. No tu Nigdy w życiu właśnie, że tak, i aferka, więc...
2: Słuchaj, zaraz będzie, wiesz, zaraz będzie historia z lalką, wiesz, co chodzi, będą dwie lalki się naparzać w ogóle,
1: no
2: wiesz, lalka.
1: No na pewno
2: lalka,
1: będą.
2: Co ty robisz, no, no.
1: A właśnie, no to skoro przy filmie jesteśmy, no bo też jakby twoje epizody w Killerach, jednym i drugim, to był twój pomysł na to, że chcesz być aktorem? Że
2: nie,
1: w ten
2: to w ogóle też
1: poważnie?
2: Nie był, wiesz co, to w ogóle też nie był pomysł. Ja się to do tego w ogóle, kurczę, w sumie nie nadaję. Raczej nie mam takiej...
1: Dlaczego?
2: No, niby jakieś takie predyspozycje, wiesz, sceniczne, ale to wszystko jest w obrębie jakby no mojej osobowości, że ja tam coś sobie nad tym jestem w stanie zbudować, ale tak myślę sobie, żeby zbudować rolę naprawdę, nie wiem, tam, wiesz, ojca, czy zagrać wujka, to jest chyba dosyć trudne. Wtedy to było, wiesz, ponieważ ja robiłem program Słów Cięcie Gięcie, jeden z moich ukochanych programów w Dwójce, on był tylko pół roku, ale najmilej wspomniany przeze mnie program, bo już jakby jak mówię o Szymon Majewski Show, to tak, natomiast to mi się wszystko kojarzy z taką, bym powiedział, już takim wystrzeleniem w kosmos, że czasami nawet ja chciałem trochę być poza tym, z boku, bo show biznes też mnie dotknął ze wszystkimi przyjemnymi i nieprzyjemnymi
1: skutkami.
2: I potem tak sobie myślałem, kurde, jak być w tym i nie być w tym. No bo przyjąłem wszystko, prawda, na klatę i rzeczy też niemiłe. A nie chciałem, bo nie byłem do tego gdzieś tam stworzony, potem trochę okrzepłem. Natomiast ten Słów Cięcie Gięcie wtedy prowadziłem i to był taki program freestyle'owy, on był czysto abstrakcyjny, o właściwie jakiejś takiej gierce słów i było w nim coś takiego czystego, prostego, fajnego, abstrakcyjnego bardzo. Młodzi to bardzo lubili. Ale ten program był tylko pół roku, natychmiast go zczyszczono, nikt go nie rozumiał. I Juliusz Machulski bardzo, bardzo polubił chyba ten program i do mnie zadzwonił. I też myślał, że ze mnie trochę ulepi aktora. I tam też było trochę taka, bym powiedział, trochę dla mnie kraksa, bo ja tam tak, jak siebie obserwuję, to tak gram trochę tak na biało. Byłem przerażony, bo nagle tutaj Jerzy Sztur... Englert w jednym autobusie, Rewiński był i my w jednym autobusie, ja taki leż, oni się ze mnie śmiali, darli ze mnie łacha. Ja byłem przerażony, ja po prostu nie umiałem w ogóle, przede wszystkim podstawowej rzeczy nie potrafiłem, która jest chyba najważniejsza. Do tej pory tego nie umiem. Ale chyba w tym zawodzie, ale dlatego też nie uprawiam zawodu aktora, mianowicie czekanie. Tam się po prostu czeka pół dnia na jedną scenę. A ja po prostu tak się spalałem, ponieważ ja już tą scenę odgrywałem sobie w lesie, z boku, gdzieś tam w autobusie, w swojej garderobie, rano w domu i sobie miałem miliony wyobrażeń, że to zrobię, że w ogóle pozmieniam tekst. A Machulski tego nie chciał, mówi dziękuję bardzo, bo ja miałem miliony propozycji, ja tak zrobię, ja tu zagram, że może tak. On tego nie chciał, on chciał, żebym był aktorem, a ja... Wtedy natomiast jak ktoś mnie zaczyna lepić, to już wie dobrze o tym moja agentka, wiele innych osób po drodze, z którymi niektórych producentów i szefów różnych stacji, którzy wiedzą, że mnie jest trudno lepić i z reguły to się kończyło kraksą, czyli było tam c'est la vie? Czy adieu?
1: Adieu.
2: No adieu, bo
1: c'est la vie też ładnie.
2: No tak, c'est la vie, czy tam adieu. No właśnie, ponieważ ja jestem, no ale wtedy byłem młody, bardzo chciałem pomóc i ale teraz nawet powiem ci, że jak to wyszło, to byłem przerażony. Myślę, że jak ja gram na tle tych aktorów, tak jest taki klepie na biało, takie jest to jakieś, no nie jest to dobrze zagrane. Ale teraz powiem ci, jak gdzieś tego posłuchałem, znaczy zobaczyłem to, to nagle stwierdziłem, że nawet coś w tej roli tego Mioducha jest. Oczywiście, wiesz, no to jest czysty epizod, ale nagle pomyślałem sobie, że to nie jest takie tragiczne, jakiś taki łaskawy byłem dla siebie, bo wtedy to nawet po prostu byłem tak z siebie niezadowolony, że chciałem się zapaść pod ziemię. Pomyślałem, to jest żenujące. Co to w ogóle było? Daj spokój, no.
1: No ale czy na przykład po Killerach dostawałeś jakieś propozycje, że może byś jeszcze gdzieś wystąpił?
2: Tam jeszcze jakiś miałem tam epizod w E równa się MC kwadrat, tak. Ale nie. Ja raczej się, wiesz co, ja chyba, wiesz, bo to jednak trzeba umieć zagrać, wiesz co, nie swoje uczucia. No to jest chyba aktorstwo. A ja jakoś tak jestem, nie wiem, przyzwyczajony do swoich, albo po prostu nie umiem odtworzyć. No to jest, wiesz, wielka sztuka. No kurde, no dlatego ja podziwiam, wiesz, aktorów, którzy, no wiesz, no to jest, no kurde, tak jak na przykład Frycz w roli Dario, prawda, ślepnąc od światła, albo na przykład w ogóle mój aktor, którego bardzo lubię, Dorociński, który gra jakoś tak, bardzo jestem ciekawy roli Wokulskiego, strasznie lubię postać Wokulskiego i ona mocno mnie gdzieś tam, jedna z takich moich, takich, bym powiedział, jeżeli doli młodości, ten Wokulski. Aha. Ja miałem takich parę postaci. Coś mnie w tej postaci bardzo wkręca, bo dają romantyczne, pozytywistyczne, jednocześnie ta niewyjaśniona jego śmierć w tej książce. Strasznie lubiłem Lalkę i to postać tego Wokulskiego, czyli powstanie styczniowy, a jednocześnie potem facet, który się zajmuje jakimś biznesem, to też dziwna postać, przecież on handluje z Rosją. On handluje z Rosją jakimiś materiałami, no. Proszę ciebie, czyli w ogóle a żołnierz powstania styczniowego, tu ta kobieta i on był taką postać, która mocno mnie uruchomiało, jeszcze taką postacią był Maciek Chełmicki, kurczę, czyli wiesz, no Cybulski z, wiesz, filmu Popiół i Diament, ale dla mnie właśnie w ogóle, i tak strasznie jestem ciekaw, lubię strasznie Dorocińskiego, bo on tak gra jakby na 40%. On nigdy nie jest tak, że wiesz, się zagrywa tak, wiesz, coś z koparą takiego, wiesz, że aż są tacy aktorzy, co grają, mówię, że za dobrze. Jest paru takich aktorów, ale to nie chcę wymieniać, że on za dobrze zagrał. A Dorociński, jestem strasznie ciekaw.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie

0: 104 i 1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No to zdradzę ci, że ja widziałam wersję reżyserską Lalki i myślę, że opadnie ci kopara po tym, jak zobaczysz Marcina Rocińskiego. Tak. Są takie momenty, kiedy naprawdę patrzyłam sobie na ten kunszt aktorski i myślałam sobie, że nie wiem, jakby wiem, co ja czuję i znam Lalkę jako książkę, ale patrząc na to, co on gra, to ja nie wiem i że to jest taka tajemnica i że to było takie...
2: Ale fajne jest w ogóle.
1: No super.
2: Tak, naprawdę.
1: Ale czekaj, rozmawiamy o Fabianie, o Lalce.
2: Jezu, ja wiem, ale wiesz co, bo mnie strasznie
1: no
2: w ogóle
1: super, nic nie zwiedzam,
2: wkręca
1: no.
2: Ten film, bo dla mnie on jest, kurczę, gdzieś, wiesz, dla mnie Lalka była taką, bo tak, miałem dziadka, który był zakochany w Rzeckim, wiesz, postać Rzeckiego, to był, wiesz, ona jakby mówiła moim dziadkiem trochę, wiesz, czyli, wiesz, stary patriota, który się przygląda tej nieszczęśliwej miłości i widzi jakiś zmarnowany potencjał tego, wiesz, który się pogrąża w tej miłości tego Dorocińskiego, wiesz, znaczy Wokulskiego, prawda?
1: No myślę, że po tym filmie to rzeczywiście będzie Dorocińskiego, a nie Wokulskiego. Chociaż z drugiej strony, wiesz, no myślę, że oczywiście, jak wszystko w naszym wspaniałym kraju, tutaj również pojawią się głosy za i przeciw, no bo wiesz, jednak książka była gruba,
2: będą
1: wszystko się nie zmieściło.
2: Będą lalkarze,
1: no to wiesz,
2: antylalkarze.
1: No to wiadomo, zaraz będzie tekst.
2: Lubiłem tę książkę.
1: Jak można robić film, nie pokazując absolutnie wszystkiego i wszystkich didaskaliów, tak?
2: Tak.
1: Tak też się może zdarzyć. Ale, no właśnie, bo zaczęliśmy od tych killerów, od MC Kwadrat, no, czyli poczułeś, że to trochę tego nie rozumiem, bo mówisz, że z jednej strony masz problem z odgrywaniem, ale zobacz właśnie, no wchodziłeś jednak bardzo często w rolę osoby odgrywającej kogoś.
2: No tak, odgrywającej, czyli nawet jak w swoim stand-upie, prawda, kto panu to zrobił, a teraz w drugim, który pisze, czy w swoich, nie wiem, no, monologach w teatrze, no to też... jakby odgrywam jakąś postać, ale bardziej nawet w tym stand-upie, że gdzieś kogoś pokazuję, ale to jest takie kabaretowe pokazywanie, wiesz, jednak trochę korzystasz wtedy z silniejszych środków, no robisz parodię, czyli naddajesz, a jednak aktorstwo jest chowaniem, tam musisz to wypoziomować, wiesz co chodzi, czyli rozumiesz, to nie możesz grać kubłami w kabarecie czy w tym moim możesz, więc nie zrecenzuje ciebie ktoś i no nie jesteś w stanie niuansów oddać, po prostu naddajesz, czyli jak pokazujesz kogoś zwariowanego, to go robisz na 120%, tak, że ludzie, no mu stosuje wszystkie środki mocne, a tu jest jakby jak z tych płcieni, wiesz, właśnie i to jest, wiesz, co jest cechą wybitnych, prawda, że potrafią coś, Jezu, tak jak teraz na przykład Fassbender w tym, w Agencji, świetny serial, i on gra szpiega, i który, wiesz, na poker face'ie takim cały czas, zresztą on wyprodukował ten film, gra szpiega, czyli wiesz, nie może pokazywać swoich emocji, ale też tu mu się jego miesza, życie prywatne, on jest też szpiega, który się zakochał, rozumiesz, i tam też jest typ historii, a jednocześnie cały czas poker face, to jest, kurde, niewiarygodne, a jednocześnie ile w tym jest emocji, no dobra, tam już. Nie, to nie ma co. Ja nawet, wiesz co, ze świętej pamięci i ukochanej pamięci i uśmiechniętej pamięci Asi Kołaczkowskiej, wiesz, to właśnie rozmawiałem, bo Asia Kołaczkowska miała parę propozycji zagrania w filmach i na przykład jedną nie przeszła jakichś jednych zdjęć próbnych i o tym nawet nagraliśmy odcinek naszego podcastu, mówi się o tym. I mimo, że ona świetnie odgrywała przeróżne postaci, to powiedziała, że jej nie wyszło w jakiś sposób te zdjęcia próbne. No, nie umiała, wiesz, bo wtedy trzeba sięgnąć do czegoś innego, wbrew pozorom. Z kim się wydaje, że to jest coś podobnego, a to nie.
1: No, być może jakby dobrze w takich rolach czują, dobrze sami ze sobą czują się ci, którzy na przykład właśnie nie dostrzegają tych różnic, nie? Że
2: no może tak,
1: kabaretowo
2: może
1: gra
2: tak,
1: się trochę inaczej
2: no
1: niż
2: właśnie,
1: aktorsko.
2: Tak. No.
1: A czy ty na przykład podglądasz innych komików?
2: Nie.
1: Patrzysz, co tam robią
2: nie.
1: i co tworzą?
2: Nie cierpię, nie chcę.
1: Nie cierpię.
2: Pierwsza rzecz, bo jak zobaczę coś bardzo dobrego, to jestem wkurzony, że to nie ja wymyśliłem.
1: Okej. Czyli zazdrość. Polska.
2: Wiesz co, tak, ale wiesz co, ale taka zdrowa. To znaczy wkurzony jestem na siebie. To nie jest, że zazdrość, że ja jemu, tylko myślę, kurde,
1: dlaczego
2: bardzo
1: nie?
2: Dobre, mogłem to wymyślić. Pamiętasz, że nawet ci coś podobnego chodziło po głowie, ale dlaczego nie ty zrobisz, czyli złość na siebie. I druga rzecz, też nie chcę przypadkiem czegoś, jak to się mówi, zgapić, wiesz? Czyli przypadkiem, okay, żeby coś mi weszło, coś, co... Chcę być absolutnie świeży co do tego, co robię, czyli nie oglądam stand-upów. Gdzieś czasami jakiś fragment wejdzie. Nie oglądam stand-upów, bo nie chcę niechcący skorzystać, nie chcę wchłonąć czegoś. Chcę być taki zupełnie, zupełnie na czysto, wiesz, też w swoim świecie.
1: No to skoro mówimy tutaj też na czysto, w swoim świecie i stand-up, a tutaj wspomniałeś, wyrwało ci się, że piszesz nowy stand-up.
2: Tak, nowy, bo wiesz co, teraz, bo ja zrobiłem Kto panu to zrobił i cały czas go jeszcze gdzieś tam gram. Będę go grał teraz w Opolu, będę grał w Poznaniu jakoś nie tam kiedyś, ale też zacząłem już pisać nowy, bo ten gram 2 lata i pomyślałem, że już tam się zebrało trochę materiałów, żeby zrobić go i on to będzie w takiej niebieskiej odsłonie, bo tamten był różowy. Jeszcze nie wiem, jaki będzie miał tytuł, ale będę właśnie w trasę z nim ruszał. To jest najcudowniejsza przygoda na świecie. Tak jestem zły na siebie, że nie zrobiłem tego wcześniej. Zmarnowałem chyba ze 20-30 lat. Gdybym to zrobił wcześniej, normalnie wychodzę i bawię ludzi i stoję na przykład, to bym był najszczęśliwszy. Znaczy, jestem bardzo szczęśliwy, ale by był zawodowo najszczęśliwszym człowiekiem. Mam wrażenie, że dużo czasu przefurdałem. Ale to tylko z tego powodu, że jak zawsze się wstydziłem i nie byłem pewny siebie. I nie jestem do tej pory. Naprawdę. A gdybym to zrobił wcześniej...
1: Przepraszam, ale to były już takie rzeczy, że ja po prostu zaraz spadnę z krzesła.
2: Naprawdę.
1: Wstydziłem się, powiedział
2: naprawdę,
1: Szymon
2: tak,
1: Majewski.
2: Ja się wstydziłem,
1: no.
2: Naprawdę, uwierz mi, ja się wstydzę, ja mam tremę. Ja wiele razy, sobie mam 59 lat, teraz grałem jakiś taki był... Bardzo fajny tam taki powrót mistrzów w Lidzbarku Warmińskim. To było pokazywane przez Dwójkę. Zresztą można to sobie zobaczyć na TVP VOD. I miałem tam fragment swojego stand-upu. Fragment. Słuchaj, no mistrzowie występowali. Poniedzielski, Andrus. No w ogóle, kurczę, był, wiesz, Wojciech Mann. Był Mozil, Zabłockim. I ja miałem... I słuchaj, uwierz mi, ja po prostu... Tam się czułem przed wejściem, jak kurde dzieciak, przed klasówką, Szymek przed maturą, po prostu bóle brzucha, nie spałem całą noc, naprawdę. I wyszło bardzo dobrze, ale uwierz mi, to co ja przecierpiałem 2 dni przed, chodziłem do siebie gdzieś tam w krzaczorach i mówiłem, chodziłem do siebie w krzaczorach, chodziłem gdzieś tam po krzaczorach i mówiłem do siebie. A tego...
1: Bip.
2: Tak, bip. Stary, robisz to tyle lat, o co w ogóle chodzi? A ja po prostu sobie bóle brzucha, niewyspanie, potem drugie niewyspanie następnej nocy, czyli adrenalina, że mogłem to, mogłem tamto, ale wyszło bardzo dobrze, tylko no taki już jestem, wiesz co, zresztą, słuchaj, z jednej strony to jest coś, co powoduje, że to ci gdzieś tam nakręca, ale wiem, żebym pewnie więcej może trochę rzeczy porobił i gdzieś na przykład śmielej wszedł tą scenę taką właśnie, że wychodzi tego one man show, człowiek i bawi i pewnie gdzieś bym był w innym miejscu, gdybym to zaczął trochę wcześniej, ale to oczywiście w ogóle, wiesz, gadanie takie to takie jest, wiesz co, no w ogóle cieszę się tym, co robię, jest wszystko, wiesz, w porządku, natomiast no tak czuję, że mogłem, wiesz, no wcześniej to zrobić, ale...
1: Mogło, a gdyby co, tak? Co
2: no ale to jest takie, wiesz, to w ogóle nie ma sensu, no.
1: Wracamy do naszej rozmowy za kilka chwil. Szymon Majewski jest dziś gościem Alei Sław.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?

0: Gany. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ale jesteś zadowolony z tego, w którym miejscu życia jakby jesteś w tym momencie?
2: Tak, bardzo, bardzo jestem zadowolony. Gdybym nie chciał widzieć tylko tego cienia, tej mordy, tego Putina w tych wszystkich mediach i mogło nie być jeszcze suszy, którą się przejmuje i tam wielu innych rzeczy, to... Nie, absolutnie nie. Mam wrażenie, że jestem chyba w takim... W ogóle lubię teraz ten czas. Nawet ostatnio powiedziałem swojej pani psycholog, że lubię siebie teraz. I ona powiedziała: Jezu, panie Szymonie, ja to chyba w ogóle zrobię jakąś makarę.

0: kurtkę z tego albo t-shirty dla pacjentów. Lubię siebie teraz, prawda? Kurde.
1: No tak.
0: No coś chyba, takiego. Nie,
1: to chyba, wszyscy chyba mamy coś takiego, że będę siebie lubić, jeśli na przykład
0: tak,
1: cudne,
0: ale,
1: albo lubię, ale siebie, siebie przed 30 lat.
0: Lubię siebie teraz, tak, bo też myślę, że taki jakiś mam trochę inny etap życia, trochę tak mniej takiej spiny, że już dobra, co się udało, to się udało, co się nie udało, to się nie udało. Takie jakby więcej pogodzenia. Też mam wrażenie, że pogodziłem się też z paroma historiami, które gdzieś tam miałem w życiu, które się gdzieś tam ciągnęły, które były powiedzmy jakimiś takimi nawet rodzinnymi historiami, że coś mi tam kliknęło i podałem parę rąk i parę osób podało mi, prawda, sobie przybiliśmy piątkę i tam nastąpiło jakieś takie załatwienie spraw, powiedzmy, i to jest takie gdzieś tam. Pamiętam, teraz byłem w tym roku, słuchaj, naprawdę na najdłuższych wakacjach. Nie miałem takich wakacji od lat. Z moją żoną na miesiąc pojechaliśmy.
1: Oh, wow.
0: Miesiąc. Aż głupio mi było to mówić w robocie. To znaczy, i słuchaj, wiesz co, tak się rozleniwiłem, bo powiem ci jedną rzecz. Jak idziesz na wakacje na 2 tygodnie, to jeszcze masz taką pamięć komórkową pracy. Mhm. Albo na 3. Ja nie chcę tego, nie chcę tak tym epatować. W ogóle nie epatuję zdjęciami z wakacji. To jest dla mnie najgorsze, co może być, wrzucanie na Instagram zdjęć z wakacji.
1: Szczególnie jak ty jesteś z tej drugiej strony zapracowany.
0: Ludziom, którzy siedzą, rozumiesz, gdzieś w robocie i akurat mają kiedy indziej urlop, albo już im się skończył i ty nagle... Znaczy, nie wiem, dobra... Pewnie ci wszyscy życzą wszystkiego dobrego,
1: nie,
0: ale...
1: Nie, no dobra, bądźmy szczerzy, ja też jestem zła, jak widzę, że ktoś z moich znajomych jest w Europie, mówię, o, pojechał,
0: no dobra, dobra,
1: ciepło,
0: dobra, ale
1: ma i miło.
0: Z drugiej strony, no właśnie, o co chodzi? Dobra. I byłem naprawdę miesiąc i sobie tak się rozleniwiłem, tak mi się nie chciało wrócić do roboty. Nie pamiętam, właśnie musiałem sobie przypominać, co, przepraszam, musiałem sobie przypominać, co ja robię, czym się zajmuję. I śmiałem się, wiesz, że na przykład wyjechał jako górnik i wrócił jako leśnik, bo zapomniał swój zawód. Był na tak długich wakacjach. I słuchaj, ja i tak stoję z moją żoną już po tym miesięcznym urlopie, ale tak i jej się nie chce po tych miesiącu i mnie. I tak stoimy w kuchni, ja mówię do niej, wiesz co, no miesiąc to fajny, ale tak jednak 2.
1: No wiesz co?
0: Nie, no ja wiem, no obrzydliwe.
1: No to
0: ale nagle wiesz, tak
1: sobie...
0: Nie, no ja wiem, że to jest, woła o pomstę i właściwie to powinno być karalne, wiesz o co chodzi. Ale tak sobie pomyślałem, że wiesz, że taki sobie zafundowałem, wiesz, taką naprawdę, wiesz, książkę, leżenie, nie ruszanie się, właśnie uwaga, jeszcze nie zwiedzanie. Ja to mam jeszcze coś takiego, że wcale nie chce mi się zwiedzać, wiesz, tak zwanych...
1: Aha.
0: Wiesz, no na przykład takiej pogoni, że 7 rano, bo otwierają jakiś tam pałac, czy jakieś tam ruiny. Mhm. Oczywiście, nie no, zrobię to, co tam trzeba z tego, ale...
1: Żeby nie było, że przyleciałem pół świata ale i nie potem, widziałem
0: ale
1: nic.
0: Potem 3 dni, wiesz, leżę z książką i w ogóle, wiesz, no...
1: Czyli to nie był taki typowy polski urlop remontowy?
0: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie.
1: Jak, tak sobie pomyślałam, że chyba masz, nie wiem... Jak postrzegasz swoją popularność? Czy dla ciebie to jest problem, czy dla ciebie to jest trochę błogosławieństwo?
0: Wiesz co, miałem różne fazy. Na początku taki wielki strzał, wiesz, jak robiłem Wieczór z Alicją program, miałem tam taki epizod, pokazywałem dziwne wynalazki, gdzie nagle po prostu, wiesz, oglądalność tego programu sięgała 8 milionów. I pamiętam wtedy, że to był taki pierwszy strzał bardzo dużej popularności. Ja miałem wtedy, wiesz, 27 lat, dzieci były małe i było to bardzo dla mnie ciężkie. Mhm. Wiesz, nosiłem jakieś czapki, okulary, chodziłem zgięty, wiesz, w ogóle... Zastanawiałem się, cholera, jak to zrobić, żeby mieć to ciastko i zjeść to ciastko. I potem pamiętam, że tak się ucieszyłem, jak to minęło nawet. Ja znowu, wiesz, radio, inne rzeczy i trochę mnie ludzie nie rozpoznawali. A potem drugi strzał był, to był już Szymon Majewski, Mamy Cię i Szymon Majewski Show. Coś z tego lubiłem. Dużo też jakby sympatii dostawałem od ludzi, to było fajne. No bywały też momenty, od ludzi mam wrażenie, że najmniej takich nieciekawych. Najgorzej po prostu od mediów i zwłaszcza tu myślę sobie jakieś moje wojny z paparuchami obrzydliwymi. To było coś, co było dla mnie ciężkie. Zwłaszcza, że miałem małe dzieci i nie mogłem na przykład zjeść, wiesz, lunchu, bo nagle facet robi nam zdjęcia prawie, wiesz, talerza i podchodzi bardzo blisko. Bardzo źle na to reagowałem. Nie lubiłem tego. Teraz już mam trochę, wiesz, poza tym naprawdę mam wrażenie, że dużo sympatii dostaję ludzi i raczej widzę uśmiechy, jak mnie widzą, więc... to mnie cieszy. Jak ktoś mnie uprzejmie i normalnie poprosi o zdjęcie, to w ogóle nie mam tym problemu, więc wiesz, jak jestem w, ja mam trochę tak, że jak jestem w nastroju takim, nazwijmy to, wiesz, niesocjalnym, no to się nie pcham w jakieś wielkie skupiska, prawda? Albo na przykład jadę gdzieś sobie w jakieś spokojne miejsce, żeby odpocząć gdzieś, tak, że wiem, że nie będę. A jeżeli, no wiesz, no trudno na przykład, no nie wiem, wyjść na jakiś rynek i potem, gdzie jest pełno ludzi w Krakowie i mieć po prostu pretensje, że ktoś będzie chciał sobie zrobić zdjęcie. Ale też, wiesz co, mam wrażenie, że trochę ta moja w tym momencie tak zwana rozpoznawalność jest trochę jakby taka mniejsza, też pewnie wiele osób jest z tym gdzieś oswojonych, że ja tak wyglądam. Druga rzecz, niektórzy, którzy nie śledzą, wiesz, tam jak aktualnie, to nie wiedzą, że moja twarz w tej chwili jest zarośnięta i mam okulary, więc trochę, wiesz, też widzę, że czasami ludzie nie do końca wiedzą, czy to ja, wiesz, no. Także to tak wygląda. No.
1: Że tak gdzieś dzwoni, ale nie do końca.
0: Tak. No nie jest aż taki strzał, wiesz, no.
1: Ale myślę, że ten głos to państwo od razu rozpoznali. Szymon Majewski jest dziś gościem Alejsław Radia Pogoda i do tej rozmowy jeszcze dzisiaj wrócimy. Za kilka chwil zapraszam na krótką muzyczną przerwę.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż błaga mi wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i kląs.

nie wiem jak. Taki fakt, taki fakt się przydarzył, o nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

0: tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: No właśnie, bo powiedziałaś o tym, że jakby paparazzi, tak, którzy gdzieś tam za tobą chodzili, ale to chyba też się zmienia, nawet tak myślę, nie tyle z popularnością, co po prostu z tym, że jednak teraz już chyba nie ma aż tylu goniących za popularnymi osobami, z aparatami.
3: Nie, poza, wiesz, każdy ma telefon. Nie jestem, poza tym z drugiej strony, wiesz, moje życie jest tak, Jezus Maria, przewidywalne. No wiesz, no znaczy nawet nie to, że no, ciągle jestem z tą samą, wiesz, żoną. Nic się po prostu w moim życiu takiego, no nadzieję, co, no ktoś zrobi zdjęcie, że ja jestem na kolacji z moją żoną, no proszę ciebie, no. To nawet byłoby rozczulające. Więc też się nie dzieje nic wokół.
2: Zawsze można wymyślić do tego jakiś taki, wiesz, nagłówek chwytliwy,
3: no,
2: tak?
3: No tak, te nagłówki są cudowne. Kto to siedzi? Kto to wymyśla? Ale chciałbym gdzieś być w tych głowach. Wiesz, oni muszą w jednym tekście, wiesz, zainteresować, wiesz, wszystkich, to jest niebywałe, wiesz, czyli żeby przyciągnąć kliki, niebywałe to jest, uwielbiam.
2: No mogłoby coś takiego być, że wiesz, we wtorek wieczorem wyszedł z domu z kobietą.
3: Wyszedł z domu z tą samą, tak.
2: Z tą samą,
3: muszę chyba sam tworzyć, wiesz, to by było dobre, no.
2: Zdarzyło ci się, że osoby, z których trochę się podśmiewałeś, że tak delikatnie ujmę, same odezwały się do ciebie, że oj, nie podoba im się to?
3: No to wiesz, to kiedyś, dawne czasy. No rzeczywiście miałem tutaj też historię, jak zrobiłem taki jakiś tam ten taki żart o tej sukience Gosi Rozenek, która tam jakimś wiatropylnym pyłem była tam pokryta, tam że jakiś tam książę z Gany tam, nie wiem, jakieś kwiatki hodował, żeby przyozdobić tą suknię, coś takiego, i wtedy właśnie Gosia się jakoś tam odezwała do mnie, że to jest hejt czy coś takiego, tak trochę dziwne to było, bo to był już taki żart i tak naprawdę taki bardzo abstrakcyjny i tam w ogóle no cienia nawet nie było, no też, no to taki miałem, ale też nie jakoś tego dużo. Zwłaszcza teraz, jak ja naprawdę gdzieś jestem z boku, też nie mam jakiejś takiej tuby wielkiej do naparzania, prawda, winnych, i też myślę sobie, że ja się poruszam w świecie dosyć abstrakcyjnym. Jeżeli ktoś naprawdę to odbiera jako naprawdę taką, ten, no, jakiś straszny atak, to trochę chyba nie rozumie żartu, no, już na serio. W tej chwili raczej staram się, żeby to było najpierw śmieszne, tam może czasami kogoś zapiec, ale jakby trochę się śmieję z tego takiego trochę takiego biznesowego wariatkowa, które gdzieś tam fundują te portale w pogoni za tymi kliknięciami, tytuły i ci ludzie, którzy cały czas stawiają zdjęcie prężące się w bikini. Z drugiej strony, słuchaj, uwierz mi, co to w ogóle jest, że ja jestem na wakacjach, no podobam się sobie w jakichś kąpielówkach i nagle wrzucam do wiadomości wszystkich na swoje okienko w Instagramie swoje zdjęcie w kąpielówkach w jakiejś pozycji. Dlaczego? Powiedz mi, dlaczego? Co ja chcę im pokazać?
2: No, że masz fajne gacie.
3: Że mam fajne gacie, że jestem tu i tu, ale po co to robić? No komu, po co tyrać banie ludziom z moich prywatnych wakacji? No dobrze, jestem z moją tam żoną, pojechałem, jedno zdjęcie, ale tam codziennie, no nie wiem, co 3 godziny wrzuca, jestem w kostiumie, patrzcie, mam kostium, no naprawdę, no. Strasznie, co stoi w ogóle za tym, wiesz, jeszcze tak sobie wyobraziłem, że ich wakacje, że oni wobec tego są na wakacjach, ale cały czas, wiesz, obrabiają te zdjęcie, że tu mi noga wyszła, tutaj bardziej łydę mam, tak, tutaj, wiesz, jakoś pierś odstaje, to zróbmy, poprawmy, no wiesz, no strasznie to jest głupie, no umówmy się, że to jest głupie, więc powinno się z tego śmiać, no.
2: No ale z drugiej strony, zobacz, to też takie mam wrażenie, że to może być trochę takie łaknienie uwagi, no bo
3: no tak, ale
2: dostajesz,
3: wiesz, no,
2: wtedy
3: to
2: jednak lajki, komentarze,
3: no wiem,
2: że
3: ale
2: ładnie
3: informuj,
2: wyglądasz.
3: Ale Wow, petardo, no nie wiem, no może tak, no ale, no sobie, no to nie wiem, informuj tam o swojej pracy, bo rozumiem, na przykład jutro gram, albo na przykład za 2 dni rozpoczynam swój nowy program, oto zdjęcie ze swojego programu, wow, tam wyglądam tak. Ale naprawdę, że jestem na Suwalszczyźnie i siedzę w krzakach i hej, patrz, o to ja w tych krzakach, znaczy jaki mam kostium, to ja, bu. No ale no, słuchajcie, no, ale i ona, ludzie, wow, petarda stoi w krzakach dla nas, bu, no ale co?
2: Ale jak na przykład wrzucasz swoje filmiki do sieci, to nie masz jednak takiej
3: no,
2: radości,
3: nie, no, wow,
2: że fajnie,
3: nie, no,
2: o,
3: tak,
2: fajnie,
3: no,
2: mam
3: też
2: dużo lajeczków,
3: dzielę, bo to
2: zgadza się.
3: Oczywiście, że człowiek, wiesz, ma, że patrzy, jak to tam, wiesz, wzrośnie, ale dobrze, ale no, jakaś to jest moja w sumie jakaś praca, że albo to jest o wystąpieniu, albo o komentarzu, no, ja jakiś tam, Natomiast no tak content. Czysto zupełnie, Jezu, tak wygląda, patrzcie, to ja wyglądam, no. Jezu, patrzcie, ja wyglądam, tak wyglądam dziś. Jeszcze na wakacjach, rozumiem, jemy rybę, patrzcie, jak ja wyglądam przy tej rybie, ludzie.
2: Słuchaj, może jest jeszcze dobrze coś, czego nie zauważamy.
3: No nie wiem, dobrze wyglądam przy rybie, bo...
2: Jakieś reklamy tam, wiesz,
3: no autopromocja, też mogą być. I też, wiesz, nie mam nic przeciwko, no ten, że ma jakąś tam kooperację. No to napisz normalnie, sesja zdjęciowa z kostiumem, z jakim, tak nie wyglądam, czy... No nie wiem, dobra, może tam nie ma co. Ale też, dobra, w porządku, niech to będzie, no bo przecież też nie zatrzymam tego, jak AI, którego nie lubię, prawda? No nie zatrzymam tej rewolucji, tego wszystkiego, no ale też dajcie mi się z tego śmiać, no.
2: Czy, dajcie mi się z tego śmiać, czy zostaniesz piosenkarzem?
3: Nigdy. Boże, nie nadaje się do tego.
2: Nie masz trochę tych produkcji różnych takich na koncie i tak sobie pomyślałam.
3: Nie, daj spokój.
2: Że może jeszcze nie, tutaj, a były próby aktorskie, to
3: nie,
2: teraz jeszcze
3: tragedia,
2: w tę stronę sceniczną.
3: Piosenkarz, tragedia. Nie mam słuchu w ogóle. No,
2: ale AI.
3: Ja wiem, że to jest żadna przeszkoda. No właśnie, AI, Jezu, nie lubię. Nie lubię, no. Ma zimny ryj, AI. Jest niedobre, no.
2: Drodzy Państwo, powiedział to Szymon Majewski. Bardzo Ci dziękuję.
3: Bardzo dziękuję, Kona, bardzo.
2: Prawdziwy,
3: dziękuję.
2: Nie z AI, Szymon
3: Majewski. Tak, nie
2: Majewski.
3: Z AI, nie, never.
2: Po więcej odsyłam na radiopogoda.pl.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Przesiądź się na oszczędności!
2: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Została ostatnia reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.
8: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
10: Dobry wieczór, pora rozpocząć poniedziałkowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, a w niej przypomnimy o tym, że jeszcze tylko do środy możecie Państwo głosować w marszałkowskim budżecie obywatelskim.
11: Formularz, należy wpisać swoje podstawowe dane. Od razu wyświetlają się zadania dla subregionu i powiatu, w którym mieszkasz. Ja akurat mieszkam w mieście Opolu, dlatego nie pojawiają mi się zadania z Brzegu, z Nysy, z Kędzierzyna, Koźla czy z innych miejscowości.
10: Zachęcimy Państwa także do udania się na koncerty rodzinne do Filharmonii Opolskiej.
12: Nasza wróżka, jak prowadząca się zawsze podpisuje, zaprasza bardzo serdecznie na kolejne muzyczne podróże i odwiedzanie zakątków bardzo egzotycznych, ponieważ wróżka wspomina przy koncercie 18 października o podróży, czy to na słoneczne Hawaje, czy ewentualnie do mroźnej Arktyki, a jedno i drugie zapewne będzie do naszego jesiennego października pasowało.
10: Trwa 9. edycja marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Jeszcze do 30 września możecie zdecydować, które lokalne projekty zostaną zrealizowane w 2027 roku. Głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego bez względu na wiek. Osoby poniżej 16 roku życia głosują jednak za zgodą rodzica lub opiekuna. Do rozdysponowania są 3 miliony złotych, po 600 tysięcy na każde z 5 subregionów, mówi marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza.
13: To warto wiedzieć o Opolskiem.
14: To 80 różnych pomysłów, które to państwo przysłali do nas, abyśmy mogli je zrealizować i aby dzięki temu różnego rodzaju przedsięwzięcia ze sportu, kultury i innych dziedzin edukacji mogły być realizowane w państwa lokalnych społecznościach. Te wszystkie 80 pomysłów znajduje się na stronie budżet.opolskie.pl. Tam również znajdują się wszelkie szczegółowe informacje dotyczące tego, jak głosować. Ważne, żeby głosować, aby inni nie zdecydowali za nas. Do końca września macie czas, więc polecam budżet.opolskie.pl. Od 10 września do końca września głosujemy nad marszałkowskim budżetem obywatelskim.
10: Mówił marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza, a samo głosowanie odbywa się przez stronę budżet.opolskie.pl w zakładce Głosuj. Czasu zostało niewiele, głosowanie trwa bowiem do 30 września, tylko do godziny 15. jest prowadzone wyłącznie elektronicznie. Warto więc sprawdzić propozycje ze swojego powiatu i subregionu, wybrać jedno zadanie powiatowe i jedno subregionalne, a następnie oddać głos. Mówi Agnieszka Okupniak z Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu.
11: Trwa głosowanie w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego w województwie opolskim. Rozpoczęło się 10 września, potrwa do 30 września. Głosy przybywają nam od pierwszego dnia, jest ich już sporo. Głosy zbieramy tylko w wersji elektronicznej na stronie budzet.opolskie.pl. Jest tam formularz, należy wpisać swoje podstawowe dane. Od razu wyświetlają się zadania dla subregionu i powiatu, w którym mieszkasz. Ja akurat mieszkam w mieście Opolu, dlatego nie pojawiają mi się zadania z Brzegu, z Nysy, z Kędzierzyna, Koźla czy z innych miejscowości. Pojawiają mi się tylko zadania o zasięgu subregionalnym oraz o zasięgu powiatowym z terenu miasta Opola. Mogę wybrać dwa zadania, jedno o zasięgu subregionalnym oraz jedno o zasięgu powiatowym, klikając w okienko przy danym zadaniu. Gdyby chciało zagłosować któreś z moich dzieci, które ma poniżej 16 roku życia, wtedy jeśli wpiszą swój adres, wymagana będzie zgoda rodzica, którą również tutaj mogę zaznaczyć. Kiedy wybiorę już dane zadanie i kliknę, otrzymam SMS-a na swój numer telefonu komórkowego i tego SMS-a wpisuję w system i tym samym potwierdzam wynik głosowania.
10: Mówiła Agnieszka Okupniak z Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. A teraz przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej. Tam czekać na Państwa będą wyjątkowe koncerty rodzinne. A więcej na ten temat opowie Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu.
15: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
12: Przy tych wszystkich zmianach, które w repertuarze naszym następują, jest parę rzeczy niezmiennych i wśród tych rzeczy i koncertów niezmiennych jest magiczny kuferek dźwięków. To jest pierwszy z naszych koncertów rodzinnych, których mamy kilka. 18 października, tym razem w niedzielę, ale również w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. O godzinie 12:30 Orkiestra Filharmonii Opolskiej, maestro Szymon Naściszewski i zwłaszcza Magdalena Wójcik-Gugulska, prowadząca te koncerty, zaprasza najmłodszych z rodzinami. Ja tylko wspomnę, że dzieci lat 4, które będą siedziały na kolanach rodziców czy opiekunów, mają wstęp bezpłatny i to wydarzenie jest dostępne również w abonamencie, gdyby się Państwo zdecydowali na kupno czy karnetu, czy abonamentu. I nasza wróżka, jak prowadząca się zawsze podpisuje, zaprasza bardzo serdecznie na kolejne muzyczne podróże i odwiedzanie zakątków bardzo egzotycznych, ponieważ wróżka wspomina przy koncercie 18 października o podróży, czy to na słoneczne Hawaje, czy ewentualnie do mroźnej Arktyki, a jedno i drugie zapewne będzie do naszego jesiennego października pasowało, ponieważ pogoda zawsze jest zmienna, my się przyzwyczajamy do deszczu, a potem się okazuje, że parasolka w torbie tylko ciąży, ponieważ jest zdecydowanie chłodniej albo właśnie cieplej. Także zapraszamy 18 października na pierwszy koncert rodzinny, aby zajrzeć do pierwszego magicznego kuferka, sprawdzić jakie dźwięki wróżka tym razem z nich wydobędzie i jeżeli się spodoba, zapraszamy na kolejne koncerty z cyklu Magiczny Kuferek Dźwięków, a dodam, że spodoba się na pewno, ponieważ frekwencja, jaką mieliśmy w minionym sezonie, sprawiła, że pieczołowicie przygotowywaliśmy w naszym repertuarze właśnie te koncerty rodzinne, aby te niedzielne spotkania, które często różnie nam się udaje, czy spotkać w gronie rodzinnym, czy spędzić, to żeby ta nasza muzyczna scena była tym miejscem, gdzie Państwo uznają, dobrze, to bierzemy, zabieramy całą rodzinę i spotykamy się o 12:30, żeby spędzić czas w gronie właśnie rodzinnym i z naszymi najmłodszymi pociechami. Także 18 października w niedzielę zapraszamy na pierwszy koncert i nie będzie miesiąca potem w kalendarzu, żeby się ten koncert nie odbył. Także czekamy na Was również z najmłodszymi pociechami w Filharmonii Opolskiej, a właściwie jeszcze w Państwowej Szkole Muzycznej.
10: A poza koncertami rodzinnymi przygotowano na październik także wiele innych muzycznych wydarzeń.
12: Z nadejściem jesieni zaczniemy koncerty w październiku również w Szkole Muzycznej. 2 października o godzinie 19:00 zapraszamy na koncert podobnie wyjątkowy jak ten na inaugurację sezonu artystycznego, ponieważ przygotowaliśmy koncert Głos Morza, Głos Wiary z okazji 23 Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim. W programie utwory Bartoldiego, Grafego, Kazimierza Serockiego i ponownie na zakończenie koncertu Felix Mendelssohn Bartholdy. Można powiedzieć, że jest to jedno miejsce, dwie kultury, ponieważ od wieków, od lat Śląsko-Polski jest regionem, w którym się przeplatają, wiadomo, głównie tradycje polska z niemiecką, ale nie brakuje też różnorodności w kontekście wiary, w kontekście wyznań. I tutaj mam na myśli reformację też Lutra, troszkę protestantyzmu, a więc różnorodności, bogactwo regionu nie jest tylko kulturowe, ale też religijne, jeżeli spojrzeć na historię przez wieki, a więc też proponujemy Państwu koncerty, patrząc na kompozytorów, różne kraje, różne nurty, różne też orkiestry z dominacją, myślę, Puzonu. Maestro, który przejmie batutę 2 października, będzie Piotr Mazurek i koncert będzie rzeczywiście takim, zważywszy na utwór, na symfonię reformacyjną, czyli też już mamy w nazwie tematykę koncertu na te 23 dni kultury niemieckiej. Bartholdy skomponował ją na 300. rocznicę wyznania augustyńskiego w Berlinie i choroba kompozytora, która była następstwem przebytej Odry, spowodowała, że dzieło nie powstało, ale często mamy też takie sytuacje, że coś nie powstaje, ale potem wraca, jest kontynuowane, ma swoich następców, więc te takie następowanie i kontynuacje ma miejsce właśnie przy okazji tych 23 dni kultury niemieckiej na Śląsko-Polskim i przypominamy te historie, te losy, które są w naszym regionie nieobce, ale warte pamięci i tą muzyczną pamięć też przywracamy tym koncertem 2 października. Mija tydzień, następny piątek 9 października. Myślę, że nie muszę powtarzać, chociaż może jednak warto by przypomnieć, że kolejny piątek w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Opolu i 9 października Klarnet w barwach jesieni. Rzeczywiście kolejne dni, kolejne tygodnie przypomną nam, że czas mija szybko, a jesień nieubłagalnie pojawia się nie tylko w kalendarzu, ale też za naszymi oknami. Zapraszamy na spotkanie z klarnetem w wykonaniu Jakuba Drygasa, ale w towarzystwie Orkiestry Filharmonii Opolskiej i maestro Szymonem Makowskim w programie jesiennym Klarnetowi będą towarzyszyć, czy też klarnet będzie brzmiał w utworach Roberta Schumana, Geralda Finci i Joachima Raffa. I jak to jesienią, będziemy słuchać opowieści trochę o samotności, trochę o wewnętrznym rozdarciu. Jesień jest takim czasem, który chyba może nie tyle sprzyja refleksji, ale gdzieś nas tak refleksyjnie nastraja. Ale też będzie troszkę radości, trochę poszukiwań i w tym czasie, o którym czujemy się, że jest coś zwalnia, coś może się kończy. Też troszkę zmieniających się barw krajobrazu w tym utworze, chociażby Joachima Raffa w symfonii o wdzięcznej nazwie Jesienna, żeby też wybrzmiało, ale cechą i ludzkiego życia, i kalendarza naszego jest to, że się zmieniają i pory roku, zmieniają się i nastroje, ale w każdym nastroju możemy odkryć takie dobre tony, które nam uświadamiają właśnie to, że zmieniały się nurty muzyczne, zmieniali się kompozytorzy, utwory i symfonie, ale każda jest czymś nowym w naszym życiu, więc nawet proponujemy, żeby tą jesień odkryć razem z nami i też się nią paradoksalnie ucieszyć. Wreszcie 16 października o godzinie 19 ponownie w sali koncertowej Opolskiej Szkoły Muzycznej zapraszamy na kilka głosów i na kilka utworów, wiadomo, koncert 6 głosów, 3 światy. I ten nasz tytuł 3 światy jest troszkę przewrotny, prywatny, ponieważ jeżeli się Państwu kojarzy określenie trzy światy z czymś takim problematycznym, trudnym i ojejku, to w Filharmonii Opolskiej będzie wręcz przeciwnie, ponieważ koncert jest taki jesiennie zaskakujący. Wybrzmią skrzypce, altówki, wiolonczele i kontrabas. W programie utwory Mozarta, Karłowicza i Brahmsa, który już w programie się pojawiał i na pewno się jeszcze w tym roku pojawi. Kompozytorzy niemieccy i kompozytor polski. Taka przeplatanka i przypomnienie chociażby Mieczysława Karłowicza i takiego określanego jako najtragiczniej zgasły promień młodej Polski, ponieważ jeżeli się zastanowimy, Karłowicz był faktycznie diamentem nieoszlifowanym, był kompozytorem, owszem, i w Filharmonii wybrzmi jako kompozytor, natomiast pasjonował się też górami, przemierzał, przecierał pierwsze szlaki, był fotografikiem, pasjonatem, pisał też felietony i odbiegając troszkę od muzyki, ale też pokazując Państwu wielobarwność, czy pory roku, czy koncertu, czy samego Karłowicza, zwrócę Państwa uwagę, gdy Państwo się w Tatrach znaleźli i wędrowali gdzieś w górach, zobaczą Państwo w okolicy Czarnego Stawu wielki kamień, jest taki dość zauważalny z daleka, jest to kamień poświęcony właśnie Mieczysławowi Karłowiczowi, który zginął tragicznie w lawinie. I to ta śmierć bardzo drastycznie przecięła i jego muzyczną karierę, i jakby kompozycje muzyczne w kraju, to co po sobie zostawił, ma taki wyraźny ślad, że wiele rzeczy jeszcze powstać mogło, nie powstało. Więc również przynosimy Państwa tak troszkę melancholijnie, jesiennie w te dźwięki. Natomiast te trzy utwory będą, myślę, zawierały naprawdę maestrię wspomnianych już skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu. Dlatego zapraszam Państwa bardzo serdecznie w piątek 16 października o 19, aby posłuchać tych utworów i Mozarta, i Karłowicza, i Brahmsa, które razem dają piękną całość, pomagającą troszkę radośniej może, mimo historii nieszczęśliwej Karłowicza, spojrzeć w najbliższy nadchodzący czas.
10: Warto więc na bieżąco sprawdzać repertuar Filharmonii Opolskiej, mówiła Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu.
8: Radio Pogoda, 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
10: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie przypomnimy, że wielkimi krokami zbliża się wernisaż wystawy poświęconej Bolesławowi Polnarowi w galerii WBP.
16: Będzie to dotychczas największa wystawa jednorodna prac ojca.
10: Przypomnimy Państwu także, że będziecie mieli okazję podziwiać jeszcze na deskach sceny teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu spektakl Kids, który powstał w ramach opolskiej sceny tańca.
17: Na naszej drodze jakby artystycznej, ale też grania tego spektaklu i jego eksploatacji musimy liczyć się z tym, że pewne rzeczy możemy nie przeskoczyć i stąd decyzja o dwóch obsadach.
10: Już 1 października w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbędzie się wyjątkowe wydarzenie poświęcone Bolesławowi Polnarowi, jednemu z ważnych artystów związanych z Opolszczyzną. Tego dnia w bibliotece przy ulicy Piastowskiej 20 odbędzie się uroczyste nadanie sali galerii WBP imienia artysty, a następnie wernisaż wystawy zatytułowanej Bolesław Polnar zapisany obrazami. Ekspozycja ma być szczególnym spotkaniem z twórczością artysty, który przez lata był obecny nie tylko w opolskim środowisku artystycznym, ale również w życiu kulturalnym regionu, mówi Katarzyna Hermasz z Galerii WBP w Opolu.
13: Ciekawe Opole.
18: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu posiada fantastyczną przestrzeń wystawniczą. Jest nią Galeria WBP na Piastowskiej. Prezentujemy dorobek artystyczny z różnych środowisk twórców indywidualnych, zbiorowych, lokalnych i ogólnopolskich. Galeria to miejsce sztuki,
19: kultury, historii, ludzi.
10: Mówiła Katarzyna Hermasz z Galerii WBP w Opolu. Na wystawie zaprezentowanych zostanie ponad 90 prac Bolesława Polnara. Wśród nich znajdą się zarówno dzieła dobrze znane, jak i prace, które dotąd nie były prezentowane publiczności. Jednym z najważniejszych eksponatów będzie monumentalne dzieło zatytułowane Widmo Wolności. Wernisaż będzie również okazją do przypomnienia sylwetki artysty, jego dorobku oraz znaczenia, jakie miał dla opolskiej kultury. Mówi syn Bolesława Polnara, Maciej Polnar.
16: W imieniu rodziny Polnar chciałem Państwa zaprosić na bardzo ważne wydarzenie dla nas. Wernisaż prac Bolesława Polnara w galerii WBP przy ulicy Piastowskiej w Opolu. Będzie to dotychczas największa wystawa jednorodna prac ojca. Przedstawimy ponad 80 prac z naszej rodzinnej kolekcji. Będziemy mogli również zobaczyć projekty jego okładek do różnych czasopism.
10: Mówił syn Bolesława Polnara, Maciej Polnar. O godzinie 17 w sali spotkań Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej rozpocznie się rozmowa wspomnieniowa o Bolesławie Polnarze. Będzie to okazja do przywołania wspomnień o artyście. Godzinę później o 18 w galerii WBP odbędzie się oficjalne otwarcie sali patrona oraz wernisaż wystawy, a na odwiedzających czekać będzie ponad 90 prac artysty. Dla miłośników sztuki, mieszkańców Opola, uczniów i absolwentów opolskich szkół artystycznych oraz wszystkich, którzy chcą bliżej poznać twórczość jednego z najważniejszych artystów związanych z naszym regionem, będzie to okazja do bezpośredniego spotkania z jego dorobkiem. Mówi dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, doktor habilitowany Adam Drosik.
20: Już 1 października w jednej z sal Galerii WBP nadamy imię Bolesława Polnara, tak by mogły tu na stałe zagościć pracę tego wybitnego opolskiego artysty. Dla nas to ogromny zaszczyt, a mam nadzieję, że dla nas wszystkich wielka przyjemność móc obcować ze sztuką naszego wybitnego Opolanina. Serdecznie zapraszamy.
10: Mówił dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik. A teraz przeniesiemy się do Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Tam Kamil Kostka rozmawiał z Januszem Orlikiem o spektaklu Kids, który przygotowany został w ramach opolskiej sceny tańca, ale podziwiać możecie go Państwo jeszcze przez najbliższy czas. Posłuchajmy tej rozmowy.
21: Na deskach teatrów.
22: Jest to sztuka, powiem, wyjątkowa, ale wyjątkowy jest już sam proces. Sztuka, która, w której na scenie zobaczymy trójkę profesjonalnych aktorów i sześcioro dzieci.
23: Te dzieci łatwo było nauczyć choreografii?
22: Te dzieci przede wszystkim niełatwo było nauczyć dyscypliny pracy, ale żeby ten projekt w ogóle zrealizować i realizować w taki sposób, w jaki chciałbym go zrealizować, no to jednak potrzebna jest dyscyplina pracy. I oczywiście tak jak profesjonalni aktorzy bardzo wiedzą i dobrze znają realia pracy w teatrze, to jednak dzieci trzeba było tego w jakiś sposób nauczyć. Nie chcieliśmy, żeby oczywiście zależało nam przede wszystkim na tym, żeby dobrze się bawiły, żeby czuły się tutaj dobrze i bezpiecznie, pomimo tematu, który spektakl podejmuje.
23: Przypomnijmy temat.
22: Temat straty. W jaki sposób radzimy sobie ze stratą, ale nie tylko stratą w takim sensie osobistym, ale też i materialnym. W kontekście pracy z dziećmi, rozmawiając o stracie, okazywało się, że stracić można tak naprawdę oczywiście bliską osobę, dziadka, tatę, może nerkę, a może chomika, a może jakąś ulubioną zabawkę. Oczywiście najczęściej jednak mówimy o stracie osobistej i zgłębialiśmy ten temat na różne sposoby. Zależało mi przede wszystkim na tym, żeby podejmując ten temat i pracując nad spektaklem 6 tygodni, żeby te 6 tygodni, szczególnie pracując z dziećmi, polegały przede wszystkim na jak największej ilości zabawy i radości. Może za bardzo się obawiałem, że temat przytłoczy te dzieci i będą wracały do domu i mówią, nie poradzę sobie i w ogóle tam jest za ciężko i w ogóle będą wracały z depresją. Okazuje się, że nie chcą chodzić do szkoły, a chcą zostawać na próbie 2 godziny dłużej, więc to jest codziennie był to dla nas dobry znak, że jednak chcą tu być, że jednak chcą pracować i naprawdę to, co robią na scenie i to, co robiły podczas prób, jest naprawdę wyjątkowe.
23: Te próby były w wakacje?
22: Te próby były niestety dla nich w wakacje. Rozpoczęliśmy próby 11 sierpnia. Już nawet nie pamiętam, co to są wakacje tak naprawdę, ale staraliśmy im stworzyć wakacje tutaj na miejscu w teatrze. Jakkolwiek pytaliśmy, czy nie żałują, że tracą tak naprawdę ostatnie 3 tygodnie wakacji. Po pierwszych paru dniach powiedziały nie, że to jest tak fajnie i w ogóle absolutnie nie, że już wakacje już były, już morze było, już góry były, wszędzie powyjeżdżały, wypoczęte.
23: Przecież było gorąco, upały, tutaj musiało być 50 stopni, jeszcze biegały te dzieciaki?
22: Na szczęście mamy klimę w modelatorni, w której spektakl się odbędzie. Dawaliśmy radę, no, pracowaliśmy w pocie czoła, wychodziliśmy oczywiście na zewnątrz, na świeże powietrze. No, było gorąco, ale tak jak mówię, klima się sprawdzała.
23: Z drugiej strony tak sobie myślę, że 6 tygodni na opracowanie spektaklu to nie jest dużo czasu.
22: 6 tygodni całego procesu. Tak naprawdę ja musiałem dobrze rozplanować ten czas prób, bo to nie jest 6 tygodni na stworzenie spektaklu, to jest 6 tygodni na całe jego zrealizowanie, czyli stworzenie materiału, ułożenie struktury, kolejności, potem praca na doszlifowywaniu i dopracowywaniu materiału. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście próby światła, zaprojektowanie tego światła, próby z akustykiem, który też musi wiedzieć, kiedy, w którym momencie muzykę włączyć, wyłączyć. Więc teraz jesteśmy na tym etapie już końcowym, ostatnich prób generalnych.
23: A czy tutaj na ten spektakl, czy w tworzenie tego spektaklu zaangażowała się młodzież, która gdzieś tam uczestniczyła w zajęciach organizowanych przez nasze tutaj Centrum Edukacji Kulturalnej w teatrze?
22: Nie. Tą pracę robiliśmy od samego początku z aktorami Moniką Stanek i aktorką teatru Kochanowskiego i dwójką gościnnych aktorów Jędrzeja Mitwijów i Mirona Jagniewskiego oraz powiedziałem 6 dzieci, to jest tak naprawdę łącznie 11 dzieci, ale one są podzielone na 2 obsady, czyli będą 2 obsady spektaklowe i będą grały za każdym razem naprzemiennie. Tworzyliśmy ten spektakl wspólnie właśnie z całą 14 nas. Mhm.
23: No bo tak pamiętam, że na przykład w ramach tej inicjatywy tanecznej taki spektakl jak Kuliści został tutaj odegrany i został na dłużej w naszym repertuarze. Czy tak samo będzie ze spektaklem Kids?
22: Na to liczę i na to liczymy. Poza pokazami premierowymi 19 i 20 września są już zaplanowane kolejne spektakle w październiku i w listopadzie.
23: No i właśnie dlatego ta tutaj obsada musi być wymienna, prawda?
22: Takie było założenie, że no, ze względu na naturę tego projektu jednak pracujemy z dziećmi. Dzieci też rosną. Może na jakimś etapie, nie chciałbym, no, ale nie powiedzą nie i będą naprawdę chętnie wracać. Ale bywa różnie. Nie tylko z dziećmi, no, z dorosłymi też. No, na naszej drodze jakby artystycznej, ale też grania tego spektaklu i jego eksploatacji musimy liczyć się z tym, że pewne rzeczy możemy nie przeskoczyć i stąd decyzja o 2 obsadach. Na jakimś etapie też tej decyzji wspólnie z dyrekcją, z pracownikami doszliśmy do wniosku, że no, głupio byłoby mieć tylko 1 obsadę, która będzie grała, a 2 obsada będzie jakby w pogotowiu i jakby będzie w procesie, no ale co dalej? Więc naturalnym rozwiązaniem było jednak mieć 2 obsady, które będą grać spektakl naprzemiennie.
23: A spektakl Kids do jakiego widza jest skierowany?
22: W samym spektaklu grają, występują dzieci w wieku 7 do 11 lat. Ale spektakl kierujemy raczej do widza dorosłego.
23: Dlaczego? Czy jednak ten temat jest zbyt ciężki dla młodzieży szkolnej?
22: Może się wydawać ciężki. Mogę powiedzieć, wydaje mi się, że granicę wiekową, do jaki będziemy kierować spektakl, określimy, myślę, krótko po premierze, bo to będzie też taki, bądź po próbach generalnych, które są też takim testem spektaklu, jak on się sprawdza na scenie i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że temat może okazać się trudny. Nie wiemy, jak młodzież, młody widz, siedmiolatek, ośmiolatek może sobie poradzić ze spektaklem, który trwa ponad godzinę, który jest spektaklem nieśpiesznym, który jest takim spektaklem medytacyjnym. Może wpłynąć bardzo pozytywnie, może zostać bardzo dobrze zrozumiany, ale może też zadziałać w drugą stronę. Ze swojego doświadczenia mogę też powiedzieć, pracując w Wielkiej Brytanii z zespołem, robiliśmy spektakle, produkcje, które angażowały dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych. I testowaliśmy spektakl, który no nie był skierowany do widza młodego, ale zapraszaliśmy młodych widzów poniżej 10 roku życia. I bywało różnie. Reakcje były różne. Nie będę jakby zdradzać, bo nie mogę, ale wystarczy, że powiem, że były różne reakcje. Dlatego wydaje mi się, że bezpiecznym jest...

0: gości, dzieci czy członków rodzin, kuzynów, braci, sióstr, którzy może będą mieli okazję obejrzeć swoich kolegów, koleżanki na etapie prób generalnych.
1: Premiera spektaklu Kids będzie się odbywać w czasie opolskiej sceny tańca, no i zmierzy się chyba również ze spektaklami tanecznymi z innych teatrów. Będzie konkurencja?
0: Nie traktuję tego jako konkurencji, po prostu jako bardzo ważną moim zdaniem i odważną propozycję, jak wiele z spektakli, które zostaną zaprezentowane na opolskiej scenie tańca. Nie chciałbym traktować właśnie tej pracy, naszej pracy artystów, która i tak jest dość krótka i krucha, żeby właśnie pojawiał się wątek konkurencji. Nie tak traktuję i nie tak chcę traktować swoją pracę.
2: Mówił Janusz Orlik w rozmowie z Kamilem Kostką. I na tym kończymy już dzisiejsze wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Sandra Bruśniak, dziękuję i do usłyszenia.
3: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Radio Pogoda.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig pierwsza miłość. Miała swój wspaniały świat.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
1: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
4: Została ostatnia reklama.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu sobie serca mego lud.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
3: Nad stołami gry unosiły się ciężkie pasma szaro-błękitnego dymu z cygar. W sali słychać było przyciszony pogwar rozmów. Czasem wytryskiwało głośniejsze słowo lub zadzwonił krótki, nerwowy śmiech. Stoły obsadzone były gęsto sylwetkami mężczyzn. Brzęk złota i szelest banknotów oznajmiał gry bardzo ciekawe. Największe zainteresowanie wzbudzała gra wytwornego Polaka z równie wykwintnym Włochem. Wycieńczenie fizyczne i znużenie duchowe wyzierało z ich oczów. Bogaty Polak Zebrzydowski, znany tu w szerokich kołach paryskich od dawna, i hrabia włoski Korowicini walczyli już od kilku dni przy stole bakarata z zawziętością, która zaciekawiała i podniecała wszystkich bywalców klubu. Wiedziano, że walka ta o charakterze pojedynku przepłukała już kieszenie obu partnerów, głównie Zebrzydowskiego. Niedawno wygrał on ogromną sumę od Włocha, lecz znowu znalazł się na drodze do ruiny. Niektórzy z graczów, widząc zimną krew Zebrzydowskiego, byli o niego spokojni. Znali go zresztą jako utracjusza i hulakę na dużą miarę. Informowali się wzajemnie. Przez życie swoje więcej złota puścił za granicą, niż sam waży, i wszystkie jego kochanki razem wzięte. Do rozmowy wtrącił się stary baron, w złotych binoklach na nosie i twarzą zaspanego fauna, i mówił, ale dawniej nie grał. Czasem tam coś bez zapału postawił, twierdził zawsze, że jest zbyt bogaty, aby kogoś obdzierać na stole, wolałby na gościńcu, gdyby mu przyszła taka fantazja. To o wiele ciekawiej. Lubię tego chłopca, dodał zezując w stronę Zebrzydowskiego. Ma rasę i tupet, co razem w parze nieczęsto chodzi. Lubię go. Ma oprócz tego pieniądze, rzekł ktoś inny, a to najbardziej usprawiedliwiony tupet. Baron skrzywił się, czyniąc z siebie w tym grymasie istnego potwora. Teraz ma mniej pieniędzy, ożenił się niedawno. Ba, to klapa. Wcale nie. Odbył przy żonie obowiązującą, że się tak wyrażę, dżentelmeńską siestę i znowu prysnął w świat. Koneser płci pięknej, pierwszej wody, niezrównany. Ostatnią zdobyczą, jak dotąd, była margrabina Rimaldi. Cud świata. Margrabia dostał paraliżu ze zgryzoty, gdy Zebrzydowski ukradł mu żonę. Była wierna staremu mężowi, dopóki nie ujrzała Wara. On ma na imię Edward War. Lubię go. Poleciała na Wara, to było swego czasu powiedzenie en vogue, ale jest jeszcze aktualne. Ktoś tu kogoś rzucił, bo margrabina już w objęciach miliardera amerykańskiego, wtrącił dobrze powiadomiony partner. Szut, pewno ona jego, skoro tamten miliarder, War już pierwszej swojej lampartiej skóry pozbył się. Była świetna i długo mu służyła. Wyleniała. Podobno on miał w Rosji kopalnię złota, więc skoro Sowiety i tak dalej. Teraz ma długi i żonę. Tak, to już można wylenieć. Dobrze się jeszcze trzyma, ma minę i sznyt i słono gra. Ależ się zawziął na Korowiciniego. Najgrubszy gracz, War zawsze uznawał najwyższe stawki. Rozmowy wlokły się ociężale, ożywiały się co pewien czas w miarę poruszenia ciekawszych tematów, tylko brzęk złota i szelest papierów dźwięczał zawsze jednakowo w zadymionej sali. Freski na ścianach, przysłonięte dymem, były brudne i mętne. Elektryczne kule lamp opalowych podobne były do księżyców w fazie zaćmienia i świeciły trupio. W drugim, mniejszym lokalu przy bufecie brzękały kielichy. War Zebrzydowski odcinał się Korowiciniemu, jak gdyby walczył na szpady. W tej grze o zwyciężenie przeciwnika wyglądał niesamowicie. W oczach jego migotały ostre i szybkie jak błyskawica połyski, twarz miał chłodną, alabastrowo-białą. Nerwowymi, długimi palcami zbierał i składał karty, wypieszczonymi paznokciami dzwonił w złote monety. Poza przebiegiem gry nie istniało dla niego nic więcej. Stawiał stawki ryzykowne, czym podniecał partnera, oburzając go niejednokrotnie. Sam zdawał się być spokojny, tylko zaledwo dostrzegalny skurcz ust zdradzał w nim niecierpliwość. Już parokrotnie bliskim był tej sumy, jakiej potrzebował do zrealizowania swych planów i znowu tonęła w gromadzie złota leżącego z paradą obok przeciwnika. Gonił resztkami. Czuł to, że jeszcze parę przegranych stawek, a musi pożyczyć. Tym, który brał w zastaw honor Zebrzydowskiego na udzielaną mu pożyczkę, był baron o twarzy fauna. Var nazywał go mitologicznie panem i mówił często, gdy pan nie udziela pożyczki, klub ogarnia panika. Obecnie doznawał lekkiego niepokoju, czy panika nie ogarnia jego samego przede wszystkim. Lecz jak zwykle nie nazbyt się nad tym zastanawiał, bo ciągle liczył na zdystansowanie swego partnera. Masz szczęście, bestia, myślał zły. Widocznie ani jedna donna mobile nie zmieniła nigdy dla niego swoich ideałów. Niebezpieczny tylko w kartach i trzeba właśnie, bym się z nim zetknął do starego diabła. Pod koniec dnia stawał się bardziej zdenerwowany i więcej przegrywał. Pił burgunda i grał, pił i grał i urągał sobie i szydził. Wreszcie przegrał wszystko. Zaśmiał się szyderczo. Nastąpiła przerwa. Var przy bufecie z niedbałością i nudą zwrócił się do barona. Zaczyna się panika w mojej kieszeni. Jakże, baronie, czyż dopuścisz do tego, by papiery na mojej giełdzie zrobiły bessę tak gwałtowną? Może być zaraz hossa, ale za to moja giełda ma bessę. Jaka na to rada? Oddam pożyczkę, nie jestem bankrutem. Spodziewam się, jednakże pragnąłbym, by ta wasza batalia skończyła się wkrótce, bowiem wy walczycie, ale ja ponoszę konsekwencje za was wszystkich. Czyli że gnębi barona wojna ekonomiczna w jego kieszeni? No, pan da sobie radę, mając do czynienia z dżentelmenami. Stuknął się kieliszkiem z baronem i spytał niedbale. Komu tedy życzysz, baronie Wiktorii? Panu oczywiście, wszak to równoznaczne z tym, gdybym jej życzył samemu sobie. Na cześć mojej Wiktorii, wiwat! Var podniósł znowu kielich napełniony rubinowym płynem. Do dna, baronie, dziś rozstrzygający dzień, ostatnia stawka. Jak to mam rozumieć? Że dług barona dziś zostanie uregulowany. A jeśli pan przegra znowu, na mnie proszę już nie liczyć. Baron rozłożył ramiona. Raczej zgadzam się na największą panikę w klubie niż na pożyczenie komukolwiek z panów najdrobniejszej sumy. Nie będę żądał więcej, rzucił Edward z dumą. Ale czy wolno spytać, dlaczego baron te rzeczy przesądza? Jestem goły. Współczuję. Var zrobił zabawną minę. Teraz może ja będę rewanżował się baronowi. Czym? Zebrzydowski zmrużył oczy. Oddam z wygranej i będę mógł pożyczyć. Dziś odegram się dużą sumą. Dzień mojej szansy. Pan zdjął binokle, przecierał je kawałkiem zamszu i patrzył na Vara roześmiany oczami krótkowidza z miną satyra. Współczuję. Naśladował zupełnie ton i głos Vara. Co to znaczy, baronie? Nic. Widzę tylko, że pan ma nadzieję szansy w grze, a to w karierze salonowego lwa dowodzi pewnej rezygnacji z innych szans. Edward roześmiał się szczerze. Byłbym tylko godnym partnerem Korowiciniego, który stale wygrywa. Ale mnie porażka taka nie grozi. Płynę en pleine chance. Wychylił nowy kielich wina, oczy błyszczały mu nienaturalnym blaskiem. Wyszli do bocznego gabinetu i tam baron wręczył Zebrzydowskiemu żądaną sumę. Uważam to za dług honorowy. Dziś już za późno, zatem spłata do jutra, najwyżej ufam panu. Dziękuję, jutro pod słowem honoru. Uścisnęli sobie dłonie. Zebrzydowski z nowym zapasem grubej gotówki usiadł do stolika. Płyniemy, rzucił obojętnie partnerowi. Korowicini uśmiechnął się złośliwie. Kotwica podniesiona. O, od razu taka stawka. Jesteśmy zatem na pełnym morzu. Zaległa cisza. Znowu dźwięk złota, znowu znamienny szelest poważnych banknotów, sinopopielata mgła dymu.
2: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: W pewnej chwili Zabrzydowski roześmiał się tak szczerze, jakby go coś najserdeczniej ubawiło. Korwicini spojrzał na niego zdziwiony. Panika, panika! Zawołał Edward głośno i zaśmiał się znowu. Nie widzę tego u pana, rzekł Włoch, bo panika miewa czasem nawet złote oblicze. Zabrzydowski i Korwicini walczyli zapamiętale o snuci chmurą dymu. Złoto barona w rękach wara topniało. Edward opowiedział jakąś wesołą anegdotkę, po czym zamyślił się i nagle zawołał głośno po polsku z akcentem – Kromiłów idzie! Włoch popatrzył na niego uważnie. Co to oznacza? Magiczne słowo hrabio oznacza wszystko i nic. Jakaś alfa i omega, wybrałbym lepiej wszystko. W tym wypadku słowa te równoważą się. Wszystko zamyka w sobie jednocześnie słowo nic. Nie rozumiem. Czyli, że osiągnięcie wszystkiego da w rezultacie zero? Pozostanie już zero? Ach, tak. Humor Edwarda wzmagał się w miarę zmniejszania się pożyczonej od barona sumy. Późno było, gdy war, ciągle żartując i szydząc z siebie i z innych i wciąż przegrywając, wygrał nareszcie dużą kwotę, nie wynoszącą wszakże połowy jego długu. A kółko fortuny zaśmiał się i nagle całą wygraną położył na stole. Korwicini zbladł. Rzuca pan złoty most pod kółko fortuny? Niebezpiecznie i dla pana i dla mnie. Składam hołd jej łaskawemu uśmiechowi, odrzekł war. Ale brwi zadrżały mu jednak i zamrugały prędko powieki. Zaległa cisza jakaś znamienna, tchnąca niepokojem, jaka bywa przed odczytaniem wyroku. Korwicini przetarł dłońmi spocone czoło, w oczach miał ponury błysk. Zabrzydowski spojrzał na niego i wzruszył lekko ramionami. Wyraźny lęk Włocha rozśmieszył go. Jeszcze jeden moment, jeszcze jeden... Zabrzydowski przegrał wszystko. Gra była skończona. War odrzucił karty i skłonił się drwiąco partnerowi. Zadowolony hrabia? No, fortuna przygniotła pana furą złota. Nic dziwnego. Łata złotem swoje starożytne wdzięki. Przechylił się na krześle i śmiał się długo, długo. Podziwiam pańską swobodę, rzekł Korwicini z wypogodzoną twarzą. Na dziś już dość. Rewanż pana zostawmy do jutra. O, dziś nawet nie mam w tej chwili stawki, zawołał war wesoło. Panika, co? Jutro pan o niej zapomni. Spodziewam się, odrzekł lekko. No ale co robimy z resztą nocy? Pójdziemy do jakiej budy? Do Folie Berger, zaproponował ktoś z towarzystwa. Do Moulin Rouge. Czekajcie, krzyknął, skrzywiwszy się potwornie, baron pan. Znam jeden lokal, tak sobie, nieświetny, możliwy, ale kobiety... Cmoknął lubieżnie. O, to, podchwycił Korwicini. Baron się zna, ufamy. Jeśli chodzi o klasycznego eksperta, to tylko Zebrzydowski. War zaśmiał się nerwowo. Nie znam tego lokalu, ale idę. Baron kazał podać szampana. Wypijemy na cześć najpiękniejszej, którą Zebrzydowski oceni. Brawo, zawołał war, teraz na cześć wybranej przez barona. Brawo, brawo, nad tymi zaś dwoma my urządzimy sąd i wydamy wyrok. Kielichy dźwięczały, szampan musował. Ktoś zaczął grać, ktoś inny, stojąc przy pianinie, śpiewał trochę fałszywie. Zebrzydowski krzyknął na lokaja. Atrament i papier. Jest wszystko, jak zwykle, w zielonym gabinecie. Czy mam tu przynieść? Nie, idę tam. Wychylił kielich i zapalił cygaro. Panie Zebrzydowski, panie War, czas na nasz konkurs. Tam zaczną się teraz najlepsze numery, już północ, zawołał baron. Za chwilę, możecie się panowie ubierać, jestem gotowy. Wyszedł. Przy pianinie podpity chór głosów śpiewał swawolne kuplety. Baron, chwiejąc się trochę na nogach, przeglądał butelki. Wreszcie ponalewał kielichy. Panowie jeszcze po jednym, na szczęśliwą drogę i dobrą zabawę? Słyszycie na ulicy wzmożony ruch. Ludziska jadą się pocieszać po kłopotach dnia. Istotnie, z ulicy dochodziły trzaski motorów i przeraźliwe głosy trąbek samochodowych. Panie Edwardzie, najwyższy czas. Idziemy? Najwyższy czas, idę, odkrzyknął spoza drzwi głos Wara. Brawo, brawo, wrzeszczał pijany Korowicini. Weszli do holu. Lokaje podawali palta. No, Zebrzydowski pewno pisze list miłosny. Baron pchnął drzwi i wszedł do zielonego gabinetu, wołając: oczekiwanie zaostrza pragnienie, ale zbyt długie gasi je. Słusznie, a ja mam pragnienie, huczał czyjś przepity głos. Wtem drzwi otworzyły się gwałtownie. Baron stanął w nich biały na twarzy. Zastrzelił się, krzyknął nie swoim głosem. Dunajec czarny huczał rozgłośnie, zbyrcząc po kamieniach płycin. Wywijał się z głębin leśnych, kapryśny i rozpryskany. Ciskał na większe głazy białą pianę gniewu, że mu tamują pęd. Nabierał w siebie wód z bocznych strumieni i mężniał, nie tracąc swej lekkiej i skocznej ruchliwości. Wody goniły się w mokrym poszumie, chrzęszcząc na żwirowych obrzeżach. Cienkimi źródełkami wżerały się łakomie w gruboziarnisty piasek, jaśniejący szeroką orbitą poza kamienną ramą, która ograniczała rozigrane bałwany, zaborcze i głośne. Wał wody unoszony żywiołem pędu niósł się tanecznie przez zieloną dolinę, rozesłaną płasko u stóp czarnego boru smreków. Z tej wesołej zieleni rzeka wpadała z łoskotem w ciemnie pod cypel skalny, wzniesiony wiszarem nad samą wodą i najeżony gęstym zarostem kosodrzewiny, jeżyn i dzikich malin. Jagody nalane czerwonym winem sypały się tu zewsząd, ściągając ku sobie roje ptactwa wrzaskliwego. Spoza chaszczów wyłoniła się postać Kasi biało ubranej. Stojąc na wiszarze, patrzyła w dół na burzę rozpętanych wód. Napotykały one uparte przeszkody płytkiego dna. Tworzyły się wiry, wypryski pian, kręte jak zwijające się węże, prądy rzeczne, hulaszcze zamachy wychlustów. Nagły zawrót popod wiszarem upokarzał od razu szalejącą falę. Przyczajała się, skupiona w sobie i kornie, miękkim, zgrabnym pierścieniem owijała cypel. Zatamowana z jednej strony prostopadłą skałą, rozlewała się szerzej na łąkę gwałtownym rzutem, niby odrzucona grzywa z czoła. I dalej parła naprzód pod naporem nadbiegających wód, czyniąc taką samą wrzawę, zamęt i zgiełk w innych już komyszach. Kasia lubiła przedzierać się tu brzegiem urwiska, rwać soczyste, dojrzałe maliny lub siadywać na cyplu skalnym, słuchając Dunajca. Sławochorze odpoczywała duchowo. Zapadła w górach sadyba ludzka, podobna do gniazda sokolego, napawała ją spokojem tak upragnionym.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
1: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda. Autopromocja.

Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna.

do ziemi los przyciska. Ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj,

Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

Kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.